0: Los Angeles w 2028 roku. Jak podkreślał Kamil Semeniuk po meczu, do sukcesu przyczyniła się cała drużyna.
1: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres. Ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowie 5 minut na boisku. Ale no, gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku i że biorę udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy.
0: Usłyszał od Kamila Semeniuka w Mediolanie nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. To trzeci w historii złoty medal Mistrzostw Europy dla Polski, a MVP turnieju wybrany został Wilfredo Leone. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać, tak ostrzegał na forum ONZ szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego zdaniem społeczność międzynarodowa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczny rozwój AI. Jak mówił, instytucje powinny nadążać za technologią i zadbać o to, by służyła ona człowiekowi i jego godności. Wcześniej szef MSZ Niemiec spotkał się w Nowym Jorku z Siergiejem Ławrowem. Było to pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Jak przekazał, jeżeli Rosja będzie gotowa do konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim jeżeli będzie gotowa odstąpić od prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, z pewnością będzie można dalej rozmawiać.
2: To są fakty RMF FM.
0: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na stadionie na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych ludzi.
3: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco owacji 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób.
0: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutro.
5: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
4: Nie, absolutnie, absolutnie.
5: Odpoczynek?
4: Odpoczynek. Jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
6: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
5: Który to będzie pana maraton?
6: Drugi.
0: Usłyszał wczoraj przed Pałacem Kultury i Nauki nasz reporter. A dodajmy, że maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
7: Pani premier, to wrócę jeszcze do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
8: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem. Ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według z mojej

0: mojej wiedzy i z moich przekonania nie ma żadnej afery.
1: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem? Dosłownie w jednym zdaniu. Jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
0: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
1: To postawmy tu kropkę.
0: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
1: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
0: No przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi.
1: Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakiego PiSu, zdanie pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
0: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
1: To skoro tak, to od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna, więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
0: Zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mencena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. To zlikwidujmy i jakoś to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
2: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Szybko zaczął podnosić zdjęcia i układać na parapecie. Nagle znieruchomiał z jednym z nich w dłoni. Popatrzył na nie i na drugie, leżące na rozgrzanym marmurze. Szybko przebiegł wzrokiem pozostałe fotki. O cholera! Mruknął, tym razem podekscytowany, że też wcześniej tego nie zauważyłem. Szybko przesuwał odbitki, grupując po jednej stronie parapetu te, które szczególnie go zainteresowały. Pozbierał z podłogi pozostałe zdjęcia i szybko je segregował. Osuszył wszystkie papierowymi ręcznikami, zebrał i ułożył starannie na stole wszystkie te, na których zauważył coś szczególnego. Patrzył jeszcze przez chwilę, po czym pobiegł do gabinetu po szkło powiększające. Wrócił i zaczął dokładnie analizować każde zdjęcie. Mijała minuta za minutą, a on nie odrywał wzroku od fotografii. Po pół godzinie starannego studiowania każdego kadru, komisarz podniósł głowę znad stołu. Złapał teczkę z dokumentami i nerwowo ją wertował. Wreszcie znalazł to, czego szukał. Nagle ciszę przerwał dzwonek telefonu. Izydor podniósł nerwowo głowę. Co tam znowu? Syknął zły, że ktoś mu przeszkadza. Halo? Niemal krzyknął do telefonu, nie odrywając wzroku od fotografii. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nowacka z tej strony. Baśka niepewnie zawiesiła głos, słysząc poirytowany głos komisarza. A, dzień dobry, pani Basiu. Izydor natychmiast się opanował. Słucham. Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy Magda jest jeszcze u pana? Nie mogę się do niej dodzwonić, a już grubo po 6 i nie wiem, co robić, bo w hotelu goście się nudzą i chciałam im coś zaproponować, ale muszę to z nią obgadać. Baśka, lekko plącząc się w zeznaniach, ponownie zapytała. Jest u pana? Nie, około 5 wsadziłem ją do taksówki i miała jechać do domu, żeby odpocząć. Zabroniłem jej pokazywać się w hotelu. Może wyłączyła komórkę i zasnęła, miała dosyć dużo przeżyć ostatnio. Ja jestem u niej w mieszkaniu, tu jej nie ma. Gdzie ona się podziewa? Komisarzu, gdzie ona jest? Głos Nowackiej zaczął niebezpiecznie zbliżać się do histerycznych rejestrów. Miał pan jej pilnować, zgubił pan Magdę. Ja cię, człowieku, chyba zabiję. Baśka rozpędzała się jak torpeda. Izydor zerwał się na równe nogi. Kilka fotografii sfrunęło na dywan. Poczuł, jak zimne, ostrze przerażenia przeszyło go na wskroś. Proszę nie ruszać się z jej mieszkania. Zaraz przyjedzie po panią radiowóz. W żadnym wypadku niech pani nie jedzie do hotelu, zrozumiano? Głos komisarza był zimny jak stal. O, oczywiście. Ton wypowiedzi policjanta był tak lodowaty i stanowczy, że Baśce wszystkie włosy stanęły dęba na głowie ze zgrozy. Czy pan wie, co jej się stało? Zapytała drżącym głosem. Mam nadzieję, że nie to, co myślę. Odrzekł i odłożył słuchawkę. Jezusie Nazareński! Zdołała jedynie pisnąć Baśka i wręcz skamieniała z przerażenia. Po skończonej rozmowie Izydor miał wrażenie, że w domu zapadła śmiertelna cisza. Chwilę stał, nieruchomo, nie mogąc zebrać myśli. Wreszcie się otrząsnął. Gdzie ona polazła do ciężkiej cholery? Myśl, człowieku, myśl! Po chwili złapał za telefon i wybrał numer Wilskiego.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Słucham? Podwładny jak zawsze odebrał błyskawicznie. Wojtek, pani Magda zaginęła. Wsadziłem ją do taksówki godzinę temu, miała jechać do domu, ale nie dotarła. Nowacka tam jest i to ona do mnie zadzwoniła. Natychmiast poślij tam radiowóz. Niech ją przywiozą, prosto na komendę. Sprawdź, co w hotelu. Satyavati się odzywał? Od 2 godzin nie. Chłopaki też nic nie meldowali. Wilski nie wdawał się w dyskusję. Czuł, że sytuacja jest poważna. Niech oficer dyżurny skontaktuje się z firmą taksówkarską. Mają odnaleźć kierowcę, który realizował kurs z Alei Ujazdowskich, Róg Wilczej na numer telefonu i nazwisko Łaszyńskiej. To było około 16. Mają go natychmiast odnaleźć i zapytać, dokąd był kurs i gdzie wysiadła. I w ogóle, co robiła, mówiła, gdzie dzwoniła od momentu, kiedy ją wsadziłem do tej taryfy. Melduj zaraz, jak się tylko dowiesz. Radiowóz pod mój dom, teraz. Kościesza zakończył rozmowę bez zbędnych ceregieli. Spojrzał na ekran smartfona, jakby chciał w nim znaleźć jakieś rozwiązanie tej sprawy. Nagle ekran ożył i pojawił się na nim numer Rishiego. No, co tam słychać? Zagaił bez wstępów komisarz. Cześć, Izydor. Chyba jedna ludzia wyszła. Izydor zamrugał, usiłując skupić się na tym, co mówi kolega po fachu. Kto? O kim mówisz? Kościesza słuchał uważnie. Skóra na dłoni zbielała od ściskania telefonu. Yes, yes, I know. Uznał, że lepiej dogada się po angielsku. Boy w hotela powiedział, że taksi wziąć gościa. Tłumaczył dalej Rishi. Gdzie? Izydor prawie nie oddychał, żeby lepiej słyszeć. Aleja Ujowska 47. Wydukał dzielnie Hindus. Jadę tam za nim. Dodał bohatersko. No jasne, numer domu prawie przy włazie u wylotu Wilczej. Ale ta wiadomość zaniepokoiła go jeszcze bardziej. Polazła tam sama i na pewno coś się stało. Kościesza złapał za telefon. Natychmiast wsparcie w Aleje Ujazdowskie 47. Izydor już zbiegał po schodach. Wyskoczył na ulicę, akurat gdy radiowóz zatrzymał się pod bramą. Jedź w Aleje Ujazdowskie, syrena. W tym momencie znowu odezwała się komórka. Co tam, Wilski? Zapytał Izydor. Taksówkarz zeznał, że zawiózł panią Łaszyńską do domu na Żoliborz. Tam chwilę stali, a potem pani Magda kazała się zawieźć z powrotem w aleję. Jak powiedział, prawie dokładnie w to samo miejsce. Podała adres Aleje Ujazdowskie 47 i... Jasna cholera! Krzyknął Izydor krańcowo zdenerwowany. Wiedziałem, że nie posłucha. Tylko polezie tam, gdzie w ogóle nie powinno jej być. Wojtek, natychmiast sprawdź, kto z gości jest w hotelu, a kogo nie ma, a potem przyjeżdżaj pod numer 47 w alejach. Szybko! Radiowóz z rykiem mknął pustą ulicą w kierunku alei. Popatrzę sobie na ten dom. Może znajdę jakąś ciekawą wskazówkę, a potem pójdę do Kościeszy. W Magdzie obudził się detektyw w spódnicy. Jak to było? Piwnica? No to okej. Pokręcę się przy wejściu, a jak ktoś będzie wchodził, to się ślizgnę i pójdę pomyszkować do piwnicy. Magda, zachwycona swoim planem, aż podskakiwała na tylnym siedzeniu auta. Ruch o tej porze nie był duży, więc szybko dotarli w rejon Placu Trzech Krzyży. Samochód zatrzymał się w zatoce nieopodal gmachu Eriksona. Magda zapłaciła i pospiesznie wysiadła. Okej, mądralo. I co dalej? Fukała na samą siebie, stojąc przed zamkniętymi drzwiami do klatki schodowej budynku pod numerem 47.
1: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

0: pobliżu niemal nikogo nie było. Niosły się tylko głosy ludzi siedzących w ogródkach restauracyjnych po drugiej stronie ulicy. Magda nie wiedziała, co robić. Jej ambitne, detektywistyczne plany zostały boleśnie skonfrontowane z prozą życia. Drzwi były zamknięte na głucho. Pomysł, by dobijać się do mieszkań, dzwoniąc domofonem i wciskać ludziom jakieś dyrdymały, żeby otworzyli, wydał jej się słaby. I co im powiem? Kurier? Jest sobota. Nikt nie uwierzy w aż tak gorliwego dostawcę. Wyjdę na oszustkę i jeszcze wyląduję na dołku. To może na zagubionego gościa? Pisnę do kogoś, że zapomniałam adresu i może mi otworzy. Rozważała z nagłą nadzieją. No, to jeszcze lepiej. Zapomniała adresu i chce wejść. A pod jaki adres chce pani wejść? No, ten, co zapomniałam. Wyjdę na idiotkę. Westchnęła, snując kolejne scenariusze. Wiem, to proste. Ale ja głupia jestem. Nie adresu, tylko numeru mieszkania zapomniałam. A, też nie przejdzie. Magda z rezygnacją machnęła ręką. A jak zapytają, a pani do kogo? W takich starych kamienicach wszyscy się znają. I co powiem? Do Kowalskich. Na bank nie trafię i kaplica. Co tu robić? Magda powoli zaczynała wątpić w powodzenie swojej detektywistycznej misji. Nagle przypomniała sobie, że posesje w tej części Alei Ujazdowskich dochodzą po drugiej stronie do ulicy Mokotowskiej. Te ulice i Wilcza tworzą tu wąski trójkąt. Pamiętam, pomyślała z radością. Z drugiej strony jest budynek oficyny i brama na podwórko. Z entuzjazmem zatarła ręce i dziarskim krokiem pomaszerowała do Wilczej. Potem skręciła w prawo, w Mokotowską i wkrótce stanęła przed bramą na podwórko gmachu Eriksona, zamkniętą na głucho. Gem, set i mecz. No, zamknięte jak Fort Knox. To się barykadują. Jak tam wleść? Magda była coraz bardziej zdeterminowana. Rozejrzała się bezradnie dookoła. Nagle podjęła decyzję. Kupię paczkę fajek gdzieś w kiosku, stanę sobie pod bramą i niby będę na kogoś czekać i jarać. Poobserwuję, jak długo się ta brama zamyka i czy zdołam dobiec. Kiedy ktoś będzie wychodzić, uśmiechnę się promiennie i udam tubylca. Ktoś w końcu musi wyleźć, chociażby z psem. Psy sikają co 4 godziny. Tutaj pewnie mieszka ich z 10, co pół godziny na bank ktoś będzie wychodził. Szybko robiła kalkulacje. Ruszyła na poszukiwanie czynnego kiosku. Podświadomie odsuwała od siebie moment, kiedy udając głupią będzie się nielegalnie wślizgiwać na obcy teren. Po kwadransie była w drodze powrotnej i zapalając papierosa już z daleka obserwowała bramę. Właśnie wchodził jakiś facet w lnianej marynarce i dżinsach. Szybko podszedł do bramy, rozejrzał się i po chwili zniknął w cieniu kamienicy. No, jednak się kręcą. Magda zadowolona zaciągnęła się papierosem. Skąd ja znam tego faceta? Jakiś taki znajomy się wydawał? Cholera, może tu mieszka ktoś, kogo znam? Gdybym wróciła wcześniej, może by mnie po prostu wpuścił. Zła na siebie za te fajki szła szybko Mokotowską. Stanęła na swoim posterunku i czekała. Minuty wlekły się niemiłosiernie. No jak na złość. Śpią już, czy co? Irytowała się coraz bardziej. Nie czekała jednak długo, bo już po 5 minutach usłyszała kroki w bramie. Do kraty podeszła elegancka dama, otworzyła małą furtkę i powoli wyszła na Mokotowską. Magda przebiegła ulicę i swobodnie, jak stały bywalec, podbiegła do niej, chwyciła z promiennym uśmiechem zamykające się skrzydło furtki i po chwili była w środku. Elegantka nawet się nie obejrzała, zajęta flirtowaniem przez telefon. No, to pierwsze koty za płoty. Szepnęła do siebie Magda zadowolona, że wywiadowcza taktyka się sprawdza.
1: Czas na zabójczą wycieczkę. Kolejny odcinek powieści Ewy Waligury za moment w RMF FM.

Weszła na podwórko i się rozejrzała. Stała w dość obszernej studni pomiędzy główną kamienicą Eriksona od strony alei, prostopadłą oficyną i kamienicą od strony ulicy Mokotowskiej. Od północy podwórze zamykała ściana budynku sąsiedniej posesji. Chyba pod tą ścianą były przed wojną warsztaty Eriksona. Magda rozglądała się z przewodnickim zainteresowaniem. Nagle dostrzegła drzwi w rogu podwórza, dokładnie na styku kamienicy i oficyny. To pewnie tylne wejście do głównego budynku, kombinowała intensywnie. Kiedyś dla służby, bo od podwórza. Podeszła bliżej. Były uchylone. Super. Dzięki temu wejdę do środka, nie uciekając się do kolejnych mistyfikacji. Pomyślała z ulgą i powoli skierowała się do chłodnej sieni. Za drzwiami znajdował się wąski korytarzyk prowadzący w lewo do kolejnych drzwi, niestety zamkniętych. Bardziej obiecujące wydawały się jednak małe drzwiczki na wprost wejścia z podwórza. One również były uchylone, a stęchły zapach wilgoci jawnie dowodził, że prowadziły do piwnicy. Magda otworzyła je i cicho weszła na schody prowadzące w dół, po czym stopień po stopniu, ostrożnie pogrążała się w piwnicznym mroku. Po chwili się zatrzymała. Przeciąg zatrzasnął drzwi i zapanowały kompletne ciemności. Nie miała pojęcia, gdzie może być włącznik światła. Przez moment nasłuchiwała. Na dole panowała grobowa cisza. Zaczęła powoli schodzić po omacku, licząc na to, że gdzieś na dole będzie mogła zapalić światło. Po chwili wyczuła, że weszła na podest, zaczęła rękami macać ścianę i nogami podłogę. Najwyraźniej schody rozwidlały się na lewo i prawo. Na wprost Magda napotkała już tylko ścianę. Jasna cholera, mruknęła do siebie poirytowana. Gdzie ja mam iść? W lewo czy w prawo? Zastanawiała się na głos. Skierowała się jednak w lewo i jeszcze ostrożniej kontynuowała swoje karkołomne, piwniczne peregrynacje. Nawet nie chcę myśleć, jak wygląda moja sukienka. Co ja wyprawiam? Ja pierniczę, zachciało mi się bawić w detektywa. Utyskiwała coraz głośniej, wściekła na całą sytuację. Konsekwentnie jednak szła przed siebie. No gdzieś w tej norze musi być jakiś włącznik światła, myślała coraz bardziej zdenerwowana, macając ściany. Pachniało kocimi sikami i wilgocią. Usiłowała dostrzec w ciemnościach jakiś kontur ściany czy drzwi, ale dookoła panowała nieprzenikniona ciemność. Nagle w mroku usłyszała szelest i brutalna męska dłoń złapała ją za szyję. Potworna groza prawie pozbawiła ją tchu. Ktoś złapał ją z tyłu i omal nie udusił, ciągnąc w głąb korytarza. Zboczeniec! Ta myśl natychmiast owładnęła jej rozdygotanym z przerażenia ciałem. Strach dodał jej jednak sił i zaczęła się miotać, kopiąc i gryząc na oślep. Ręką usiłowała dosięgnąć twarzy wroga i wbić mu paznokieć w oko. Mężczyzna był jednak dużo silniejszy. Złapał ją tak mocno, że omal się nie udusiła. Kiedy próbowała krzyknąć, zakrył jej usta i bezceremonialnie wepchnął między zęby jakąś szmatę. Prawie udławiła się z obrzydzenia. Zaczęła głęboko oddychać, aby powstrzymać odruch wymiotny. Panika całkiem pozbawiła ją zdolności logicznego myślenia. Czuła tylko bezgraniczny strach. W końcu przestała się szarpać, tylko jej serce łomotało jak oszalałe.

Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do

0: chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
1: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej według prognoz ekspertów podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, tak. Nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądłbym się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
1: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępcach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja, edukacja, edukacja. Całe życie się uczymy. Rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety. Teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożny, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link. Jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się 2 razy bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego. Jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
10: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no, ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się

0: szukać. I prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? I ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny. Potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce. Dzwonimy do komisariatu, tak? Na dzielnicy, w której mieszkamy. Upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
1: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
0: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
1: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustkiem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
0: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie oszustwo, wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze już nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
0: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
1: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
0: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są, natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłosić, bo się wstydzi.
2: A z młodszą aspirantką Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Grecki koszmar Mussoliniego. Jak Hitler musiał ratować kampanię Duce.
1: Jest 28 października 1940 roku. Wczesnym rankiem włoskie oddziały rozpoczynają atak na Grecję.
2: Benito Mussolini liczy na szybkie i zdecydowane zwycięstwo, które ugruntuje pozycję Włoch jako dominującego mocarstwa w basenie Morza Śródziemnego.
1: Duce ma powody do optymizmu. Siły włoskie przewyższają liczebnością Greków. Mają też do dyspozycji więcej samolotów i czołgów.
2: Jednak działania na froncie nie przebiegają po myśli Mussoliniego. Włoskie natarcie zostaje zatrzymane, a 14 listopada Grecy przeprowadzają udaną kontrofensywę.
1: Do końca 1940 roku zdobywają nawet część zaanektowanej przez Włochów Albanii.
2: Sytuacja zmienia się dopiero w kwietniu 1941 roku, gdy wojska niemieckie dołączają do walki po stronie Włoch.
1: Co jednak sprawiło, że wojska Mussoliniego nie były w stanie przełamać greckiej obrony.
2: I dlaczego Hitler, choć niechętnie, zdecydował się wesprzeć Duce? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1922 roku władzę we Włoszech przejmuje ruch faszystowski. Na czele nowego rządu staje Benito Mussolini.
2: Duce postrzega kraj jako spadkobiercę Imperium Rzymskiego i jedną z jego ambicji jest zbudowanie mocarstwa w obrębie Morza Śródziemnego.
1: Na cele przyszłej ekspansji wybiera Grecję i Jugosławię. W latach 20. i 30. Włochy przeprowadzają proces modernizacji i zwiększenia liczebności armii.
2: Na początku kwietnia 1939 roku dokonują aneksji Albanii, zdobywając w ten sposób przyczółek do przyszłej ekspansji na Półwyspie Bałkańskim.
1: Wielka Brytania i Francja, zaniepokojone działaniami Włoch, 13 kwietnia udzielają Grecji jednostronnych gwarancji bezpieczeństwa na wypadek agresji.
2: Mussolini, obawiając się samotnego starcia z dwoma mocarstwami, decyduje się odłożyć plany ataku.
1: Rok później sytuacja jednak całkowicie się odmienia. 10 maja III Rzesza rozpoczyna atak na Francję. 10 czerwca Włochy dołączają do wojny, a w Afryce Północnej dochodzi do pierwszych starć między wojskami Duce i Brytyjczykami.
2: 25 czerwca Francja kapituluje, a Hitler nakazuje rozpoczęcie przygotowań do desantu na Wielką Brytanię. Duce uznaje, że w tej sytuacji wojska brytyjskie nie będą już w stanie obronić Grecji i zaczyna przygotowania do inwazji.
1: Początkowo planuje również atak na Jugosławię, ale ponieważ Hitler próbuje zdobyć w niej wpływy przy pomocy dyplomacji, Mussolini wycofuje się z tego pomysłu i postanawia uderzyć jedynie na Grecję.
2: Wielu generałów i faszystowskich dygnitarzy popiera te plany. Minister spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano, a prywatnie zięć Mussoliniego, stwierdza:
3: powinniśmy jak najszybciej uderzyć na Grecję. Ich armia jest przeżarta korupcją i niezdolna do walki. Będziemy mieli też wsparcie mniejszości albańskiej. Odniesiemy szybkie zwycięstwo.
1: Jednak część włoskich generałów nie podziela tych optymistycznych założeń. Generał Pietro Badoglio ostrzega:
4: Grecy są naprawdę dobrymi żołnierzami. Pokazali to podczas ostatniej wojny z Turcją. Co prawda przegrali, ale walczyli naprawdę dzielnie.
2: Mussolini jest jednak przekonany, że włoska armia z łatwością opanuje Grecję. Nakazuje rozpoczęcie przygotowań do ataku z terenów kontrolowanej przez Włochów Albanii.
1: W następnych tygodniach stosunki grecko-włoskie ulegają znacznemu pogorszeniu.
2: Premier Grecji Ioannis Metaxas, przeczuwając nadchodzącą inwazję, nakazuje rozpoczęcie przygotowań do obrony.
1: Mussolini próbuje zdobyć pretekst do ataku. 15 sierpnia 1940 roku grecki krążownik Eli zostaje zatopiony przez włoski okręt podwodny Delfino.
2: Władze Grecji, nie chcąc prowokować konfliktu, zatajają jednak informacje o prawdziwych przyczynach zatonięcia krążownika. Podają tylko, że w Eli uderzyła torpeda wystrzelona z niezidentyfikowanego okrętu podwodnego.
1: Ostrożna postawa Greków oraz niepewna sytuacja na froncie w Afryce Północnej sprawiają, że Mussolini ponownie odkłada termin inwazji.
2: Adolf Hitler nie jest zadowolony, słysząc o włoskich planach ataku na Grecję.
1: Nie jest przeciwny samemu pomysłowi, ale nie chce, by na Bałkanach doszło do walk w momencie, gdy Niemcy przygotowują się do inwazji na Związek Radziecki.
2: Obawia się, że włoski atak da Wielkiej Brytanii pretekst do wysłania swoich oddziałów do Grecji, co zagroziłoby południowej flance.
1: Dlatego przywódca III Rzeszy nakłania Duce do ponownego odłożenia inwazji.
5: Chciałbym, żeby wstrzymał się pan z atakiem na Grecję do czasu, aż Wielka Brytania zostanie całkowicie pokonana.
2: Mussolini początkowo akceptuje prośbę Führera i odkłada plany inwazji. Jednak zmienia zdanie, gdy na początku października 1940 roku wojska niemieckie wkraczają do sojuszniczej Rumunii.
1: Hitler chce zabezpieczyć tamtejsze pola naftowe, które będą niezbędne podczas ataku na Związek Radziecki.
2: Mussolini jest oburzony, ponieważ uważa to działanie za naruszenie włoskiej strefy wpływów na Bałkanach.
1: Duce jest też niezadowolony, ponieważ Hitler nie poinformował go o swoich planach.
2: Mussolini czuje, że nie jest traktowany jako równorzędny partner. Dlatego postanawia zignorować prośby przywódcy III Rzeszy i zaatakować Grecję.
6: Hitler zawsze stawiał mnie przed faktem dokonanym. Teraz ja odpłacę mu pięknym za nadobne. O tym, że Włochy okupują Grecję, dowie się dopiero z gazet.
1: Duce ustala datę rozpoczęcia inwazji na 28 października, mimo że część wojskowych prosi o więcej czasu na przygotowania.
2: Włochy liczą też na wsparcie Bułgarii, ale car Borys III pragnie zachować neutralność tak długo, jak to możliwe, i odmawia.
1: To nie zniechęca jednak Mussoliniego, który uważa, że nawet bez wsparcia sojuszników uda mu się odnieść zwycięstwo.
2: Przywódca Włoch szacuje, że Grecy będą mogli wystawić do walki około 30 tysięcy żołnierzy. Ignoruje przy tym doniesienia wywiadu, które wskazują, że liczba obrońców może być znacznie wyższa.
1: Duce jest niezwykle pewny siebie, ale to przekonanie o potędze będzie go wkrótce wiele kosztować.
2: Rankiem 28 października 1940 roku, o 3 nad ranem, włoski ambasador w Atenach przedstawia premierowi Ioannisowi Metaksasowi ultimatum.
1: Rzym oskarża Grecję o sprzyjanie Brytyjczykom i żąda, by pozwolono armii włoskiej na okupację strategicznych miast i obiektów.
2: Ioannis Metaksas dostaje jedynie 3 godziny na odpowiedź. Polityk jednak nie ma zamiaru się ugiąć.
7: A zatem wojna.
1: Według innych wersji miał po prostu powiedzieć nie. Wojska Mussoliniego wkraczają do Grecji jeszcze przed upłynięciem terminu ultimatum. Rozpoczyna się wojna grecko-włoska.
2: Pierwsze dni ofensywy nie są jednak udane dla wojsk Duce. Intensywne opady deszczu i trudny, górzysty teren znacząco spowalniają marsz włoskich dywizji w głąb kraju.
1: Grecka obrona, którą dowodzi generał Aleksandros Papagos, okazuje się też być dużo mocniejsza i lepiej zorganizowana niż pierwotnie zakładano.
2: Szybko okazuje się też, że siły inwazyjne są zupełnie nieprzygotowane na przedłużający się konflikt. Zaczyna brakować amunicji oraz sprzętu i nie da się go dostatecznie szybko uzupełnić.
1: Wychodzą też na jaw braki w przeszkoleniu żołnierzy, a ich uzbrojenie okazuje się być dość przestarzałe.
2: 14 listopada wojska greckie postanawiają wykorzystać problemy przeciwnika i przeprowadzają ofensywę, która wypycha Włochów z zajętych terenów.
1: W kolejnych tygodniach udaje im się nawet zająć część Albanii, ale później na froncie następuje impas.
2: Mussolini kilkukrotnie zmienia dowódców i nadaje frontowi w Grecji priorytet, ale nie przynosi to żadnej zmiany.
1: Kampania, która miała zakończyć się błyskotliwym zwycięstwem, przekształca się w kompromitującą porażkę Duce. Włosi odnoszą też serię porażek w Afryce.
2: Wielka Brytania oferuje Grekom wsparcie militarne, ale premier Metaksas nie chce się zgodzić na przybycie do kraju wojsk brytyjskich. Obawia się, że może to sprowokować dotąd neutralną III Rzeszę do ataku.
1: 29 stycznia 1941 roku Ioannis Metaksas umiera. Nowy premier Aleksandros Korizis postanawia skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Londyn.
2: Jednak kolejna grecka ofensywa w Albanii nie kończy się już sukcesem. Tak samo jak włoskie próby kontrataków, które obserwuje przybyły na front Mussolini.
1: Hitler początkowo nie chce interweniować, ponieważ priorytetem są dla niego przygotowania do inwazji na Związek Radziecki.
2: Jednak w marcu 1941 roku sytuacja na Bałkanach po raz kolejny się zmienia i Führer uznaje, że Niemcy muszą wspomóc Mussoliniego.
1: Wielka Brytania przerzuca z Egiptu do Grecji część sił powietrznych, by wspomogły kraj w walce z Włochami.
2: Ten ruch bardzo niepokoi Hitlera, gdyż w ten sposób kluczowe pola naftowe w Rumunii znalazłyby się w zasięgu bombowców RAF-u.
1: Dodatkowo w Jugosławii, która dotąd sprzyjała Niemcom, ma miejsce przewrót wojskowy, a nowy przywódca, Dusan Simović, zrywa pakt z III Rzeszą.
2: Dlatego choć pierwotnie Hitler chciał skupić się wyłącznie na przygotowaniach do realizacji planu Barbarossa, niechętnie decyduje się interweniować na Bałkanach.
1: 6 kwietnia 1941 roku Wehrmacht rozpoczyna inwazję na Jugosławię i Grecję. Przybycie sił niemieckich diametralnie zmienia sytuację na froncie.
2: Jugosławia upada już 17 kwietnia, a Grecy kapitulują 20 kwietnia, choć początkowo jedynie przed armią niemiecką.
1: Dopiero po interwencji Mussoliniego 23 kwietnia rząd w Atenach podpisuje rozejm z Włochami, choć w niektórych rejonach walki trwają do końca miesiąca.
2: Wojska brytyjskie i resztki oddziałów greckich wycofują się na Kretę. 20 maja 1941 roku Niemcy rozpoczynają desant spadochronowy na wyspę i po długich i krwawych walkach udaje im się ją opanować.
1: Grecja zostaje pokonana, jednak katastrofalna kampania wojsk włoskich mocno podkopuje autorytet Mussoliniego.
2: Nie tylko społeczeństwo jest niezadowolone, także Hitler zaczyna go postrzegać jako nieudolnego i problematycznego sojusznika.
1: Nie będzie to też ostatni raz, gdy przywódca III Rzeszy będzie musiał ratować Mussoliniego i faszystowskie Włochy.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Dziś Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
6: A już teraz ten sygnał oznacza, że czas na Fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina 4:00. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Immunitety w sprawie Collegium Humanum bez decyzji. Prokuratura zwróciła wnioski do poprawy. Blackout, powódź, pożar, a może wojna? Jak się przygotować? Mieszkańców Warszawy szkoli sąsiedzka obrona cywilna. W Krakowie ruszyła nowa linia tramwajowa. Ma skrócić czas dojazdu z północy miasta do centrum. W akcji o 4:00 zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Na drodze krajowej numer 92 w Bytyniu w Wielkopolsce w kierunku Poznania dachował samochód osobowy. Dwie zostały ranne osoby. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Ewy Lenart oraz europosła Michała Gobosko wnioski prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
7: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nie posuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.

0: Dni ludzie dostawali zadania, na przykład weź swój plecak, sprawdź gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
1: A teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam po 9 miesiącach opóźnienia wczoraj ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów pozytywne.
2: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
3: Bo właśnie przejechałyście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
4: Super, bardzo krótko, bez korków.
3: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
5: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji pracy wyborczej.
3: No to jak wrażenia?
5: Super.
6: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
5: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
1: A te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Dodajmy, że budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata.
7: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło wczoraj w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zasumowanych w tym mieście, po Gorii i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
8: Pewnie dołączymy do wach, zdobędziemy doświadczenia od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
9: Najbardziej czego nie możesz się doczekać? Myśląc w ogóle o rejsie.
10: Zachodu słońca na morzu.
11: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
12: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
9: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
12: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
1: No to życzymy przepięknych zachodów i dobrych wiatrów. A tymczasem w głębi lądu sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca, no bo rozpoczęła się jesień, więc za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i kolejny sezon.
13: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
14: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
15: To zależy, kto co ma na działce.
16: Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam jeszcze nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
1: Z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Sięgnął po myśliwski nóż, jaki zawsze zabierał na szlak. Widok, jaki odkryli strażnicy parku, zapamiętali do końca życia.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Jestem przekonany, że właśnie teraz wielu naszych słuchaczy wraca z gór z takiego weekendowego wypadu.
4: Proponujemy, żebyście jeszcze nie ściągali tego trekkingowego obuwia, bo dziś zabieramy was na górski szlak biegnący przez Stany Zjednoczone. Punkty widokowe, parki narodowe, no piękno dzikiej przyrody, jak okiem sięgnąć. I w tak pięknych okolicznościach przyrody pojawia się najokrutniejszy i najbardziej bezwzględny drapieżnik świata. Człowiek.
3: Zabójcy w Parku Narodowym to temat dzisiejszych scen zbrodni. Będziemy m.in. w parku Shenandoah w stanie Virginia. Dwie młode turystki przemierzały malownicze górskie szlaki, ale nie wróciły do domu. Na poznanie prawdy o tych wydarzeniach musieliśmy czekać prawie 3 dekady.
4: A zaraz tak zwany zabójca z AT. Wszystko wyjaśnimy już za moment.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Zabójca w Parku Narodowym to temat dzisiejszego odcinka Scen Zbrodni. No i zaczynamy spotkanie z zabójcą z AT, jak nazywały go amerykańskie media. AT to skrót od Appalachian Trail, szlaku turystycznego we wschodnich Stanach Zjednoczonych.
3: Ciągnie się z południa na północ, albo na odwrót.
4: Myślisz, że w drugą stronę też się ciągnie?
3: No, zależy, gdzie się wystartuje. Na długości aż ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Przechodzi przez 14 stanów. Jest najdłuższym na świecie szlakiem przeznaczonym do wyłącznie pieszych wędrówek.
4: Co roku zjawia się tu ponad 3 miliony wędrowców i statystycznie przemierzają ten szlak jednak z południa na północ. Zwykle z namiotami lekkimi, ale nie brakuje tutaj też schronisk. Jest ich tu ponad 250. Wyzwaniem jest przejście całej trasy w trakcie jednego sezonu i wielu to wyzwanie podejmuje. Zwykle zajmuje to turystom tak od 5 do 7 miesięcy.
3: Po przejściu 2000 mil zdobywają odznakę 2000 Miler. Większość ścieżek wiedzie przez pierwotne lasy i pagórkowate, dzikie tereny, ale są też odcinki górskie.
4: Właśnie w tych okolicznościach na szlaku wędrówki splotą się tragicznie losy 3 osób. Dwojga przyjaciół z Ellsworth w stanie Maine, Roberta Mantforda Juniora i Laury Susan Ramsey oraz dziwacznego odludka z Virginii, Randalla Lee Smitha.
3: Smith urodził się 29 czerwca 1953 roku w Petersburg w stanie Virginia. Niewielkie miasteczko liczące niespełna 3000 mieszkańców, gdy miał zaledwie 6 miesięcy. Jego rodzice się rozstali.
4: Opiekowała się nim matka Loretta. Trudno jej było związać koniec z końcem. Pracowała jako asystująca pielęgniarka. Nie zarabiała wiele. Praca była ciężka i słabopłatna. Często zmieniali miejsce zamieszkania, aż w końcu mama odłożyła na tyle, by zamieszkać we własnym parterowym, czteropokojowym domu.
3: Najwyraźniej marzeniem Loretty było mieć córeczkę, a nie syna. Ubierała Randalla w dziewczęce śpioszki i różowe sukieneczki. I choć synek zaczął chodzić, wciąż zakładała mu sukienki. Dopiero po kilku latach pozwoliła mu ubierać się jak chłopiec.
4: Randall był cichym i spokojnym dzieckiem. Raczej stronił od rówieśników, trzymał się na uboczu. Lubił za to samotne spacery po dzikich terenach Virginii. W liceum w Gills nadal uważany był za odludka. Unikał imprez, szkolnych apeli czy wydarzeń sportowych.
3: Po 11 klasie zakończył edukację i zaczął pracę jako spawacz. Zatrudnił się w stoczni w pobliskim Newport News. Znajomi z pracy kojarzą go z wymyślaniem dziwacznych historii z nim w roli głównej. Jakby fantazjował na temat życia i przygód, których w rzeczywistości nie miał.
4: Znany był wówczas również z osobliwego hobby. Kolekcjonował groty strzał myśliwskich. No i wciąż kochał samotne wędrówki po szlakach turystycznych. 19 maja 1981 roku wybrał się na słynny AT, czyli Szlak Apalachów. Wrócił z tej wędrówki jako podwójny morderca. 19 maja 1981 roku. Intensywnie od wielu tygodni do tego dnia przygotowywało się dwoje pracowników socjalnych z Maine: Robert Manford Jr. i Laura Susan Ramsey.
3: Mają po 27 lat. W trakcie swojej działalności poznali wielu niezwykłych podopiecznych. Ich losem mocno się przejmowali. Chcieli dla nich zrobić coś więcej. Dlatego zdecydowali się zbierać fundusze na pomoc osobom chorym psychicznie. Nagłaśniali swoją zbiórkę. Jedną z akcji ją wspomagających była wędrówka przez Apalachy.
4: Na początku szlaku wstąpili do leżącego przy nim sklepiku, by zaopatrzyć się w prowiant na dalszą wędrówkę. Świadkowie opowiadają, że Laura zagadała przyjaźnie do jakiegoś przypadkowego mężczyzny. Był nim Randall Smith. Ma 28 lat, byli więc w podobnym wieku. Tego dnia mężczyzna także wybrał się na pieszą wędrówkę.
3: Kobieta z długimi, ciemnymi włosami, zaplecionymi w warkocze, uśmiechała się do niego, lekko żartowała. Była bardzo miła. Być może nieprzyzwyczajony do kontaktu z ludźmi Randall, a już szczególnie nieprzyzwyczajony do kontaktu z kobietami, zakochał się od pierwszego wejrzenia w kimś tak uroczym.
4: I wtedy do rozmowy wtrącił się niespodziewanie towarzyszący kobiecie Robert. Spory mężczyzna z bujnym, ciemnym wąsem. Być może był lekko zazdrosny o koleżankę i w jakiś opryskliwy sposób próbował odprawić rywala. Te skrajne emocje wyrażone w tak krótkiej rozmowie między sklepowymi półkami, sympatia ze strony Laury i wrogość ze strony Roberta mogły mieć tragiczny skutek.
3: Gdy para ruszyła na szlak, Randall Smith poszedł dyskretnie za nimi. Gdy Robert i Laura zatrzymali się i rozbili obóz przy szlaku, Randall wszystko obserwował z ukrycia. Czekał na dogodny moment, a gdy ten nastąpił, sięgnął po broń i zamordował tego wścibskiego mężczyznę i tę kobietę, która w jego opinii zdradzała go z kimś takim.
4: To wersja zdarzeń, którą za prawdopodobną przyjął później prokurator, ale nie są znane prawdziwe motywy, dla których Randall zamordował dwójkę obcych sobie ludzi, których jeszcze o poranku nie znał.
3: Inna z hipotez mówi, że w trakcie rozmowy w sklepie tych dwoje pracowników socjalnych wypytywało go zbyt intensywnie o jego życie, o emocje, że mógł poczuć, iż w jakiś sposób go zdiagnozowali, że dostrzegli skryte myśli i pragnienia, które w sobie nosił, tym nie chciał się z nikim dzielić i dlatego zginęli. Taką wersję przedstawiono w filmie nakręconym na przykładzie tej historii.
4: I jeszcze inna teoria, ta z kolei została przedstawiona w książce poświęconej tej sprawie, mówi, że Smith mógł wtedy cierpieć na urojenia. Po dzieciństwie, które spędził w izolacji od społeczeństwa, wykształciły się w jego głowie tendencje do fantazjowania. Z jednej strony pragnął towarzystwa, z drugiej je odrzucał. Atakował każdego, kto mógł przekroczyć jego strefę komfortu. Po krótkim spotkaniu w sklepie tak postrzegał zapewne oboje pracowników socjalnych. Wtargnęli w jego przestrzeń. Musiał ich ukarać.
3: Ale była jeszcze jedna hipoteza. Ta mówi, że Randall Smith uważał ścieżki AT za swoją własność. Jego sąsiad twierdził, że ten chłopak prawdziwie kochał szlak Apalachów. Być może spotkanych nieznajomych uznał za niegodnych chodzenia jego ulubionymi ścieżkami. A gdy ci założyli obóz i zaśmiecili okolice strumienia, o którego czystość szczególnie dbał, wielokrotnie wcześniej zabierał stamtąd śmieci zostawione przez innych wędrowców. Być może uznał, że przyłapał kolejnych na gorącym uczynku i postanowił wyładować na nich całą zgromadzoną złość i przykładnie ich ukarać.
4: Czekał na dogodny moment przy ich obozowisku, a gdy ten nastąpił, sięgnął po pistolet kaliber 22. Strzelił do Manforda. Następnie kawałkiem jakiegoś żelaza uderzył Laurę w głowę i sięgnął po myśliwski nóż, jaki zawsze zabierał na szlak. Dźgnął ogłuszoną kobietę aż 13 razy w jakimś szale. Dźgał nie tylko nożem, ale również jakimś długim gwoździem, być może takim od napinania linek namiotu.
3: później próbował wszystkie dowody zbrodni usunąć. I był tu niezwykle sprytny. Randall Smith, odludek, który kochał wędrówki szlakiem Apalachów, z nieznanych przyczyn morduje dwójkę obozujących tu pracowników socjalnych. Próbuje ukryć dowody. Zakopuje ciało Roberta Manforda i Laury Ramsey. Zakopuje także ich rzeczy osobiste.
4: Następnie idzie tropem ich wędrówki od schroniska do schroniska i dyskretnie usuwa z dzienników kartki, na których zwykle podpisują się przybywający tu turyści. Zostawiają tam też notatki o szlakach, na które się kierują. Nie ma szans, by ktoś bez tego odtworzył trasę Roberta i Laury i tym samym trafił na ich pogrzebane zwłoki.
3: A jednak po zaginięciu pary rusza śledztwo. Świadkowie zapamiętali i tę dwójkę, i że w tych dniach na szlaku widziani byli w towarzystwie stałego bywalca, Smitha. Natrafiono także na ciała, płytko zakopane. Dodatkowo w jednej z książek Laury zachował się wyraźny odcisk palca. Zidentyfikowano, że należał do Smitha. Nie mógł więc zaprzeczać, że się z nimi spotkał i że nie dotykał ich rzeczy w obozie.
4: Udało się namierzyć Smitha aż w Myrtle Beach, w Karolinie Południowej, gdzie zbiegł po morderstwie. Zaprzeczał wszystkiemu, ale w ostatniej chwili przyznał się do zabójstwa dosłownie dzień przed rozprawą sądową. Idąc na ugodę, otrzymał łagodniejszy wyrok. Po 15 lat za każde morderstwo. Jeśli będzie się wzorowo zachowywał za kratami, będzie mógł te wyroki odsiedzieć niejako równocześnie.
3: I rzeczywiście, w 96 roku wyszedł za dobre sprawowanie. Przed więzieniem protestujący domagali się dla niego dłuższej kary. Rodziny ofiar nie mogły pogodzić się z tym, że jest wolny. Randall Smith wrócił do rodzinnego domu i zamieszkał z matką.
4: Powiedzieliśmy, że jest wolny, a jednak przez 10 lat nosił na nodze elektroniczną bransoletę nadzorującą go i ograniczającą jego wolność. Początkowo prawie nie wychodził z domu. Po śmierci matki w 2000 roku zaczął brać dorywcze prace i znów zaczął też bywać na szlaku Apalachów. Jego warunkowe skończyło się w 2006 roku.
3: W 2008 popadł w poważne długi i wtedy postanowił zabrać wędkę, psa, spakować trochę ubrań i prowiantu i po prostu opuścił dom, za który nie był w stanie płacić. Sąsiedzi dopiero po 6 tygodniach zorientowali się, że go nie ma. Zgłosili to na policję. Bardziej nie z troski o to, co jemu może się stać, ale co sam może zrobić innym. W mieście zawisły plakaty o zaginięciu Smitha, a przeczucie mieszkańców okazało się słuszne.
4: 6 maja Randall Smith z psem u nogi podszedł do Scotta Johnstona. 39-latek łowił ryby w strumyku przy szlaku Apalachów w pobliżu Brushy Mountain. Zagadnął przyjaźnie, wędkarz podzielił się z nim złowionymi rybami i wskazał mu miejsce, w którym założył obóz, razem ze swoim kumplem, 33-letnim Seanem Farmerem. Nie uwierzycie, założyli obóz dokładnie w tym samym miejscu, w którym Smith zamordował dwójkę turystów.
3: Tym razem zjadł kolację z wędkarzami. Przyjaźnie rozmawiali. Przedstawił im się jako Ricky Williams. Twierdził, że pisze artykuły, uwaga, dla NASA. Nie uwierzyli w to, ale nie dali tego po sobie poznać. Uznali, że ten nieznajomy fantazjuje, by im zaimponować.
4: Smith alias Williams przygotował sobie miejsce do spania w ich obozie. Gdy zapadły ciemności i uznał, że wędkarze zasnęli, energicznie podniósł się z posłania. Sięgnął po pistolet kaliber 22. Podszedł do leżącego Seana Farmera i po prostu strzelił mu w głowę. Obrócił się i wycelował w Scotta Johnstona. Jego trafił w szyję. Znów wrócił do młodszego z wędkarzy i strzelił mu w klatkę piersiową.
3: W tym czasie ranny w szyję Johnston uciekł w zarośla. Smith strzelił na oślep i trafił uciekającego w tył głowy, a jednak 39-latek przeżył. Natomiast Farmer, też ranny, zdołał dobiec do swojej półciężarówki i odjechał. Po drodze zauważył uciekającego kolegę, zabrał go do auta i zdołali dotrzeć do najbliższego domostwa.
4: Tam wezwano pomoc. Ranni trafili do szpitala, gdzie zdołano uratować ratować ich życie. Gdy nieco wcześniej opisali sprawcę gospodarzom tego domu, ci domyślili się, że chodzi o stałego bywalca tego szlaku. Mieli gdzieś w albumie nawet jego zdjęcie. I rzeczywiście ranni mężczyźni rozpoznali Randalla Smitha na tej fotografii. Policja ruszyła z obławą.
3: Smith w tym czasie dopadł drugiej półciężarówki należącej do Johnstona. Pojechał do swojego namiotu i próbował pozbierać wszystkie swoje rzeczy. Nie było to łatwe w ciemnościach i zajęło mu więcej czasu niż planował. Gdy wrócił na drogę, dostrzegł policyjne światła, przyspieszył i próbował uciec pościgowi, ale przesadził z prędkością. Wyleciał z drogi i dachował.
4: Ciężko ranny trafił do tego samego szpitala, w którym leczono jego ofiary. Odpierał wszelkie zarzuty o próbę morderstwa. Wręcz twierdził, że strzelał w samoobronie, że to wędkarze chcieli go zabić. Po dwóch dniach przetransportowano go na oddział szpitalny więzienia okręgowego New River w amerykańskim Dublinie.
3: Wieczorem 10 maja 2008 roku, a więc 4 dni po strzelaninie, Smith nagle stracił przytomność. Próbowano go reanimować, jednak nie odzyskał już świadomości. Zmarł chwilę później, w wieku 54 lat.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Sceny zbrodni. Jeszcze nie ściągamy plecaków do trekkingu. Zabójca w Parku Narodowym. Czas na kolejne spotkanie.
3: Niemym świadkiem sprawy, o której teraz opowiemy, był Park Narodowy Shenandoah w stanie Virginia. Rozciąga się on wzdłuż pasma gór błękitnych, części Apalachów. Przez park ciągnie się malownicza droga Skyline. Obok niej dostępnych jest wiele punktów widokowych. To miejsce, które często wybierają miłośnicy wędrówek. Znajduje się tam ponad 800 kilometrów pięknych szlaków. Najlepiej to miejsce odwiedzić jesienią, kiedy liście na drzewach zachwycają swoją paletą barw. Podczas wędrówki należy tutaj uważać na niedźwiedzie czarne.
4: Ten urokliwy zakątek Stanów Zjednoczonych w połowie maja 1996 roku wybrały na swoją górską wyprawę 26-letnia Laura Winans, nazywana Lolly, oraz 24-letnia Julian Williams, Julie. Towarzyszył im uroczy Golden Retriever Touch. Kochały przyrodę, a górski teren, daleki od ludzi i cywilizacji, wydawał się im, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, bezpiecznym miejscem na odpoczynek.
3: Julie i Lolly były parą. Poznały się 2 lata wcześniej za sprawą stowarzyszenia Woods Women. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ono organizacją wypraw turystycznych, jak i programów edukacyjnych tylko dla kobiet. Warto tutaj wspomnieć o pięknym motto tego zrzeszenia. Przygoda to najlepsza pamiątka.
4: Dziewczyny mimo wielu różnic połączyła właśnie miłość do pieszych wędrówek i spędzania czasu na łonie natury. Julian Williams wkrótce rozpoczynała pracę w miejscowości Lake Champlain w stanie Vermont. Wyprawa do Parku Narodowego miała być więc miłą odskocznią przed zbliżającymi się życiowymi wyzwaniami.
3: W naszej historii jest piątek, 24 maja 1996 roku. Na szlaku w parku Shenandoah roiło się od turystów, ponieważ w USA rozpoczynał się długi weekend ze względu na Święto Pamięci, które wypada w ostatni poniedziałek maja. Julie i Lolly po wyczerpującej wędrówce po zachwycających terenach postanowiły znaleźć miejsce na obóz, gdzie spędzą noc.
4: Wybrały, jak się wydawało, lokalizację idealną, obok niewielkiego strumyka, dzięki któremu mogły się odświeżyć, a także zaopatrzyć się w wodę do picia. Nieopodal przebiegał również szlak konny. Dziewczyny po wykonaniu obozowych obowiązków mogły odpocząć, ciesząc oczy przepięknymi krajobrazami.
3: Bliscy nie mieli kontaktu z Julie i Lolly. Wiedzieli, że dzielne dziewczyny wędrują po dzikich terenach z dala od cywilizacji. Nie martwili się o swoje pociechy. Byli świadomi, że mają spore doświadczenie w takich wyprawach.
4: Wszystko zmieniło się, gdy Laura Winans i Julian Williams nie wróciły do domów w zaplanowanym terminie. Nie dały również znać, że wyprawa się przedłużyła. W Wówczas bliscy dziewcząt postanowili skontaktować się ze służbą parków narodowych.
3: Poszukiwania dwóch turystek zakończyły się w najgorszy możliwy sposób. 1 czerwca 1996 roku, czyli tydzień po tym, gdy po raz ostatni widziano dziewczyny na szlaku, zlokalizowano bezpiecznie zaparkowany samochód, którym turystki przyjechały do parku. O wiele bardziej niepokojące było znalezienie błąkającego się po okolicy ukochanego psa dziewczyn. Wówczas dla wszystkich było jasne, że musiało wydarzyć się coś bardzo poważnego. Może dziewczyny wpadły w jakąś skalną szczelinę, uległy wypadkowi i czekają na pomoc.
4: Pracownicy Parku Narodowego patrolowali szlaki, sprawdzali również teren nieopodal dzikich ścieżek. W taki sposób niecały kilometr od miejsca, gdzie znaleziono samochód dziewczyn, dostrzeżono rozbity namiot. Widok, jaki zastali w środku strażnicy, zapamiętają już do końca życia. 26-letnia Laura Winans miała poderżnięte gardło. Jej nadgarstki i kostki zostały skrępowane taśmą klejącą. Miała też zakneblowane usta.
3: Około 10 metrów niżej zlokalizowano ciało 24-letniej Julianne Williams. Została zamordowana w taki sam sposób. Obie dziewczyny były częściowo rozebrane. Namiot turystek został zlokalizowany dopiero po tygodniu, ponieważ Loli i Julie rozbiły swój ostatni obóz na uboczu rzadko uczęszczanej trasy.
4: Na miejscu zbrodni wśród wielu cennych dowodów śledczy zabezpieczyli także aparat fotograficzny należący do dziewczyn. Na podstawie wykonanych zdjęć mogli odtworzyć trasę, jaką poruszały się te turystki. Wiadomo, że w dniu, w którym po raz ostatni rozbiły namiot, Loli Winans i Julie Williams zdobyły najwyższy szczyt parku, Hawksbill Mountain, 1235 metrów nad poziomem morza. Niestety na fotografiach nie znaleziono żadnych wskazówek dotyczących ewentualnego mordercy.
3: W lipcu 1997, po roku śledztwa, które szybko utknęło w miejscu, pojawiła się nadzieja na schwytanie sprawcy brutalnego zabójstwa, a to za sprawą innego przestępstwa na terenie parku Shenandoah. 9 lipca Yvonne Malbasha, rowerzystka z Kanady, została napadnięta przez kierowcę samochodu. Mężczyzna chciał wciągnąć ją do pojazdu, a gdy to się nie udało, próbował rozjechać Yvonne.
4: Kobieta stawiała skuteczny opór i niebezpieczny furiat zrezygnował, odjechał. Dzięki szybkiej reakcji straży parku udało się błyskawicznie zatrzymać napastnika. Okazał się nim programista komputerowy z Maryland, Darrell David Rice. W jego samochodzie zlokalizowano kajdanki i opaski uciskowe do krępowania kostek i nadgarstków. Gdy mężczyzna trafił za kraty za napaść na Yvonne Malbasha, śledczy połączyli go również z niewyjaśnionym morderstwem Loli i Julie sprzed roku.
3: Szybko ustalono, że był w parku w dniu, w którym doszło do tej zbrodni. Potwierdzał to monitoring. Wszyscy byli pewni, że winny tej wstrząsającej zbrodni zostanie skazany. Jednak droga do wymierzenia sprawiedliwości okazała się znacznie bardziej skomplikowana.
4: Według śledczy za te zbrodnie odpowiadał Darrell Rice, który w tym samym miejscu rok później napadł na inną turystkę.
3: Wszystko składało się w całość, ale nie potwierdził tego najważniejszy dowód. W 2003 roku przeanalizowano pod kątem DNA włos, który zlokalizowano na taśmie użytej do skrępowania nadgarstków 26-letniej Loli Winans. Badania wykazały brak dopasowania z Darrellem Rice'em. Tym samym główny podejrzany okazał się niewinny.
4: Policja podejrzewała jeszcze kilku innych mężczyzn, ale te hipotezy nie wytrzymywały konfrontacji z dowodami. W sumie analizowano około 15 tysięcy tropów przez ponad 25 lat. Śledztwo nie posunęło się naprzód.
3: Aż do roku 2021. Wtedy śledczy z FBI jeszcze raz przyjrzeli się zgromadzonym dowodom z miejsca zbrodni. Mogli skorzystać wówczas z najnowszych technologii analizy DNA. Na podstawie materiału genetycznego znajdującego się na wytypowanych dowodach specjaliści uzyskali profil DNA mordercy. Następnie przesłano go do zintegrowanego systemu indeksów DNA należącego do FBI. W czerwcu 2024 roku poinformowano o zgodności materiału genetycznego z miejsca zbrodni z Walterem Leo Jacksonem seniorem, pochodzącego z Cleveland.
4: Jackson, z zawodu malarz pokojowy, to bezlitosny przestępca z paskudną przeszłością. Był wielokrotnie skazany za napaści i gwałt na kobietach. Kilka dni po morderstwie Lolly Winans i Julie Williams zastraszył nożem i wykorzystał kolejną kobietę. Tego samego przestępstwa dokonał miesiąc później. Przez 15 lat pozostawał bezkarny. Został skazany dopiero w 2011 roku za kolejny gwałt. Wówczas powiązano go także z licznymi poprzednimi przestępstwami.
3: Według dostępnych informacji, Walter Leo Jackson często wędrował po szlakach Parku Narodowego Shenandoah. Przemieszczał się kamperem albo sporym kombi. Korzystał z tymczasowych tablic rejestracyjnych. Przerabiał również numery rejestracyjne i często zmieniał samochody. Dzięki temu tak długo był na wolności.
4: Głos w tej sprawie zabrał Stanley Meador, agent specjalny FBI. Mimo, że uzyskaliśmy zgodność DNA, podjęliśmy dodatkowe kroki i porównywaliśmy dowody z morderstw Lolly i Jolly bezpośrednio z wymazem z policzka zawierającym DNA Jacksona. Te wyniki potwierdziły, że trafiliśmy na właściwego człowieka i w końcu mogliśmy powiedzieć rodzinom ofiar, kto jest odpowiedzialny za tę odrażającą zbrodnię.
3: Walter Leo Jackson nie odpowie jednak za morderstwo 26-letniej Laury Lolly Winans oraz 24-letniej Julianne Julie Williams. W marcu 2018 roku mężczyzna zmarł w więzieniu w Ohio podczas odbywania swojego wyroku za poprzednie przestępstwa.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Setki milionów dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Nie obejmie ona jednak pocisków do zestawów Patriot. Ulgi podatkowe dla par tej samej płci. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. A w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek powiedz, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
1: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktów, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
2: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
1: Wyjaśniam główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być inne.

0: Miejskim napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
1: Fakty na sportowo.
2: Siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu nie dla Bartosza Zmarzlika. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu szybszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody na toruńskiej Moto Arenie obserwował nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jak nasz mistrz zareagował na brak kolejnego tytułu?
3: Dzień dobry. Przede wszystkim spokojem. Muszę przyznać, że to naprawdę ciekawe doświadczenie rozmawiać z jednym z najlepszych i najbardziej ambitnych zawodników w historii dyscypliny i widzieć to, że po prostu zaakceptował werdykt. Bartek podkreślił, mam 31 lat, nic jeszcze nie kończę. I po takich słowach człowiek nabiera przekonania, może jeszcze nie teraz, ale prędzej czy później, to będzie najbardziej utytułowany żużlowiec w historii.
4: Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić. Jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam.
3: I jeszcze pewnie nieraz nas zadziwi Bartosz Zmarzlik, który wczoraj w finale był trzeci, najszybszy Brytyjczyk Robert Lambert i to on triumfował w tegorocznym Grand Prix.
2: Za nami też 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejsza nagroda, Złote Lwy, trafiła do produkcji Przez Ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Bohaterowie, więźniowie Rakowieckiej, nawiązują kontakt przez ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. A najlepszym reżyserem został Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, który nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
5: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie.
6: Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
2: Na gali zamknięcia festiwalu w Gdyni z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu, tak, w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę.
1: Seferyn czyta lalkę. Już za chwilę w RMF FM. Nie wiesz,

chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła, Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł: Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu, zręczny, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę. Mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozbarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu. Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski, kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin, spytała panna Izabela. Teraz z Londynu i jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie, odpowiedział Starski, dość wyraźnie kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. I spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy, odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten, dodał rzucając okiem na Wokulskiego, plenipotent mego ojca. Od czegóż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać, odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy od hojności mojej babki. A, ładnie. Spodziewałem się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję, jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, a więc walka? Spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela. Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. Więc to ja mam spłacać dawne długi? Zaśmiała się panna Izabela. A, kuzyn nie stracił czasu w podróży. Wolałbym go nie stracić na wakacjach, rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy. To będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Ten pan nie rozumie po angielsku. Czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? Spytał Starski. O nie, odpowiedziała panna Izabela. Tym lepiej, bo zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela. Wielka miłość i niespełnione ambicje. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn.

0: Bolesław Prus, Lalka i Andrzej Seweryn. Już teraz w RMF FM.
1: Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. No i wyobraź sobie, zawołał pan Łęcki, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie? O tak, może pozwoli pan, mówił Wokulski, wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze. Doprawdy, tu jest 5000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit. Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych 100 rublówek i podpisał dokument. A propos, rzekł pan Tomasz, co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom, ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygraną, zapytał wielkopańskim tonem: i ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za 90 000, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. Doprawdy, panie Stanisławie, mówił lekko łkając, widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał Wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością, zawołał pan Tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się, twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rosji mnie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża, odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona, następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Co? Co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. A, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? A, wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec.

0: Już prawie godzina szósta, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nożownik z Jarosławia w areszcie. Do grudnia najbliższe 3 miesiące spędzi jednak w szpitalu. Kraków wybiera prezydenta. Za godzinę otwarcie lokali wyborczych. Polacy znów najlepsi w Europie. Biało-czerwoni obronili tytuł na siatkarskich mistrzostwach i zapewnili sobie bilet na igrzyska w Los Angeles. Do 23 grudnia Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który w czwartek zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu, będzie przebywał w areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury. Sąd zdecydował jednak, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu. Dlaczego? To wyjaśni wam Michał Radkowski.
2: Prokuratura tłumaczy to stanem zdrowia 31-latka. Podejrzany ma trafić do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura nie podaje, gdzie będzie przebywał. Przypomnę, że biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To jednak nie rozstrzyga jeszcze, czy w chwili ataku był poczytalny. Motyw działania 31-latka nadal jest nieznany. Do tej pory nie został on przesłuchany, nie przedstawiono mu także zarzutów, choć te prokuratura już sformułowała. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Jarosława przeszli wczoraj w Marszu Ciszy, żeby oddać hołd zamordowanemu księdzu. Poruszeni tragedią mieszkańcy zebrali się wieczorem na rynku, skąd przeszli do opactwa.
3: Trzeba zaprotestować po tragedii, która wydarzyła się we czwartek u nas w Jarosławiu. Mała mieścina, a jednak coś się wydarzyło.
4: To, co się stało u nas, tak dla nas w sercu boli, że nie możemy sobie z tym poradzić.
5: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
6: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i to był księdze.
1: Wczoraj, przypomnijmy, sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, który pozostanie w sądowym oddziale psychiatrycznym. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S17 między węzłami Ryki Południe i Skrutki kierowca osobówki wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę odnawiania oznakowania poziomowego. W stronę Lublina zablokowany jest tam prawy pas i te utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin.
7: Tym żyje Kraków.
1: Kraków wybiera. Za godzinę otwarte zostaną lokale wyborcze w stolicy Polski w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Koniec głosowania, przypomnijmy, o 21:00. Ale już teraz zapraszamy na nasz krakowski wieczór wyborczy. Opowie o nim jego gospodarz Piotr Salak.
8: Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF 24 już o 20:00. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych o 20:45 zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie

0: zminę.
1: Polecamy Wam stronę rmf24.pl. Tam możecie sprawdzić dokładną trasę maratonu i listę utrudnień w centrum Warszawy związanych z dzisiejszymi biegami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Banan na buzi, usłyszeliśmy w faktach. Mam coś takiego, bo patrzę na tą ilość ogromną słońca, które będzie dominowało na niebie, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski. Na wschodzie i północy także będzie to słońce w nadmiarze, nawet bym powiedział, chociaż tu pojawią się jakieś delikatne chmury, ale bez deszczu, nie. O poranku nawet jakieś mgły w Mazowieckiem. Maksymalnie 19-21 stopni. Chociaż będą miejsca, gdzie będzie 18, na przykład Trójmiasto.
1: Babie lato chyba, tak?
3: 22, pełnia mamy babiego lata we Wrocławiu. Tam będzie najcieplej. Także łapiemy nitki. A w ogóle widziałaś już, Ewa, babie lato w tym roku?
1: Nie, jeszcze nie widziałam.
3: Ja też nie.
1: Będziemy szukać.
3: Albo będziemy odczuwać je na twarzy, bo ono się zawsze zaczepia, wiecie, o coś.
1: No tak, to trochę mniej przyjemne.

0: śpiewał o poniedziałkowym poranku. To jeszcze co prawda nie październik, ale niektórzy studenci rozpoczną już studia i zacznie się sezon na słoiki. No właśnie, jesienne tematy królują na portalach w ten pierwszy jesienny weekend i też się pojawiły słoiki. Domowe przetwory, czytam, nadal cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Co trzeci z nas robi je co roku. Ogórki kiszone, dżemy, soki, marynowane grzyby. Ale to jest ciekawe, dlaczego są tak popularne w Polsce. Kiedyś robiło się je, bo tego nie było w sklepach. Później w sklepach było, ale jak sami zrobimy, no to wiemy, że smaczniejsze i zdrowsze. A teraz zaskakujący powód podajemy. Co szósty z nas robi przetwory, bo musi, żeby zaoszczędzić. Wspomniałem studentów, no to oni wiedzą najlepiej, że najtaniej wychodzą te przetwory, które dostajemy od mamy.
1: Reklama.
2: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz. kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. To Was obudzi.

500 miliardów złotych. Pół biliona. Podobno tyle straciliśmy przez lato. Wczytuję się i zaraz z tym wracam. Codziennie

pół biliona złotych, czyli 113 miliardów euro. Tyle Europa straciła w tym roku, przez lato, przez upały. To jest szacowana wartość szkód po pożarach, burzach, powodziach i innych zjawiskach, które są skutkiem zaostrzenia się klimatu. A właśnie nasz kontynent, Europa, tego lata ociepliła się mocniej niż inne kontynenty. No skoro lato tyle nas kosztowało, niech żyje jesień. Zaraz sposób na pieniądze, czyli jak zostać milionerem z

0: to? Dajemy. Przed nami ostatni poniedziałek września w złotej kumulacji. Nagroda główna w radiowych sejfach, aż 1 000 000 złotych. Dodam, że w każdym sejfie, jaki wskażecie, poza kasą jest też złoto. I teraz, no właśnie, obiecałem sposób na te pieniądze. Pomogę wam dostać się do finału. Właśnie uruchamiam jedyne w tę niedzielę szczęśliwe numerki. Przypomnijcie sobie numer telefonu, czy są w nim cyfry 3 i 9. One teraz wygrywają. 10 minut. Każdy, kto przyśle w tym czasie hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474, otrzyma 1200 losów w poniedziałkowej grze. Ale kto ma 3 i 9 w swoim numerze, ten podwaja ten bonus. Dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2400 losów. To działa też na www.rmf.fm. Dodam, nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były w waszym numerze telefonu 3 i 9. Te numerki zbliżają was do 1 000 000 złotych. Trzymam kciuki, no a wy zatroszczcie się, żeby zyskać albo 1200, albo aż 2400 losów. Tylko teraz RMF 7474.
1: Reklama.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
2: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Media Expert.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Po reklamie.
9: Dzień dobry, tu RMF FM na Dzień Dobry.

coraz bliżej godziny 9 kolejnego wydania Faktów. Będą także fakty sportowe, ale wydarzeniem wiadomo jest złoty medal dla siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Zaraz szczegóły. Artur Rojek. Nie.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Już prawie godzina 9. Ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Dajcie głośniej. Poznajcie informacje, które przygotowała dla nas Ewa Kwaśny.
20: Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kto jeszcze nie wie, to powtarzamy. Mamy złoto. Nasi siatkarze pokonali Francuzów i ponownie zostali mistrzami Europy. Zajrzymy też do Gdyni. Złote Lwy festiwalu zdobył film Przez ścianę. Będziemy również na starcie maratonu warszawskiego. O czym myślą biegacze tuż przed startem?
21: O tym, żeby chyba wykonać te 42 kilometry, żeby przebiec w zdrowiu.
20: Jest 9. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia policja. Od 2 godzin otwarte są lokale wyborcze w stolicy Małopolski. Niemal 600 tysięcy uprawnionych mieszkańców Krakowa może oddać głos na jednego z 7 kandydatów do 21. W faktach ponownie nasz dziennikarz Michał Radkowski.
22: Witam ponownie.
20: Michale, jak wygląda karta do głosowania?
22: Format A4, czyli tradycyjna duża kartka, taka na której dostajemy wszystkie urzędowe pisma, powinna mieć ucięty prawy górny róg, na dole stempel Komisji Miejskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie zobaczymy 8 nazwisk, będą umieszczone jedno pod drugim w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są także loga partyjne albo komitetu, z którego startują. Uwaga! Na karcie jest 8 nazwisk, ale startuje 7 kandydatów. Jeden, ten z numerem 4, Jan Hoffman, niemal na ostatniej prostej, bo kilka dni temu się wycofał. Karty były już wydrukowane, więc nazwisko pozostało i nie jest na karcie do głosowania wykreślone. Teoretycznie, wchodząc do każdego lokalu wyborczego, powinniśmy zobaczyć już na drzwiach informację, że ten kandydat został wykreślony z listy startujących w wyborach. Również członkowie komisji powinni nas poinformować, że głosowanie na Jana Hoffmana oznacza oddanie nieważnego głosu. Nasz słuchacz Krzysztof informuje, że zarówno przed wejściem do jednego z lokali, jak i w środku można się było tego dowiedzieć. Jak przed chwilą ustaliłem, krakowska policja na razie nie odnotowała ani jednego jednego zgłoszenia o zakłóceniu głosowania.
20: Wieczorem od 20 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak wczorajsze zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Jak mówiliśmy już w faktach, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
0: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy i mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
20: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF24 nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Wczorajsze spotkanie za chwilę podsumujemy też w faktach sportowych RMF FM. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski startuje w centrum Warszawy. Chodzi o 48. maraton warszawski. Wśród zawodników i kibiców tuż obok linii startu przy stacji metra Świętokrzyska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy Cię, Michale. Co mówili biegacze tuż przed startem?
2: Dzień dobry. Podkreślali, jak dużo było przygotowań do maratonu i jak dużo czasu to zajęło.
18: No cały rok. Nawet na wakacje.
23: Całe wakacje poświęcone. Cały plan wakacyjny musieliśmy dostosować, żeby mógł biegać.
24: Ostatnie 3 miesiące dość intensywne i wiadomo, cały czas w ruchu.
2: Jaki jest cel? Jaki ma być czas?
24: Chciałabym złamać 3.30.
2: 3 godziny 30 minut na to, żeby przebiec 42 km i 195 metrów, a najszybsi zawodnicy pewnie pojawią się tu na linii mety już za trochę ponad 2 godziny. Ja za chwilę w faktach sportowych RMF FM porozmawiam z tymi, dla których to jest debiut w maratonie. Zapraszamy.
20: Ale teraz świat filmu. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczyńskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal od początku na miejscu obserwowała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
25: dobry,
20: Cię gorąco,
25: niedzielę,
20: Kasiu.
25: Dzień dobry.
20: Witaj. Dużo tych seansów, dużo godzin filmowych
25: bardzo
20: masz za sobą. A jak przyjęto?
25: Dużo rozmów też, tak.
20: Ciekawych bardzo też słyszeliśmy na naszej antenie. A
25: dziękuję.
20: Jak przyjęto na festiwalu ten werdykt?
25: Przez ścianę nagrodzili też tu w Gdyni dziennikarze, więc to pełna jednomyślność z jury. Zachwyciła nas po prostu ta oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w więzieniu w czasach stalinowskiego terroru. Ta opowieść o rozmowie przez tytułową ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, o młodych ludziach mierzących się z traumami z dzieciństwa, a Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię Ojczyzny i jak mówi sam, to jest dobry werdykt.
26: I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne. Bardzo dobrze wyszło.
25: Za futurystyczny hotspot Agnieszka Smoczyńska dostała Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego. O tej różnorodności, o tym, czy dobrze wyszło, nagrodach aktorskich, ale też o tym, jak festiwalowe filmy trafią do widza teraz, opowiem za chwilę w radiu RMF24.
20: Kasiu.

0: że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami.
1: Komentował Tomasz Fornal, Polacy byli faworytami do złota. Presja towarzyszyła im od początku tego turnieju.
2: My musieliśmy to brzemię dźwigać cały turniej i udźwignęliśmy to.
1: Przyznawał z kolei Marcin Komenda. Bartosz Zmarzlik, tym razem wicemistrzem świata w jeździe na żużlu, w ostatnim w sezonie Grand Prix w Toruniu zajął trzecie miejsce. Wygrał Robert Lambert. Zawody na motoarenie śledził Cezary Dziwiszek. Dużo zabrakło do tytułu?
3: W klasyfikacji generalnej zaledwie 2 punktów. Można się łudzić, że drugie miejsce dałby Bartkowi dodatkowy bieg o tytuł, bo w finale był trzeci. Ale czy byłby w nim szybszy od Lamberta? W końcu Brytyjczyk wygrał większość biegów z finałem na czele i wydaje się, że zasłużenie odebrał złoto. Bartek srebro, brąz Australijczyk Brady Kurtz.
4: Ja robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Karier nie kończę.
3: Może tym razem się nie udało, ale Bartosz Zmarzlik będzie miał jeszcze wiele szans, żeby zostać jedynym 7-krotnym mistrzem świata na żużlu.
1: Przenieśmy się jeszcze do Warszawy. Tam rozpoczyna się 48. maraton warszawski. Na starcie tysiące osób, sam początek rywalizacji. No i obserwuje to wszystko Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
5: Dzień dobry. Prawie 14 tysięcy zawodników dokładnie dookoła mnie, a wśród nich są też ci, dla których to jest pierwszy maraton.
6: Podekscytowany, zestresowany, ale też chyba ekscytacja jednak najbardziej.
5: W Warszawie przed chwilą wyszło słońce. Trasa maratonu w dużej części jest płaska i takie warunki dają szansę i na udane debiuty, i może na nowe rekordy. Na trasę 48. maratonu warszawskiego wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Naprawdę tak wygląda prognoza na poniedziałek, no to ona wygląda jeszcze lepiej niż ta niedziela. Niedziela ma być piękna, słoneczna, w wielu miejscach czyste niebo i poniedziałek taki sam, tylko na termometrach więcej. 23 stopnie od Szczecina przez Zieloną Górę po Wrocław. Dalej 22 wzdłuż południowej granicy, na wschodzie raczej 20. I nie ma mniej. Na razie jednak mamy niedzielę, która staje się z każdą chwilą coraz cieplejsza. Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. Niedzielny poranek z programem RMF na dzień dobry i zabawą Brawo Rodzice to nowość. Gratulujemy waszym wychowawczym osiągnięciom. No właśnie, czas sprawdzić, co pisaliście na www.rmf.fm. Zaraz z tym wracam.

0: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Przed tygodniem wystartowała nowa zabawa Brawo Rodzice. No nikt nas tak nie doceni jak my sami. Prosimy was, żebyście chwalili się na radiowych stronach internetowych tymi wielkimi i tymi drobnymi osiągnięciami. A dzisiaj jest z nami dzielna mama z Olsztynka Magdalena i jej dzielna córeczka Lenka. Cześć dziewczyny!
3: Hej, dzień dobry, pozdrawiamy.
2: Jaka energia w niedzielny poranek. Musimy zacząć od tego, że Magda, zaprowadziłaś córkę pierwszy raz do przedszkola. Nastawiona byłaś pewnie, że nie puści maminej dłoni, że może jakaś tam łezka, ulęki, że pewnie tęsknota. A jak było?
3: Gdy zaprowadziłam córkę do przedszkola, to było tak, że weszłam z nią na zajęcia adaptacyjne i po niecałych 10 minutach córeczka do mnie mówi: mama, a ty nie idziesz do pracy? Bo ja tu będę się świetnie bawiła.
2: To są oklaski dla ciebie, to są oklaski dla Lenki, ale muszę zapytać, bo ja miałem tak samo z córką i
3: Tak. Powiem
2: ci szczerze, mi się zrobiło przykro, że woli przedszkole od tatusia. Miałaś to też później? Była taka refleksja?
3: Było mi smutno, ale jednocześnie byłam dumna z tego, jak wychowałam córkę wraz z mężem i super.
2: Duma. Dla was, dziewczyny, zestaw gadżetów od radia RMF FM. Proszę bardzo, tak, dla Lenki też coś będzie, a rodziców z waszymi sukcesami jeszcze raz podkreślam i zapraszam na www.rmf.fm.
4: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: ta pora. Minęła 9:30. Żeby grać takie mocne, energetyczne numery w ten niedzielny poranek. RMF na dzień dobry, za chwilę Ray, pojawi się jej pytanie Where is my husband? A ja zwykle o tej porze zapraszam na scenę zbrodni w radiu RMF FM, ale dzisiaj będzie inaczej. Wieczór wyborczy, więc polityczne rozmowy zdominują naszą antenę. Dla miłośników mocnych wrażeń kryminalnych RMF on polecam. No i kanał Sceny Zbrodni w serwisie YouTube o każdej porze dnia, a najlepiej nocy.
1: Reklama. Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
2: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
3: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
2: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
4: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert
8: taniej masz. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM na dzień dobry, bo w weekendy też warto wstać.

0: muzyczna nowość. Mrozu i bracia Kacperczyk w radiu RMF FM. Najlepsza muzyka. Słuchajcie, a propos zbliżającej się godziny 10:00, za chwilę w stylu Krychowiaka. I dzisiaj aktor, komik Maciej Sztur będzie gościem Grzegorza Krychowiaka. Wiem, że Maciek deklaruje się jako nie kibic, ale na fotelu przed Grześkiem na pewno piłka się w tematach rozmów pojawi. Co jeszcze? Zostańcie z nami, zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Już dzisiaj do walki o kryształową kulę staną Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Engler, Piotr Guma-Gumulec i inni. Taniec z gwiazdami. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. RMF FM.

0: już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie. Masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
1: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie. Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
4: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
3: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
5: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
8: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirRap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 10, a więc poznajmy nowe fakty w RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
11: Zapraszam. Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegaczy dopingują tysiące kibiców.
12: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną też ponad 42 kilometry.
11: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
13: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki, ciężki mecz.
11: Wybiła 10. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej o 20. na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji, Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
14: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory, a mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie, Teresa Gut, Polsat News.
11: W wyścigu fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
15: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenia ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z Kościołem.
11: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Państwo kibicują mocno.
17: Jak najbardziej.
16: Co jest napisane na transparencie?
17: Biegnij, gonić się pantelopa.
16: Dla kogo to jest doping?
17: Dla syna.
16: Po raz pierwszy w maratonie?
17: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się, także liczymy na to, że dobiegnie.
18: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
16: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
19: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
16: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
18: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
11: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
22: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
21: Komentował Bartłomiej Bołądź, odpowiedź Polaków świetna, w czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
23: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
21: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon, do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na 7 tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
24: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
21: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
25: Halo, halo, tu RMF FM, jest chwila po 10.

0: Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość powiedział, że nie zna się na piłce. Jednak porozmawiałem z nim trochę i prawda jest zupełnie inna. Moim dzisiejszym gościem Maciej Sztur.
1: Cześć, dzień dobry. I dzień dobry Państwu.
0: Ja dowiedziałem się, że ty jesteś kibicem Wisły Kraków.
1: No tak było, wiesz, jestem z Krakowa, więc tam się raczej trzeba było określić. Znaczy, ja pamiętam jakiś taki stres z czasów podstawówkowych głównie i potem licealnych. Stres polegał na tym, że jak się spotka kiboli na mieście i oni zapytają Krakowia czy Wisła, co odpowiedzieć, nie? Żeby nie dostać w bańkę. No więc najpierw wszyscy obstawiali hasło, że ja nie kibicuję, ale to się nie sprawdzało, bo się też można było dostać. No i jakąś decyzję trzeba było podjąć, a to był taki czas, kiedy Wisła zaczęła rosnąć w siłę i naprawdę fajnie było być kibicem Wisły, bo były sukcesy. No to najprostszy sposób, żeby zostać kibicem, jak ktoś osiąga sukcesy. I to był jeden z takich niewielu momentów w moim życiu, kiedy rzeczywiście interesowałem się ligową piłką. Nawet potrafiłem, nie wiem, przyjechać z wakacji właśnie z Helu do Krakowa, jak Wisła z Realem grała.
0: No właśnie, to jest ten okres. Wisła tak. Grała z Realem, jak to brzmi.
1: No, pięknie. I to nie był zły mecz, to był fajny mecz.
0: Byłeś na tym meczu?
1: Byłem, tak, przyjechałem.
0: Ta żółta murawa, bo to było podczas okresu zimowego.
1: Nie, to było w lecie, bo ja z wakacji przyjeżdżałem z Helu na pewno.
0: A nie, to były
1: nie eliminacje. A, to ty mówisz o Lazio.
0: Tak? Ja mówię o Lazio, tak. Wiesz, wspomniałeś o tym i przypomniał mi się okres, jak byłem w Trójmieście. Tam też zawsze trzeba było się określić, czy jesteś za Arką, czy za Lechią.
1: Okej.
0: I my mieszkaliśmy w Gdańsku, będąc zawodnikami Arki.
1: Okej. To był stres, nie? To był straszny stres. Znaczy, mnie nigdy nikt nie zaczepił, ale ja pamiętam, że zawsze byliśmy zestresowani, że to się stanie, że jednak ktoś, bo tylko jakieś takie legendy krążyły, nie? Że tam ktoś do kogoś podszedł i zapytał Krakowia czy Wisła i źle odpowiedział i dostał, nie?
0: Zostawiamy was na chwilę z najlepszą muzyką, ale w stylu Krychowiaka. Wraca tuż po niej.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Byle do piątku.
12: Byle do piątku. Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
11: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Szczerze, w stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Dzisiaj w studiu RMF FM duet egzotyczny. Były piłkarz Grzegorz Krychowiak i aktualny aktor Maciej Sztur. Dlaczego postawiłeś na rozśmieszanie ludzi? Przecież ty nie masz poczucia humoru.
1: To jest bardzo delikatny temat, bo nie ma nic gorszego jak gość, który się śmieje ze swoich żartów i jest jeszcze jedyny, który się z nich śmieje.
2: To jest takie coś jest nie takie.
1: Mimo, że może to dawać mu jakąś tam satysfakcję. Ale wiesz, na przykład oczywiście bardzo mnie śmieszy i myślę, że w ogóle jest bardzo śmieszna sytuacja, kiedy ktoś mówi dowcip z kamienną twarzą, nie? Jest takim basterem, kitonem, gdzie wszyscy się śmieją, a on mówi, ale z czego wy się śmiecie? To jest bardzo smutne. No i tam ci już w ogóle kwiczą wtedy ze śmiechu. Ja to bardzo lubię taką sytuację i czasem ją też stosuję zawodowo.
2: Miałeś taki okres, ja widziałem na YouTubie takie tego typu żarty.
1: Tak.
2: Że to są żarty.
1: To jest fajne, nie?
2: Jak to
1: trzymasz, żeby nie dać po sobie. Ale wiesz, jak na przykład teraz robię stand-up, to bardzo staram się, żeby nie klepać tych tekstów, bo umówmy się, część się tam zaimprowizuje, ale duża część to są teksty, to są dowcipy wymyślone, powiedzmy nawet napisane, nie? Żeby to po prostu było dobre, miało ręce i nogi, no to trzeba to jakoś przygotować. No więc istnieje zawsze jakieś ryzyko, jakaś groźba, że to będzie, za przeproszeniem, nieświeże, no że będziesz po prostu... Wiesz, ja na przykład zagrałem pierwszy program ponad 250 razy. To jest duża ilość powtórzeń, mimo że ten program bardzo się zmienia, ewoluuje i tak dalej, no ale jakaś tam część, jakaś baza jest jednak ta sama. I jednym z takich, i sobie tak myślę, że żeby to funkcjonowało, to mnie to musi też jakby bawić. To znaczy, jak mnie to przez... Ja na przykład teraz, po 3 latach kończę pisać nowy program i już od jesieni chcę wejść z nowymi żartami, no bo już czuję, że 3 lata to muszę je zmienić, bo po prostu już stracę tę zabawę właśnie. To musi mnie też bawić i czasem na scenie ja też się śmieję z ludźmi, bo staram się opowiadać rzeczy, które mnie też śmieszą i jak sobie o tym po raz kolejny pomyślę, jakie to jest w sumie idiotyczne i śmieszne to, co mówię, no to nie bronię się przed tym, żeby się z ludźmi też śmiać. Zresztą to fajnie rozluźnia zawsze atmosferę.
0: Ze mną w studiu cały czas aktor Maciej Sztur. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Przypominam, że słuchacie W stylu Krychowiaka, przy mikrofonie Grzegorz Krychowiak, a moim gościem jest Maciej Sztur. Pogadajmy chwilę o poczuciu humoru. Tobie zdarzało się rzucać naprawdę mocne żarty. Przekroczyłeś kiedyś granicę?
1: Trochę tak. No ale z drugiej strony, wiesz, co zrobić z tym, jeżeli twój żart naprawdę kogoś boli, nie? Można mieć wywalone na to, a tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, no bo sam wielokrotnie żartowałem ostro, nie? I szedłem po bandzie, a zdarzyło mi się raz, czy dwa razy, czy trzy razy w życiu gdzieś spaść z tej bandy i po prostu pójść już grubo, a według niektórych ludzi dużo za grubo. No i teraz zostajesz potem z tym, nie? Ja na przykład taki żart powiedziałem publicznie, co mimo, że to było kilkanaście lat temu. Wyobraź sobie, że powiedziałeś żart kilkanaście lat temu, a ktoś ci do dzisiaj go wypomina.
0: Słuchaj, ty powiedziałeś go kilkanaście lat temu, mają go tutaj zapisane.
1: No.
0: Ale to bierze się stąd, że pewnych tematów nie można ruszać?
1: No i tutaj zależy, jakie mamy podejście. Ricky Gervais na pewno powiedziałby, że nie ma takich tematów. Że tylko zależy, czy żart jest śmieszny, czy nie.
0: To wymaga się od komika, jeżeli uważa, że coś jest śmieszne, to musi to powiedzieć.
1: To musi, no tak, tak. To jest, wiesz, jest coś takiego, jest też taka bestia w komiku, że jak coś wymyśli i ma na końcu języka, to nie umie tego powstrzymać. Tak było z tym. Ja nie jestem, no mam takie 99% pewności, co tam masz zapisane.
0: Że jesteś aktorem drugiego sortu, ironizując Lecha Kaczyńskiego, pękła guma o samochodowym wypadku i że ludzie mają tu polew. Ale to się bierze, że każdy ma swoją publiczność, że nasz kraj trzeba się dostosować do pewnych żartów?
1: Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie da się odpowiedzieć na twoje pytanie, bo ta publiczność jest bardzo różna i wiesz, każdy sobie musi na ten temat wyrobić sam opinię. Ale rozmawiamy o tych przekroczeniach, nie? No i rzeczywiście ten żart był takim przekroczeniem. Najlepszy dowód na to, że po 15 latach, ja byłem wtedy na scenie, wiesz ile? 90 sekund. Bo ja nie prowadziłem tego, mimo że...
0: Wręczałeś nagrodę.
1: Ja tylko wszedłem wręczyć jedną nagrodę. No i rzeczywiście jest taka bestia w nas, komika, jak wymyślisz żart...
0: Też tak ci się ręce tak...
1: Znaczy wiesz co, bo ja wymyśliłem ten żart, ja go nie chciałem mówić. Ja go wymyśliłem te wcześniejsze, bo tam było ich z 5.
0: Chodzi o ten ostatni tu pole.
1: Tak, natomiast ten wymyśliłem i powiedziałem, dobra, nie powiem go, to jest za ostro, nie? I wyszedłem i zacząłem mówić tamte 5, ludzie zaczęli się bardzo śmiać. No i to jest ten moment, w którym po prostu przegrywasz ze swoim żartem, nie?
0: Bo, tam nie ma nawet refleksji, tylko...
1: Nie, to wiesz, że to jest to, co powiedział Gervais, nie? On musi go powiedzieć, no po prostu czuje, że musi, nie? Bo to jest za dobre, żeby tego nie powiedzieć.
0: W stylu Krychowiaka wraca po faktach o 11:00.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Teraz w stylu Krychowiaka.

0: reklama.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
2: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
1: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
4: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
5: Brzydka, za to niesympatyczna.
1: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
6: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
1: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z Wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
7: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
8: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
9: Mariolka?
8: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
9: Ten z funkcją aktywnego mycia?
8: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
9: A coś do tego dostała?
8: Zestaw akcesoriów o wartości 385 zł do sprzątania mebli za złotówkę.
9: Popatrz, jak się przy nas wyrobiła.
10: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
12: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
13: To ja latte.
11: Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
14: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
15: Po reklamie.
16: Na zegarze prawie 11:00. Ewa Kwaśna, zapraszam na fakty. I na początek ponownie Kraków. Śledzimy przedterminowe wybory prezydenckie. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 poszukiwane Polki. Nocowały w śpiworach w Dolinie Jamnickiej. Wiele osób korzysta z pięknej pogody w Beskidach, na drogach korki. Posłuchajcie, w których miejscach musicie uzbroić się w cierpliwość. Rok akademicki tuż i okazuje się, że brakuje miejsc w akademikach. Za chwilę przykład z zachodniopomorskiego. W stolicy Małopolski od 4 godzin trwa głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenckich. Od rana przebieg głosowania w Krakowie śledzi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
17: Zgadza się, witam.
16: Michale, jest pierwsze naruszenie ciszy wyborczej.
17: Tak, na jednym z profili w mediach społecznościowych, którego nazwa sugeruje poparcie dla ważnego polskiego polityka, jest wpis sprzed 2 godzin. Można w nim przeczytać o przewidywaniach internauty, jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze głosowanie. Wpis jest długi i przypomina felieton polityczny. Policja zna już ten wpis, bo wpłynęło do niej w tej sprawie zgłoszenie, kwalifikuje go jako agitację wyborczą, a za to, przypomnę, grozi grzywna w wysokości 5 000 zł. Jeszcze wyższa kara grozi za publikację sondaży. Ten, kto złamie taki zakaz, musi się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 1 000 000 zł. Poza tym jednym incydentem w sieci na razie policja nie odnotowała innych przypadków łamania ciszy wyborczej ani zakłócania przebiegu głosowania w Krakowie. Lokale wyborcze, przypomnę, będą czynne do 21:00.
16: Godzinę wcześniej, o 20:00 rozpocznie się specjalny krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, przygotowywany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy i eksperci.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
16: Cztery Polki, które zaginęły podczas wędrówki w Tatrach Zachodnich, zostały odnalezione przez słowackich ratowników. Wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a następnie kontakt z nimi się urwał. I wtedy słowaccy ratownicy górscy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Znaleziono je w pobliżu Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Kobiety są całe i zdrowe. Pozostajemy w górach. Beskidy kuszą dziś turystów bardzo dobrą pogodą. Na trasach dojazdowych są już zatory. Dzisiaj także w Beskidach akcja sprzątania szlaków. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy jadący w góry muszą uważać?
0: Pierwsze zatory drogowe są już w okolicach Ustronia. To droga numer 941 prowadząca do Wisły. Korek tworzy się również na Przełęczy Salmopolskiej, na drodze numer 942 między Wisłą i Szczyrkiem. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło i nie ma wiatru. Nawet wysoko w Beskidach, w rejonie Markowych Szczawin czy Hali Miziowej jest kilkanaście stopni powyżej zera, ale ratownicy GOPR-u jednak apelują o rozwagę. Dzisiaj już musieli interweniować. We wsi Kociesz Moszczanicki wrócił się grzybiarz i trzeba go było przewieźć do szpitala. Dziś także w Beskidach w sześciu miejscach trwa akcja sprzątania górskich szlaków.
16: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać między innymi w Szczecinie. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, miejsc dla studentów zabraknie?
5: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w trzech akademikach. Czwarty jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
13: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
5: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W siedmiu akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
18: O wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
5: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
16: Przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego klubu, która morsuje od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
19: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
20: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
19: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
16: Usłyszał od pani Ewy nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak powinno wyglądać pierwsze morsowanie? O tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Zaczynamy drugą godzinę z Grzegorzem Krychowiakiem w RMF FM. Jak co niedzielę, nie jestem tutaj sam. Dzisiaj w studiu ze mną aktor Maciej Sztur. Za chwilę powspominamy Jerzego Sztura. Zostańcie z nami.

0: tu cały czas Grzegorz Krychowiak i trwa mój program w RMF FM w stylu Krychowiaka. Ze mną wciąż aktor Maciej Sztur i wspominamy, jakim ojcem był Jerzy Sztur.
1: No, ja miałem ze swoim tatą bardzo dobry kontakt, bo wiesz, myśmy mieli tę samą pasję i myśmy o tych aktorskich sprawach, filmu, teatru mogli godzinami gadać i wiesz, przegadaliśmy 40 lat na ten temat. A ponieważ to była nasza pasja, więc nas to, wiesz, interesowało i mieliśmy ten kontakt przez to bardzo dobry. No, ale on tak się poświęcił tym wszystkim sprawom, że on już on nie umiał w ogóle i nie chciał, ani nie umiał rozmawiać na życiowe tematy, psychologiczne, uczuciowe. On nie, ani potrzebny, no, albo ta potrzeba była zagłuszona, albo nie miał żadnych narzędzi, nie wiedział jak, nie wiedział co to jest, w ogóle uważał to za niemęskie jakieś. Więc ja zostałem teraz takim brakiem tego, że właśnie, żeby mi tata powiedział po ludzku coś, czego się boi, wstydzi, czego nie wie. On nigdy mi nie powiedział. Raczej bardzo się starał mi zawsze pokazać, że wszystko wie. Że ma na wszystko opinię, zdanie i się na wszystkim zna. Ja uważał, że taka jest rola mężczyzny. Nie?
0: Tam nawet była taka bardziej relacja profesjonalna?
1: No, czasami tak. Chociaż, wiesz, na przykład parę razy w życiu razem wystąpiliśmy. Ja na przykład grałem w jego paru filmach. Jak już stanąłem na własnych nogach i jak nie musieliśmy tego unikać, bo przez pierwsze lata nie występowaliśmy razem, no żeby nie dać pretekst, no żeby się nie narazić na zarzut jakiegoś
2: nepotyzmu,
1: wpychania mnie na siłę gdzieś. Ale potem jak już stanąłem na własnych nogach, to wystąpiłem w jego paru filmach. I tam mieliśmy taką profesjonalną, stricte relację. Nie lubiłem jej zresztą.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale to jest taka jakby, no to jest ten moment, kiedy widzisz, że się łezka w oku zakręci.
1: Wiesz co, tylko jak on mi dawał jakąś uwagę jako reżyser, to ja go nie traktowałem jak wszystkich innych reżyserów, tylko raczej tata synowi coś powiedział. I ja z reżyserem mogę polemizować, nie? I powiedzieć, panie reżyserze, a ja coś panu zaproponuję tu innego. A tu jednak ta władza ojcowska była tak mocna, rozumiem, że mnie ograniczała artystycznie. A nawet jak próbowałem polemizować, to on w ogóle nie słuchał mnie, z kolei jakby słuchał innego aktora, tylko on wydał polecenie synowi, który mam to zrobić. I to było mało komfortowe. Znaczy, odbierało mi jakąś rodzaj wolności artystycznej.
0: Nie odchodźcie od odbiorników. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie.
3: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki, a zdrowie. Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co w sisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po reklamie.
17: Bezpośrednio.

0: Cię programu w stylu Krychowiaka i przypominam, że moim gościem dziś wspaniały aktor Maciej Sztur. Poranek Kojota. Chłopaki nie płaczą. Ty na początku swojej kariery grałeś głównie role w kultowych polskich komediach.
1: No, było coś w tych filmach, że one zapadły w pamięć widzów.
0: Dlaczego?
1: Młodych ludzi zwłaszcza. No, nie wiem, jakieś były odjechane. Przede wszystkim właśnie były śmieszne, nie? Trafiły w poczucie humoru takie grupowe i miały w sobie jakiś, nie wiem, urok, ale przede wszystkim to naprawdę było śmieszne. Naszych widzów to po prostu bardzo bawiło i takie rzeczy, które stają się kultowe, one chodzą swoimi ścieżkami, bo tego nie da się zaplanować. To po prostu nagle coś takiego wytryśnie takie źródełko. No i jest. I do tego wiesz, nie ma powrotu. Nie, wszystkie jakieś remake'i czy drugie części, nie, w ogóle aż dziwię się, że czasami ludzie wpadają na takie pomysły. One co prawda mogą przynieść pieniądze, ale nic poza tym chyba dobrego. To jest bardzo dziwne w ogóle zjawisko, wziąć udział w czymś, co staje się kultowe. Ty potem robisz mnóstwo rzeczy przez dziesiątki lat, a ludzie ci wspominają te stare rzeczy. Obserwowałem to na przykładzie mojego taty, do którego do końca życia, wiesz, wszyscy przede wszystkim mówili o seksmisji. No i ja mam podobnie z tymi Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota, wiesz, coś, co się zrobiło prawie na początku drogi, zostało, potem ty robisz inne rzeczy, próbujesz sobie przypomnieć, jak to w ogóle było, a tak naprawdę nie wiesz. Powiem ci taką historię. Moi znajomi gdzieś tam chodzili po górach. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, nie? To taka ploteczka, która może jest w ogóle wymyślona, ale smaczna, to opowiem. Byli gdzieś w Tatrach i weszli do schroniska, żeby przenocować. To były czasy, początek naszego stulecia, czasy, kiedy Adam Małysz święcił największy triumf. Ale to był taki pierwszy moment, nie wiem, czy pamiętasz, po 3 czy 4 sezonach, że tam Adam przestał wygrywać wszystko, tylko nagle był trzeci. O rany boskie, co się dzieje. A potem wypadł pierwszy raz z dziesiątki na przykład, nie? No i akurat wtedy oni chodzili po górach, weszli do schroniska i patrzą, a tam ta ekipa Małyszowa, ten tam dietetyk, tam psycholog, już nie pamiętam nazwy, nie pamiętam, który z nich, więc nie chcę tu już konfabulować. Każdy spotkali tę ekipę od pana Adama. No i tam siedli sobie wieczorkiem, nie wiem, co tam, herbatę pili czy co innego i się pytają, panowie, o co to chodzi? Dlaczego Adam teraz przestał skakać tak dobrze? A tamci mówią, podobno powiedzieli tak, panowie, my nie tylko nie wiemy, czemu on przestał skakać, my nie wiemy, czemu on zaczął.
0: Wszyscy myśleli, że to była bułka z bananem.
1: Wiesz, i coś takiego jest z tymi kultowymi filmami. Bogiem a prawdą, ty nie wiesz, czemu to tak wyszło.
0: Muzyka gra, a my za kilka minut znowu spotkamy się w programie W stylu Krychowiaka. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Słuchacie w stylu Krychowiaka w RMF FM. W studiu nadal Grzegorz Krychowiak i Maciej Sztur. Maciek, najważniejsze dziś pytanie. Czy chciałbyś zostać głosem osław Szreków?
1: Zastanawiam się nad tym, wiesz, z jednej strony by to było super miłe, jakieś symboliczne i nobilitujące dla mnie i urocze i ważne. Z drugiej strony bardzo niebezpieczne, bo myślę, że strasznie trudno będzie zrobić to lepiej niż Jerzy Sztur. Zresztą już same reakcje na zwiastuny tego nowego Szreka pokazują, że bardzo trudno jest wejść dwa razy do tej samej wody i prawdopodobieństwo, że ludzie będą rozczarowani i zawiedzeni, jest spore. Więc chcę i nie chcę. I w ogóle to jest bardzo dziwna, śmieszna, ale też krępująca dla mnie sytuacja, bo wiesz, tak naprawdę mi tego jeszcze tak oficjalnie w sumie nikt nie zaproponował. Jest jakaś społeczna dyskusja o tym, czy ja mam to robić, czy ktoś inny. Tak naprawdę klamka jeszcze nie zapadła, więc myślę, że co życie przyniesie, to zobaczymy, a na razie nie ma co dzielić włosa na czworo, bo jeszcze łysina jest pod tym względem.
2: Kiedy pojawiła się chęć dawania, przekazywania wiedzy?
1: Ona tak trochę została ze mnie wyciągnięta przez świętej pamięci pana rektora Strzeleckiego, który mnie zaprosił do Akademii Teatralnej w Warszawie, żebym się zaczął tą wiedzą dzielić właśnie. I on, to były jego słowa właśnie. Macieju, pora się zacząć dzielić. I rzeczywiście prawie 10 lat uczyłem w Akademii. Teraz, jak już żeśmy o tym sporo powiedzieli, zaciągnąłem wajchę i moje belfrowanie poszło w odstawkę, przynajmniej na jakiś czas, no bo to też zajmuje trochę energii, a przede wszystkim czasu. Więc odszedłem ze szkoły, ale przygoda była fajna. Rzeczywiście uczyłem pracy z kamerą i mimo, że to szkoła teatralna, chciałem tych młodych ludzi skonfrontować z tym, jak oni się powinni przed kamerą zachowywać. Nakręciliśmy zresztą parę filmów, 5 w sumie, 4 30-minutowe i 1 70-minutowy, więc ja miałem też wielką frajdę się pobawić pana reżysera i scenarzystę. To była dla mnie też wielka szkoła. Oprócz tego, że ja uczyłem aktorów, to siebie uczyłem też kolejnego z kolei zawodu, który może mi się jeszcze kiedyś przyda.
2: Maciej, dziękuję bardzo ci za rozmowę, to była przyjemność i gratulacje kariery, mimo że ona nadal trwa. Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, bo w moim środowisku ta kariera się kiedyś kończy. W twoim to tylko zależy od ciebie. To jest coś fajnego, czy nie?
1: Ja, szczerze mówiąc, zawsze miałem w związku z tym trochę współczucia dla was, piłkarzy, że jednak dość wcześnie, zresztą teraz jesteśmy na świeżo po Mistrzostwach Świata, gdzie tyle legend powoli się żegna z tych wybitnych gwiazd. A przecież to młode chłopaki. To jak ja sobie pomyślę, że 10 lat temu, czy kilkanaście już miałbym kończyć, to by mi było smutno. Ale też właśnie, tak jak raczyłeś zauważyć, wchodzę w nowy etap życia i przyglądam się sobie, i jednym z tych głównych tematów jest to, czy ta kariera, ten zawód, czy wciąż musi być na pierwszym planie i czy... A ponieważ, jak wspomniałeś, w pewnej mierze zależy to ode mnie, może nie tylko, ale w dużej jednak ode mnie, no to przyglądam się temu fundamentalnemu pytaniu, jak żyć, kiedy zawód nie jest na pierwszym miejscu.
2: Jesteś w pierwszym rzędzie, też jesteś taki ciekawy, jak to, co się wydarzy. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
3: Reklama.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
3: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem programu Hit na drogę jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
14: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent.
15: Po reklamie.
16: Tu RMF FM, gramy

0: mama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Barbara, jaka piękna fryzura.
6: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
5: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
7: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
1: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
1: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życzę sobie

0: pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Przed nami 12, a to oznacza jedno. Przed nami również w tym momencie kolejne fakty w RMF FM. Temat dla nas kwaśny. Zapraszamy.
2: Zapraszam ponownie. Od 5 godzin mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
3: Liczy się siła głosu ludu.
2: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
4: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
2: Na koniec w faktach będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
5: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
6: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
5: Ważne z punktu widzenia krakowian wybory?
3: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
5: Sprzed obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Nasi reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice w pobliżu miejscowości Kochcice. Zderzyły się dwa samochody i jedna osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie radia RMF24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
0: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
7: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
8: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
7: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
8: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
7: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
8: Dzięki Bogu już koniec.
7: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
2: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
10: Tak jak się zanurzyć i ile czasu być?
9: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
10: Przyjemniejsze wejście.
9: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
2: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale też, jeżeli ktoś ma problem z zimną wodą, to niech sobie morsuje w ciepłej wodzie. My tego nie będziemy sprawdzać, także nalewacie wodę do wanny, dajecie ciepło i tyle, ile trzeba i tam elegancko morsujecie raz, drugi, jak chcecie. Bawcie się, szalejcie. Ja mówię dzień dobry, cześć, Przemysław Skowron, kłaniam się nisko.

no i lepiej być nie może, prawda? Jest niedziela, słońce świeci, wrzesień się kończy, mamy wolne, skorpionsi w radiu zagrali, a to nie koniec z najlepszą muzyką, jeżeli chodzi o tę niedzielę, jeszcze będziemy grali do północy, a potem będzie poniedziałek z najlepszą muzyką, nieważne, teraz cieszymy się ostatnią niedzielą, piękną i słoneczną, ostatnią niedzielą września. 20, który to dzisiaj 7, Światowy Dzień Turystyki, Dzień Głuchych, Dzień Państwa Polskiego Podziemnego i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. To w takim razie dla wszystkich batalionów lekkiej piechoty zagramy. Najbliższe, 3 numery. WRMFM. W końcu to jest nasza niedziela, prawda? I w końcu lepiej być nie może. Wiem, że lubicie, można dać głośniej.

0: sama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Byle do piątku.
4: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
3: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Katastrofa samolotu w bezlitosnych, odludnych ostępach Alaski. Brad Pitt, jako były oficer sił specjalnych, który wraz ze swoim psem Odinem ma jedną ostatnią misję. Przetrwać w sercu dziczy. Trzymający w napięciu thriller z Bradem Pittem w roli głównej. W kinach od 25 września.
12: Już dzisiaj do walki o kryształową kulę staną Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk i inni. Taniec z gwiazdami. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
14: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
15: To ja latte.
13: Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
16: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Po reklamie.
21: Lepiej być nie może. W

Ponownie, cześć. Roxy, błękit za nami, a błękit to jest idealna barwa, jeśli idzie o niebo i jeżeli idzie o takie niedzielne, ciepłe, gorące, letnie. Letnie, choć to już jest jesień, ale nie czuć tego. A okna wychodzą mi na kopiec kościuszki, pełno spacerujących, wszyscy się cieszą niedzielą i elegancko. I tak to właśnie powinno wyglądać. Po to macie RMF FM, po to macie program Lepiej Być Nie Może i po to macie najlepszą muzykę. I za chwilę dla tych, którzy jeszcze nie są na spacerze, jeszcze kończą obiad, ale za chwileczkę pójdą spalać te kalorie z drugiego dania z zupki, z deseru, zagrami Katy Perry. Gdzie? Oczywiście, że w RMF.

0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Czego pragną kobiety? To często kobiety same nie wiedzą, ale na pewno pragną jednej rzeczy. Jestem o tym święcie przekonany. Poduszek na łóżku. To jest magia poduszek dekoracyjnych na łóżku. Magiczna historia. Sprawa jest ich, nie wiem, 11. Żadna nie służy do spania, na żadnej nie wolno spać. Nie wolno trzymać nóg, nie wolno drzemać, nie wolno siedzieć. I każdego wieczora trzeba wziąć te poduszki z łóżka, przenieść na fotel. Następnego dnia rano one wracają z powrotem. O co chodzi, dziewczyny? Powiedzcie wy mi, proszę. Co? Czemu to ma służyć? Szczerze pytam, ja nie mam bladego pojęcia, ja to obserwuję w wielu domach. Wielu kolegów radiowych też tutaj tak ma u siebie. Napiszcie mi pod 3322. A dla autorek takich najlepszych wyjaśnień tego kobiecego fenomenu, po co wam poduszki dekoracyjne na łóżku, będę miał jakieś fajne żółto-niebieskie gadżety od RMF FM. Nie wiem, czy poduszkę, bo poduszek nie ma, ale chyba zostały nam żółto-niebieskie shorty, a to jest igła, nitka, sobie przeszyjecie waty do środka, wiecie. Piękna poduszka na łóżko. 3322.
0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
6: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
15: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
17: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
18: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Przeboje wszechczasów w RMF FM.
1: Czyli mamy wszystko, czego nam trzeba. Przeboje wszechczasów, czyli najlepsza muzyka. Jest niedziela, jest jeszcze wrzesień, jest słoneczko. A żyć nie umierać. Dajcie głośniej. Police.

0: Faktem FM. Lepiej być nie może. Za chwilę fakty o 13:00, w nich ważne informacje dla kierowców na 4:00 oraz sprawdzimy, jak przebiegają wybory w Krakowie. Fakty w RMF FM punktualnie o 13:00.
1: Sponsorem programu Lepiej być nie może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem Lepiej być nie może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej być nie może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O!
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
14: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
13: Czarne skrzynki.
14: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
13: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
0: To już prawie 13:00, a taka godzina na zegarach oznacza jedno. Mamy dla Was w tym momencie fakty wyramowane. Ewa Kwaśnie, zapraszamy.
20: Głosowanie na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie i powinno zakończyć się planowo o 21:00. Ostateczne wyniki około 3-4 rano. Takie informacje podaje Miejska Komisja Wyborcza. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednania między narodami wzywa Leon XIV podczas mszy w Lourdes we Francji. W faktach także o utrudnieniach na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Wszystkie komisje wyborcze zostały otwarte o czasie, głosowanie przebiega spokojnie i zakończy się planowo o 21:00. Tak informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. W stolicy Małopolski odbywają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie?
12: Sędzia Krzysztof Dyl przypomniał o konieczności zabrania ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości, a także o tym, że jeden z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie wyborczej, wycofał się i nie należy na niego głosować.
19: Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny.
12: Wszystko wskazuje na to, że ważne głosy będą liczone już od godziny 21, a wyniki wyborów powinniśmy poznać około 3-4 jutro nad ranem. Z Przedmiejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Maciej Pałachicki.
20: To fakty w RMF FM, relacje na żywo ze sztabów, komentarze i rozmowy z krakowianami. Krakowski Wieczór Wyborczy RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News już dzisiaj. W faktach teraz w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
21: Dzień dobry.
20: Cię. Maćku, będzie się działo, prawda?
21: Tak
20: jak
21: jest.
20: To wszystko będzie wyglądało? Opisz proszę.
21: Zaczynamy o 20. To będzie specjalny program RMF FM. Będą relacje ze sztabów kandydatek i kandydatów. Oczywiście z reakcjami też na pierwsze sondażowe wyniki. Do studia zaprosimy ekspertów, polityków i ludzi ze świata biznesu oraz kultury. Oni skomentują dla was to, jak w pierwszej turze zagłosowali krakowianie i czy przekłada się to na ogólnopolską politykę. Ale co równie ważne, nasi dziennikarze będą też na ulicy, bo głos oddamy mieszkańcom Krakowa. Od 20.00 Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków Wybiera już od 19.10. A całość będzie do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
20: Maciej Sołtys, dziękujemy, polecamy i zapraszamy na ten wieczór. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów-Zachód, Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzenie trzech pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy.
22: Fakty ze świata.
20: Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
23: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia. Po południu Leon XIV ma spotkać się za zamkniętymi drzwiami w Lourdes z 7 ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Dzisiaj rano wezwał francuskich biskupów, by wykazali odwagę w rozwiązywaniu tego problemu.
20: O czym donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz. Brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje 100. urodziny.
24: Sir David Attenborough. 10, 9.
25: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
20: Informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki. O tym, jak podróżują Polki i Polacy, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Eugeniusz Triasun, ekspert z jednego z portali rezerwacyjnych. Polecamy tę rozmowę. O 14.00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czy niedzielny spacer też jest formą turystyki? Pytam w Światowy Dzień Turystyki i odpowiadam: tak, oczywiście, że tak. No jasne. Nawet dwa kółka wokół bloku. Czy tutaj dwa kroki w parku to też jest turystyka? Bawcie się. A ja wam zagram najlepszą muzykę. RMF FM. Lepiej być nie może. Przemysław Skowron. Dzień dobry.

0: Amy Winehouse, RMF FM. No lepiej być nie może. Ja bym tego lepiej nie wymyślił. Niedzielne wczesne popołudnie, 13:20 na zegarach, najlepsza muzyka w radiu, super. Do zachodu słońca jeszcze mnóstwo czasu, jest ciepło. Ja siedzę tutaj w radiu przy otwartym oknie. Niebawem, to jeszcze do faktu, 40 minut. Ale między innymi będzie w nich o zatrzymaniu mieszkańca Rybnika za oszustwa popełnione w Niemczech, a także nasi dziadkarze wracają do kraju, a witają ich kibice. Ale wcześniej, zanim podamy wam te fakty prosto do uszka, to jeszcze może najlepszej muzyki przed wami dzisiaj w Lepiej Być Nie Może w RMF FM.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
9: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
8: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
10: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po reklamie.
19: Przez cały weekend. RMF FM.

Karol G. Bruno Mars, Steel. Fajny numer taki, troszeczkę w starym stylu, prawda? Przeglądam dla was internet, żebyście by nie musieli, bo czy to jest niedziela, po co się męczyć. Znalazłem fajny pomysł na prezent, opisali to jako prezent dla ukochanego, może być też dla ukochanej. Świnka do lodówki. To kosztuje 30 zł i jak pisze producent, reaguje na światło otwieranej lodówki. Otwierasz lodówkę? I świnka zaczyna chrumkać i to ma człowieka zniechęcać do podjadania. Co za świnia to wymyśliła, prawda? Ale jak taka świnka jest, nie widzę rozmiarów, duża, no to ona zajmuje miejsce w lodówce, przez co jest mniej miejsca na żarcie. Czyli jakiś sens to wszystko ma. Okna z tego studia, w którym siedzę, wychodzą na kopiec Kościuszki. Widzę, że elegancko, pełno ludzi, spacerki trwają. No super! Z kopca jeszcze ładnie Kraków widać. A jak do tego brzmi najlepsza muzyka? Odsłuchajcie.

0: RMF FM. Lepiej być nie może, 13.42 na zegarach. Jutro, to jest niedziela. W kalendarzu tak jest napisane dzisiaj, ale jutro jest poniedziałek. I to nie jest taki poniedziałek, o, poniedziałek. To będzie ostatni poniedziałek września w złotej kumulacji. Dlatego jutro nagroda główna to 1 000 000 zł. I w każdym sejfie, poza kasą, a ta będzie niemała, znajdzie się też złoto. Rozumiecie? Pieniądze i złoto. No, zawsze się przyda. Sztabeczka w domu nie chce, gdzieś tam leży. Na ciężkie czasy, gdyby te miały nadejść. To co? Namówiłem was do wejścia do zabawy, bo SMS-y, które wyślecie teraz, też będą brały udział w jutrzejszych losowaniach. Wchodzicie do zabawy, Śląska hasło RMF pod 7474 za 4,92 z VAT-em i ciach. I ja dodatkowo macie szansę na 1 000 000. Pomnożę każdego waszego SMS-a. Wszystkie te, które przyjdą w ciągu najbliższych 11 minut, pomnożę razy 1111. Bo tak, bo mogę. To co? No spróbujcie swojego szczęścia. Niech ten niedzielny SMS-ik przyniesie wam 1 000 000 w poniedziałek. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
7: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
6: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5.45.
8: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
19: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
20: Lepiej być nie może.

0: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy wylądowali w Warszawie, są tam nasze mikrofony. Będziemy też dla was mieli informacje dla kierowców. To wszystko w faktach punktualnie o 14.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
6: Reklama.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Byle do piątku.
11: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
10: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i teringowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
18: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
0: Tu RMF FM, pora najwyższa na kolejne spotkanie z faktami. Zapraszam, Mateusz Bożek.
19: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 w Opolskie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Później Kraków, który dziś wybiera nowego prezydenta. A w Warszawie kibice powitali naszych siatkarzy, którzy do kraju wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na autostradzie A4 w pobliżu Jaśkowic koło Opola. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. O naruszeniu kodeksu wyborczego w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa informuje rzecznik miejskiej policji Piotr Szmiech. W jednej z komisji na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Potem opuścił lokal wyborczy. Policja zna jednak jego tożsamość. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Około godziny 4 nad ranem mamy poznać ostateczne wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Do tej pory, jak mówiliśmy w faktach, głosowanie przebiegało spokojnie z tym jednym wyjątkiem. Lokale wyborcze zostaną zamknięte do 21:00, przypomina przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
20: Obwodowe komisje wtedy przystąpią do liczenia tych głosów, no i tak spodziewamy się, że około 22:00 zaczną te protokoły do nas spływać. No i my te protokoły będziemy wprowadzać i liczyć, jak gdyby sumować te głosy. No i to ostateczny wynik podamy prawdopodobnie gdzieś nad ranem, godzina 4:00, tak szacuję tutaj. Jeśli w tych wyborach, które teraz się odbywają, nikt nie zdobędzie przynajmniej więcej niż połowy głosów, no to odbędzie się głosowanie powtórne.
19: Informował szef Krakowskiej Komisji Wyborczej. O 20:00 na godzinę przed końcem głosowania na antenie RMF FM rozpocznie się wieczór wyborczy, który przygotowujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera Polsat News. Pilna informacja teraz w faktach. Pożar hali o wymiarach 12 na 40 metrów w krakowskiej Nowej Hucie. W środku składowane były środki do dezynfekcji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego tematu wrócimy. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trzeba rozmawiać z Władimirem Putinem, przekonuje opozycja, komentując zaproszenie prezydenta Rosji na grudniowy szczyt G20 do Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentować będzie w Miami Karol Nawrocki. Zupełnie inaczej rolę prezydenta widzi koalicja rządowa. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj,
15: Michale. Dzień dobry, witam.
19: Rozmawiałeś z politykami, jak komentują tę sprawę?
15: Radości nie ma, no może poza Konfederacją. Jej europoseł Stanisław Tyszka uważa, że trzeba rozmawiać z Putinem.
21: Bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której w momencie, gdy kończy się wojna na Ukrainie. Wszyscy przejdą do robienia interesów z Rosją, tylko nie Polska. Dlatego, że cała nasza klasa polityczna jest chorobliwie antyrosyjska.
15: Kamilowi Bortniczukowi z PiS nie podoba się zaproszenie dla Putina, ale dostrzega w nim drugie dno.
22: Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią.
15: Z kolei Tomasz Trela z Lewicy kompletnie nie rozumie zachowania Trumpa i liczy na szybką reakcję prezydenta.
23: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji.
15: Na razie jednak słychać, że Karol Nawrocki, mimo zaproszenia Putina, weźmie udział w szczycie G20.
24: Złoty medal w faktach RMF FM.
19: Tłumy kibiców powitały na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy. Polscy zawodnicy wrócili do kraju po tym, jak pokonali wczoraj Francję 3-1 w finale rozgrywek i wrócili do kraju z medalem. I jak sami słyszycie, na lotnisku Chopina euforia. A na miejscu jest dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dodam, że dzięki wygranej w finale Polacy są pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bogato zdobione. Wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy ze spektakli. Jest ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka nie mogła się oprzeć takiej okazji. Rozmawiała również z innymi kupującymi.
25: Widzę, że zakupy się udały.
26: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam 2 fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
25: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, jest w czym wybierać.
26: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
27: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
25: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
27: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
19: Dziś ostatnia okazja na to, by przyjść i znaleźć coś dla siebie. Teatralny magazyn będzie otwarty jeszcze do 16:00.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To sprawdzimy jeszcze, co ma dla nas pogoda na dzisiaj. W tym momencie w całym kraju milusio. Tak miło, że lepiej być nie może. Termometry pokazują od 18 stopni w Suwałkach, przez 20 w centrum kraju, do 23 kresek w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Wieczorem nieco chłodniej, bo o godzinie 22 na wschodzie 11, na zachodzie 15, czyli dalej sympatycznie i nigdzie nie będzie padać. A w RMF FM co mamy dla was? Całe morze najlepszej muzyki. Proszę bardzo. Lepiej być nie może. Ja bym dał głośniej. Nie, może jakiś dodatkowy deser? Co? Przecież ten cukier, który wprowadzamy do organizmów naszych boskich w niedzielę, to się nie odkłada w złych miejscach. Nie, to idzie całe na energię. Często widziane naukowo, to kiedyś wam o tym więcej opowiem. Jedzcie smacznego, dajcie głośniej. To jest Pink dla was.

Margaret rozpoczyna swój nowy rozdział, nową muzyczną erę, kawałkiem Prima Ballerina w RMF FM, tu RMF w trasie. No i tak dziś dzielimy się, moi drodzy, zadaniami. Wy sobie tam prowadzicie elegancko samochód w okularach przeciwsłonecznych. No, jest fajniusio, czasem gdzieś tam zimny łokieć jeszcze pójdzie. Ja wam gram najlepszą muzykę i tak będzie do 20 w RMF FM.

0: Piękne obrazki na lotnisku Chopina w Warszawie. Oglądam zdjęcia. No, kibice przywitali naszych mistrzów Europy, a trener siatkarzy Nikola Grbić rozbawił wszystkich na wstępie. Z kamienną miną powiedział: jestem zadowolony. No i pytany o to, czy spotkamy się z Francuzami za 2 lata w Los Angeles na igrzyskach, odpowiedział: pewnie, jeśli tak, to na pewno wygramy. Słuchajcie, to w imieniu kibiców nie mamy nic przeciwko temu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
16: Profilaktyka! Podaj dalej!
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Już dzisiaj do walki o kryształową kulę staną Karolina Kajra-Bara, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz i inni. Taniec z gwiazdami. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Po reklamie.
3: Z RMF FM najlepiej.

0: Jutro znowu szansa na milion złotych. W każdym sejfie, poza kasą, będzie też złoto. Słuchajcie, jutro naprawdę mega okazja, żeby się wzbogacić, a wchodząc do gry, możecie już dziś dać sobie szansę na to, żeby zostać milionerem. Złota kumulacja w RMF FM mówi dzień dobry. Wiecie, jak to się robi. Wysyła się hasło RMF pod 7474 za 4,92 i jesteście w grze. I w tym tygodniu w złotej kumulacji szczęście zawitało na przykład do Sosnowca, do Borysławia, do Gdańska, dzwoniliśmy do Prudnika, do Kielc. No właśnie, ci zwycięzcy mają już dużo kasy. Czas na kolejnych. Czas być może na ciebie. Chcemy wiedzieć, skąd jesteście, dlatego uwaga. Sprawdzamy teraz, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Pod 7474 przysyłacie nazwę swojej miejscowości. Mamy to? To jest świetna okazja, żeby zagrać, bo przez 13 minut, ale ani minuty dłużej, będę miał dla was mega bonus. Razy 1013 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. 13 szczęśliwych minut, a wy wchodzicie do gry, wysyłając miejscowość pod 7474 już teraz. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, gdzie to szczęście mieszka. Miejscowość 7474. Jesteście w grze o milion i złota. Gracie też na naszej stronie www.rmf.fm.
1: Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. tu widać kobiecą rękę.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
19: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: Po reklamie.
26: Komu w drogę, temu RMF w trasie.

0: Takie lato mamy w głośnikach z Sylwią Grzeszczak. Taką piękną jesień za oknami, a za chwilę fakty o 16. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
7: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
17: Jestem, witam. Zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopytłowie, w powiecie wieluńskim, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
18: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
17: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Z pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21:00. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
5: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory, rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
15: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
19: No żeby później nie być rozczarowany.
20: Każde wybory, co są, to ja idę, w każdym razie.
21: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
22: To ważne wybory dla Krakowa?
23: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się naprawdę rozwijać, to dlatego mnie martwi.
24: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
25: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
24: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwa Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
26: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
27: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
24: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mam dobre informacje nie tylko dla naszych złotych siatkarzy. Gdziekolwiek by nie pojechali w Polsce na ten urlop, to będą mieli słońce i wy też możecie się wybrać praktycznie w każde z miejsc. I ta prognoza pogody na ten przyszły tydzień jest bardzo nudna, bo codziennie słońce i to nas cieszy. Piękna złota jesień. Jutro do 24 nawet stopni na Dolnym Śląsku. 4 po 16, tu RMF FM i RMF w trasie, oczywiście z najlepszą muzyką, specjalnie z dostawą do waszych głośników. Wy nie musicie się niczym przejmować, możecie sobie jechać i podziwiać widoki za oknami, a my wam będziemy pięknie grać. Jeśli jesteście w pracy, to też mamy coś na dobrą energię. O właśnie, tego słowa szukałem. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. No i wreszcie można odpocząć.

dobre towarzystwo. Dawid Podsiadło wpadł na chwilę do RMF FM. Na błysk, 14 minut po piątej, tu niedzielne RMF w trasie i fajne opcje na jesień w górach, w ogóle piszemy o nich na rmf24.pl. Słuchajcie, najdłuższy szlak w Tatrach, magistrala tatrzańska, wynosi 72 km. Przejście całej trasy, jak tu doczytałem, wymaga dobrej kondycji, no to zapewne,

i odpowiedniego przygotowania trzeba wziąć wygodny plecak. No i chyba dość spory plecak. Taki, żeby zmieściła się tam co najmniej cała lada z kanapkami.

0: głos sprawia, że od razu dajemy głośniej Roy Orbison w RMF FM. Pytanko jest z internetu. Dlaczego z wiekiem dni są krótsze? No nie chodzi tutaj oczywiście o wyczekiwaną zimę, natomiast naukowcy mówią, że to dlatego, że my żyjemy na autopilocie. A tam od razu na autopilocie. No, może w poniedziałkowy poranek, no żyjemy na autopilocie, ale w wolną niedzielę to akurat na tym pilocie fajnie czasem wcisnąć pauzę. Wracamy za chwilę z muzyką.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie. Crédit Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole, Bank Polska. S.A.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Po reklamie.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Swedish House Mafia w RMF FM. W programie RMF Trasie przyda wam się nowa muzyka, dlatego wpada ktoś, kto czeka na swoją nową płytę i jednocześnie jest bardzo ciekaw.
1: Cześć, tu Wiktor Waligura. Jeśli jeszcze nie znacie mojego numeru To Jest To, to już teraz możecie podgłośnić RMF FM i dajcie znać, czy wam się podoba.
0: No właśnie, czy wam się podoba. To Jest To, Wiktor Waligura.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistyczna.

0: dietetycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Katastrofa samolotu w bezlitosnych, odludnych ostępach Alaski. Brad Pitt, jako były oficer sił specjalnych, który wraz ze swoim psem Odinem ma jedną ostatnią misję. Przetrwać w sercu dziczy. Trzymający w napięciu thriller z Bradem Pittem w roli głównej. W kinach od 25 września.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Po reklamie.
16: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: 5 minut. I będzie 18 w RMF FM i najnowsze wydanie faktów, a skoro to jest program RMF dla kierowców, to jesteśmy oczywiście blisko wszystkich tras. Sprawdzam teraz Krajowa 10. Tam na pewno będziemy z najnowszymi informacjami dla was. Jedźcie ostrożnie, a fakty za 4,5 minuty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
1: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
15: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
15: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
15: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne.
15: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 18, a na zegarach RMF FM jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, witamy.
17: Witam, jestem, zapraszam. 4 osoby poszkodowane w wypadku w Górkach na Mazowszu podczas regionalnego święta hodowców koni. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Dla kierowców ważne informacje z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskim. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Rywalem Szwecja. Cztery osoby, w tym dziecko, ucierpiały w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. 2 osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przypięty do bryczki koni nagle się spłoszył. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. To na odcinku Bydgoszcz-Piła. Zderzyły się tam 2 motocykle, wprowadzono ruch wahadłowy. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
7: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
18: Tym żyje Kraków.
17: Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, bez poważniejszych incydentów, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Odnotowano jeden przypadek złamania ciszy wyborczej i jedno złamanie kodeksu wyborczego, kiedy jeden z głosujących podarł swoją kartę. Na konferencji Miejskiej Komisji był Maciej Połachicki. Krakowianie mają na kartach do głosowania 8 nazwisk, ale mogą zagłosować tylko na 7 kandydatów. Co z głosem oddanym na tego skreślonego?
19: Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Dyl, nazwiska kandydata, który się wycofał, nie wykreśla się z kart do głosowania. Prawo też nie przewiduje w takim przypadku drukowania nowych kart.
20: Nie drukujemy ich ponownie, no bo to wycofanie mogłoby nastąpić nawet dzień przed tym głosowaniem, czy nawet w dniu głosowania tak naprawdę mogłaby zaistnieć sytuacja, że któryś kandydat się wycofuje. Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy 2 znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny.
19: Należy jednak pamiętać, że głos oddany tylko na kandydata, który się wycofał, czy 2 innych kandydatów, będzie głosem nieważnym. Sprzed Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Pałachicki.
17: Na stadionie w Solnej ostatni trening naszej kadry przed meczem ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. To właśnie Szwedzi w marcu pokonali nas w barażach, przez co biało-czerwoni nie pojechali na mundial. Trening kadry śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasza reprezentacja traktuje ten mecz jako rewanż?
21: Dobry wieczór. W naszej reprezentacji raczej nikt do tego spotkania nie podchodzi jak do rewanżu. Chociaż, jak przyznał selekcjoner kadry Jan Urban, porażka marcowa i brak awansu na Mistrzostwa Świata była ogromnym ciosem, a jutrzejszy mecz może być kolejnym krokiem w rozwoju naszej reprezentacji.
22: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
21: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, który przyznał także, że nie zobaczymy już na lewej obronie Jakuba Kiwiora, bo to rozwiązanie kompletnie nie sprawdziło się w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a zdecydowanie bliżej gry na tej pozycji jest Przemysław Frankowski. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
17: Szwecja-Polska, przypomnę, mecz jutro, początek o 20:45.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na zegarach 3 po 18, to RMF w trasie. Mateusz Opyrchał raz jeszcze. Dobry wieczór i już teraz tylko najlepsza muzyka, tak jak zawsze zresztą. Zaczynamy z klasykiem Toto i Afrika. Będzie Eminem i Zalia. Bardzo romantycznie się zrobi w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: 16 minut po 18 RMF w trasie, a my znowu dziś potańczymy. Najnowszy odcinek Tańca z Gwiazdami będzie wyjątkowy. Zdaje się, że Ola Filipek już ma swój wehikuł czasu. Czy to jest, Olu, parkiet? Halo?
1: Mateusz, melduje się prosto z parkietu Tańca z Gwiazdami, bo właśnie zakończyła się próba generalna. Dorwałam Paulinę Sykut-Jeżdżynę. Cześć, kochana.
2: Cześć.
1: To będzie wyjątkowy odcinek i wiele zaskoczeń nas tutaj czeka.
2: Przeniesiemy się w czasie.
1: Tak. Do którego roku ty byś się przeniosła, gdybyś mogła skorzystać z takiej maszyny do przenoszenia w czasie?
2: 2002, mój występ w Idolu. To był magiczny rok, wtedy wszystko się zmieniło. To taki game changer w moim życiu. 2016, narodziny mojej córki.
1: Słuchajcie, czyli warto jednak śledzić to, co tutaj się dzieje. 2002 rok, 2016, a może 2026. Dziś Taniec z Gwiazdami.
0: Nie wiem jak wy, ja muszę pomyśleć, do którego roku chciałbym się przenieść. Tymczasem zobaczymy, jak zmienią się dziś uczestnicy. Efekty wieczorem, do zobaczenia w Tańcu z Gwiazdami i oczywiście na Instagramie RMF FM.
3: Reklama. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie.

0: możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
2: Hit na drogę w RMF FM.
1: Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
5: Halo, tu centrala.
6: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
7: Aaron Eckhart jako agent wchodzi bez pukania. Oglądaj już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką silimaryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
13: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Po reklamie.

0: To jeszcze przypomnienie tego hitu Sean Paul, Alexis, Jordan, Got to Love You w RMF FM, RMF w trasie na 30 minut do 19. Słuchajcie, jutro gramy ze Szwecją o 20.45 i to na wyjeździe. To jest kolejny sprawdzian w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. A dziś odbyła się konferencja prasowa, na której trener Jan Urban odniósł się jeszcze do meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: Nie mogę znaleźć takiego konkretnego powodu, dlaczego akurat tak się stało.
0: No, my też już od dłuższego czasu nie wiemy, co się dzieje z reprezentacją. Ale wiemy na pewno. Będziemy jutro kibicować i trzymać mocno kciuki. Może tym razem się uda.

0: Tak ma w RMF FM. 23 minuty do 19 w programie RMF w trasie. Na pewno punktualnie o 19 przeniesiemy się do Krakowa. Nieco ponad 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych. No właśnie, mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta, więc będziemy blisko tego wydarzenia. Bądźcie wy blisko RMF FM.
1: Reklama.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
8: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
7: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
9: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
16: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
15: To ja latte. Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
17: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Już dzisiaj do walki o kryształową kulę staną Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Engler, Piotr Guma-Gumulec i inni. Taniec z gwiazdami. Już dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Po reklamie.
22: Przez cały weekend RMF FM.

0: Mistrzowie Europy, nasi biało-czerwoni siatkarze już w domu, wrócili do Warszawy, mają teraz 8 dni wolnego. Wrócimy do nich oczywiście w faktach RMF FM, konkretnie w faktach sportowych. Te już o 19:00, bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
4: i Olek Sikora,
3: czyli wasze radiowe Olki.
2: Już oni wam tu dadzą energii
4: na koniec pracy
3: i na powroty do domu.
2: A to nie wszystko, bo będą z wami także
4: Paulina Sawicka
5: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia już w poniedziałek po 14:00 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Super ceny.
2: Byle do piątku.
8: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
13: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Reklamie.
0: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
17: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
18: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś również kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy dwóch kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
17: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
17: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
5: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
17: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
6: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
19: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
20: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i ta kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
21: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Piotrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
17: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
23: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami naszej. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
24: Zespół i zawodnicy, z którymi ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
23: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego, potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
25: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
23: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie dwóch latach i na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek, 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A my razem w trasie jeszcze do 20, bo od 20 w RMF FM wieczór wyborczy. Na razie 6 po 19 mamy na zegarach. Najlepsza muzyka na pokładzie. Wy na pokładzie, ja na tylnej kanapie, jeśli mogę, bo tam najwygodniej i fajnie się śpiewa chórki. I możemy jechać. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Maggie Rayleigh w głośnikach. Dajcie głośniej.

0: trwa. Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM. W ramach współpracy redakcyjnej łączymy się teraz z reporterami RMF FM i Polsat News. Maciej Sołtys, Klaudia Syrek. Dobry wieczór.
1: Jesteśmy, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jesteście w jednym ze sztabów wyborczych. Jak atmosfera na miejscu? Coś już się dzieje? Ludzie się schodzą?
1: Patrząc tak szczerze, z mojej perspektywy na razie jest tutaj może kilkanaście osób. Współpracownicy Łukasza Gibały gorączkowo przygotowują się na to, co stanie się o 21:00. Co chwila ktoś wchodzi, wychodzi do budynku. Widzę, że ktoś rozmawia przez telefon. No, trwają te gorączkowe przygotowania. Na pewno o 21:00 będzie tutaj dużo więcej emocji, dużo więcej nerwów. I tak będziemy to wszystko dla was relacjonować w czasie naszego krakowskiego wieczoru wyborczego. Będziemy tutaj właśnie w sztabie Łukasza Gibały, ale w RMF24 i w RMF FM będą też komentarze polityczne i niepolityczne tego, jak te wybory w Krakowie mogą się przełożyć na sytuację polityczną w całej Polsce, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. My z Klaudią Syrek z Polsat News jesteśmy tutaj właśnie przy Królewskiej w sztabie Łukasza Gibały. Jak się przed chwilą dowiedziałem, na razie głównego aktora tutaj nie ma.
2: Tak jest, i gorących emocji oraz analiz politycznych nie zabraknie także w Polsat News. Już od 19:10 trwa tam wieczór wyborczy prosto z Krakowa, który prowadzi Małgorzata Świtała. Rozmawia

0: Będzie z ekspertami, którzy będą analizować to, co się dzieje z krakowskimi posłami i ekspertami, ale już od 22 Bogdan Rymanowski to, co wydarzy się w Krakowie, będzie przekładał ze swoimi rozmówcami na politykę ogólnopolską. W Polsat News będą Państwo mogli zobaczyć dwa sondaże przygotowane specjalnie na ten wieczór. To będą exit pole przygotowane przez pracownię Ipsos i ogólnopolską grupę badawczą. A zatem my czekamy na te wyniki tutaj w sztabie razem z Maćkiem i zapraszamy Państwa do śledzenia, analiz i komentarzy w RMF FM i w Polsat News.
1: Jak słyszeliście, cała Polska patrzy na Kraków. Trwa krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Dziękuję Wam. Dołam.

0: Trwa krakowski wieczór wyborczy. Już za 15 minut rozpoczniemy live na YouTubie RMF24. Zaczniemy z serca informacyjnego RMF FM z newsroomu faktów. Ja już tam powoli zmierzam, tam już czeka na nas Piotr Salak, który będzie prowadził wszystkie najważniejsze rozmowy tego wieczoru. No i to też jest okazja, by od środka zobaczyć, jak wygląda praca najlepszych dziennikarzy w Polsce. Także widzimy się i słyszymy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
5: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
4: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
6: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Byle do piątku.
10: Byle do piątku.
11: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
9: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Po reklamie.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Oddajemy głos mieszkańcom.

0: Dzień dobry, to jest Wieczór Wyborczy. Jesteśmy na żywo w RMF FM, RMF 24 i na YouTubie. Skoro Kraków wybiera prezydenta, to nadajemy, że z redakcji Faktów. Ze mną gospodarz tego wieczoru.
1: Dzień dobry,
0: cześć. Co nas czeka?
1: Oj, to będzie długi wieczór wyborczy. Nasz wieczór wyborczy właśnie rusza na antenie RMF 24 i RMF FM, a to oznacza, Paweł, że będziemy do ciebie wpadać i to często. Specjalne wydania Faktów, oczywiście. Nasi reporterzy w sztabach wyborczych. Pierwsze prognozy, pierwsze wyniki, goście na kopcu Kościuszki. Nie tylko politycy, ale też aktywiści. Ci wszyscy, no, którym dobro Krakowa po prostu leży na sercu. Będzie nas słychać, ale będzie też nas widać, tak jak teraz. No bo jesteśmy od teraz właśnie w naszych kanałach w internecie. Ruszamy, jednym słowem.
0: Tak jest. Dobrze, no to ja zapraszam do siebie. Uciekam, że do studia RMF FM sprawdzić gotowość, a was zostawiam z Piotrkiem Salakiem. No i na live'ie na YouTubie.

7, łączeń na żywo z reporterami Fakta RMF FM o 21:00. To już mówi, jak ważny jest to wieczór, krakowski wieczór wyborczy. Pierwsze sondażowe wyniki krakowskich wyborów. Właśnie, w RMF FM o 21:00, czyli już za 6 minut.

0: za 500 metrów. Na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
6: Prawdziwe historie pełne emocji.
7: Aktorka Anna Maria Siekluska zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
8: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
7: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
11: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
10: To ja latte. Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
12: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Po reklamie.
14: 21. Krakowski Wieczór Wyborczy. Bardzo ważny moment. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
15: Tak jest. Koniec głosowania, koniec ciszy wyborczej, lokale zamknięte. Zatem, panie, panowie, karty na stół. Jeżeli potwierdzą się aktualne sondażowe wyniki, to w Krakowie za dwa tygodnie będziemy mieli drugą turę i prezydencką dogrywkę. Łukasz Gibała dziś zwycięzcą. Z Moniką Piątkowską walczyć będą o fotel, który po majowym referendum opuścić musiał Aleksander Miszalski. Zatem już wiemy, 11 października, powtórzę, Kraków raz jeszcze pójdzie głosować. Za dwa tygodnie druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w Faktach RMF FM teraz Krzysztof Berenda z pełnymi sondażowymi wynikami głosowania. Zatem Krzysztofie, jak głosował dziś Kraków? Bo już wiemy, postawił na Łukasza Gibałę, ale on jeszcze nie może przymierzać się do fotela prezydenta Krakowa.
16: Zdecydowanie nie może jeszcze przymierzać się. Będzie dogrywka. Za dwa tygodnie to już jest pewne. Mamy dwa sondaże przygotowane dla telewizji Polsat News. Jeden to jest ten Exit Polszkowan dla Ipsosu, czy przez Ipsos, a drugi przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą. To, co najważniejsze w obu tych sondażach, rzeczywiście ta dwójka, która przychodzi do drugiej tury, to jest Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak to wygląda konkretnie? W Ipsosie Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4. Jeżeli chodzi o OGB, no to mamy 35,7, a Monika Piątkowska 28,4. Czyli widzimy, oni na pewno będą walczyć dalej, a o czyje głosy będą walczyć? Chyba tego najsmutniejszego człowieka, no bo jak widzimy, Michał Drewnicki, czyli kandydat PiSu, on ma 19,6 według Ipsosu lub 19,2 według OGB. Myślę, że całkiem ciekawym elektoratem będzie elektorat Aleksandry Owcy. Tu naprawdę wysoki wynik, trzeba przyznać. 8,7 według Ipsosu kontra 7,1 według OGB. Następne miejsce Daria Gosek-Popiołek, czyli czyli jak widać Aleksandra Owca swoją konkurentkę z Lewicy wyprzedziła.
15: Duże zaskoczenie.
16: Dokładnie, znacznie niżej jest Michał Klimek 4,2, Sławomir Pietrzyk według jednego sondażu 0,4, według drugiego 0,3, ale najważniejsza informacja, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przechodzą do drugiej tury, Michał Drewnicki trzeci, to najsmutniejsze miejsce, brązowy medal, za które nagrody nie będzie.
15: Polityka lokalna w roli głównej w Faktach RMF FM na rok przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy, co słychać w sztabie zwycięzcy pierwszej tury. Królewska 67. Tam właśnie jest sztab tego, który według sondażu uzyskał największą liczbę głosów. To są oklaski dla Łukasza Gibały. Tam na miejscu Maciej Sołtys. Maćku, to euforia, tak, czy umiarkowany jeszcze optymizm?
13: Wybuch radości, teraz już Łukasz Gibała przemawia, ale jego otoczenie zareagowało naprawdę entuzjastycznie. Jest tutaj wielu jego współpracowników, jest wielu dziennikarzy, ale jest też kilka znajomych twarzy, chociażby z Rady Miasta. Pojawił się tutaj m.in. Jan Hoffman, który wycofał się z wyścigu wyborczego w minionym tygodniu i poparł właśnie Łukasza Gibałę. Ten wynik Łukasza Gibały jest lepszy od tego, co osiągnął dwa lata temu w 2024 roku. No i teraz według tych sondażowych wyników ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
15: Łukasz Gibała jeszcze przed 50, rocznik 77, 17 dni po urodzinach, partyjnie zaczynał z Platformą Obywatelską, potem był Ruch Palikota, no i następca tego ruchu, czyli Twój Ruch, tak, była taka partia 12 lat temu. Na teraz sztab Moniki Piątkowskiej, to z nią Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów. W sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL-u jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak słyszymy też oklaski, jak jeszcze tam zebrani reagują na ten wynik sondaży?
17: No w momencie, kiedy ten wynik został ogłoszony, były krzyki. Monika, Monika, zresztą takie krzyki przed chwilą także się pojawiły. Cały czas Monika Piątkowska aktualnie jest na scenie i przemawia do zgromadzonych gości, którzy tutaj tłumnie przybyli, aby kibicować, aby ten wynik był jak najlepszy. Jak słyszałem, no ta różnica, choć wydaje się być dosyć wielką, będzie walka przez najbliższe dwa tygodnie o to, aby ją odrobić, aby powalczyć o ten fotel prezydenta. Zatem te nastroje są wręcz doskonałe i tutaj obecni w sztabie Moniki Piątkowskiej na pewno liczą na to, że za dwa tygodnie też w tym miejscu będą mieli co świętować.
15: Paweł Konieczny, dziękuję bardzo. No a teraz miejsce, gdzie powinno być zdecydowanie ciszej. Przenieśmy się do sztabu trzeciego w tym prezydenckim rozdaniu w Krakowie. Według sondaży Michał Drewnicki na miejscu trzecim, kandydat popierany przez PiS. On nie wejdzie do drugiej tury. Tam nastroje na gorąco analizuje Kasper Wybewski.
18: Dobry wieczór.
15: Kasprze, zatem to głośne Michał. Michał, czy jednak niezadowolenie?
18: Wielkiej niespodzianki nie ma, bo Michał Drewnicki wybory na prezydenta Krakowa kończy na pierwszej turze, jednak na jego twarzy i wśród polityków PiSu widać zadowolenie. Realnym celem było trzecie miejsce z dobrym wynikiem i taki wynik według tych wstępnych sondażowych danych wydaje się, że został osiągnięty. Przypomnę, 19,6% to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywały ostatnie sondaże, a tego chcieli politycy PiSu, z którymi rozmawiałem przed ogłoszeniem exit polu. Tu w hotelu Nowotel, tuż przy moście Dębnickim, Michał Drewnicki podziękował całemu sztabowi, zaproszonym gościom, którzy równo o 21 i przed chwilą skandowali, jak było słuchać głośne Michał, Michał. Ze sztabu Michała Drewnickiego Kacper Wróblewski.
15: No to Kacper mówił o niezadowolonych. Z pewnością dotyczyć to określenie może także Darii Gosek-Popiołek. Przypominamy, kandydatka Lewicy wypadła słabiej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zatem krakowski Kazimierz w sztabie Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek. Marcinie, jak tam przyjęli rezultat kandydatki?
19: No, jak widzę, teraz wszyscy stoją i wpatrują się w wielki ekran, który teraz wyświetlany jest na jednej ze ścian. Przez kilkadziesiąt ostatnich minut, myślę, ciągle pojawiało się tu właściwie jedno zdanie. Jestem ciekawy tego wyniku. No i teraz wszystko jest już jasne. Daria Gosek-Popiołek dosłownie przed chwilą zaczęła swoje wystąpienie. Wynik przyjęto tu, to ciekawe, gromkimi brawami. Było też bardzo głośne skandowanie Daria, Daria, która teraz dziękuje swoim wyborcom. Ze sztabu Daria Gosek-Popiołek, Marcin Buczek.
15: Wsłuchujemy się w te wystąpienia kandydatów, szczególnie tych, którzy walczyć będą w drugiej turze, bo trwa wystąpienie i Moniki Piątkowskiej, i Łukasza Gibały. A my oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie bez przyczyny, bo w opinii ekspertów to właśnie Nowa Huta i jej problemy są języczkiem uwagi w tym samorządowym rozdaniu. Przed NCK-iem jest reporter RMF FM Karol Żak.
20: Witam, dzień dobry.
15: Karolu, już wiemy, będzie druga tura, w niej zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowochucianie, z którymi rozmawiałeś, chyba nie są zaskoczeni.
20: Chyba nie do końca. Mamy te pierwsze wyniki. No to czas na pierwsze komentarze. Razem ze mną jest pan Jacek. No panie Jacku, jak pan ocenia te wstępne, na razie jeszcze sondażowe wyniki?
0: Zaskoczeń nie ma. Pierwsze dwa miejsca były takie jak w sondażach poprzednich. Myślę, że największą niespodzianką będzie teraz to, kogo poprą kandydaci, którzy dostali kolejne miejsca, bo różnica jest na tyle nieduża, że to chyba zaważy nad wynikami drugiej tury.
20: No właśnie, ta druga tura, to jeszcze króciutko. Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała?
0: Mam nadzieję, że wygra lepszy kandydat, kandydatka i że przed drugą turą będzie rzetelna debata pomiędzy dwoma kandydatami, nawet na temat Nowej Huty czy innych dzielnic Krakowa.
20: Dziękuję bardzo, a my przed Nowochódzkim Centrum Kultury zostajemy i zbieramy kolejne komentarze.
21: Kraków wybiera, to jest hasło wieczoru wyborczego w informacyjnym radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Gospodarzem naszego wieczoru jest Piotr Salak. Piotrze, zatem twoja gorąca reakcja na te wstępne sondażowe wyniki?
22: Nie tyle moja, co moich gości. Razem z nami pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie ministrze.
23: Dzień dobry. Witam.
22: Pani poseł, pani reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki?
24: No ja nie będę chyba za bardzo oryginalna, podobnie jak tych moich przedmówców. No spodziewaliśmy się takich wyników, ale ja chciałabym pogratulować Michałowi Drewnickiemu, bo rzeczywiście bardzo ostro walczył, ambitnie. Młody polityk, samorządowiec, który no, wyrasta nam na takiego dobrego, przyszłościowego polityka i myślę, że tak będzie. Natomiast druga tura była chyba przewidywalna. No, Kraków jest specyficzny. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wygra osoba, która naprawdę będzie osobą wiarygodną, przewidywalną, bo Kraków zasługuje na takiego prezydenta.
22: Rozczarowanie, panie ministrze, tymi pierwszymi sondażowymi wynikami, czy żadnego zaskoczenia nie ma?
23: Byliśmy przygotowani, jakby po tych sondażach można było sobie przewidywać pewne rzeczy, ale czekaliśmy na jakieś zaskoczenia. Tu zaskoczeń wielkich nie ma. Porównując z tym, co się działo dwa lata temu w wyborach tych w terminie, kiedy Aleksander Miszalski wygrywał batalię w Krakowie. W pierwszej turze tylko dokonana została mijanka. Podobny wynik do Aleksandra Miszalskiego z pierwszej tury osiągnął Łukasz Gibała, a jakby jego wynik z drugiej tury, czyli z pierwszej tury Łukasza Gibały osiągnęła Monika Piątkowska.
22: Ireneusz Raś, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 trwa.
21: Tam właśnie politycy związani z Krakowem, ale teraz częściej widziani w Warszawie. Powtórzmy, w Krakowie konieczna jest druga tura wyborów, tak wynika z sondaży i OGB, i PSOS-u dla Polsat News. O fotel prezydenta walczyć będą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ten radny miejski startujący po raz czwarty na urząd prezydenta uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4%. Gorące komentarze, jak słyszeliście w radiu RMF 24. To wszystko u nas w wyborczym programie radia RMF 24 na antenie tego informacyjnego radia do 23. Ja z faktami wracam punktualnie 21.30.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Paweł Jabor, dobry wieczór, to jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Najważniejsze rozmowy tego wieczoru prowadzi, jak słyszeliście, Piotr Salak. Za chwilę przeniesiemy się do jego studia. Tam pierwsze polityczne komentarze.

0: To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Pierwsze sondażowe wyniki już są znane. Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską. I druga tura wyborów przed nami. Czas na pierwsze polityczne komentarze do sondażowych wyników wyborów. Łączymy się ze studiem, w którym dowodzi Piotr Salak. Piotrze.
1: Słuchacze radia RMF FM. Studio wyborcze w Radiu RMF 24. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Ireneusz Raś razem z nami. Panie ministrze, a może Monika Piątkowska nie była dobrą kandydatką?
2: Ja nie mogę powiedzieć, że była złą kandydatką. Wydaje mi się, że jej CV, jeśli chodzi o przygotowanie do tego, że bo pamiętajmy, że to jest drugie miasto w Polsce. To jest,
1: no tak,
2: to jest,
1: ale kto zaczyna
2: urząd.
1: Kampanię na prezydenta tak, miasta Krakowa w Warszawie?
2: Ale przepraszam bardzo, ja scenariusze kampanii pani Piątkowskiej nie pisałem, natomiast mogę powiedzieć o niej, bo ją jakoś poznałem i wiem, czym kierowała, czy zna miasto, mogę potwierdzić, że zna miasto, że w tej kwestii zarządzania naszym miastem ona jest jakaś przewidywalna, bo pamiętajmy, że Kraków od kilkunastu miesięcy co najmniej jest w takim rozedrganiu. To jest bardzo niedobre. Ja to mówię jako poseł tego miasta i też jako były radny, dyrektor kancelarii prezydenta Gołasia. I chciałbym, żeby to miasto rzeczywiście ustabilizowało się i poszło w kierunku realizacji pewnych zamierzeń. I teraz ona spełnia te kryteria kompetencyjne, natomiast wiemy, że wybory właśnie tak rozpisane trochę polityczne, trochę tutaj wpływają na to, że może być inaczej, bo pytanie, czy... Ja pamiętamy, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie kochało Łukasza Gibały i teraz czy w drugiej turze poprze Łukasza Gibały?
1: Otóż to jest pytanie, które oczywiście
2: to jest kluczowe
1: nurtuje, nurtuje wszystkich krakowian, obserwatorów. Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, tak? Bo już za moment będziemy mieli połączenie oczywiście ze zwycięzcą pierwszej tury, czyli z Łukaszem Gibałą i na miejscu w sztabie z naszym reporterem. Maciej Sołtys jest razem z nami. Czy my już się słyszymy, czy już możemy się do naszego reportera jeszcze przenieść, jeszcze nam to chwilkę

0: zajmie. Oczywiście wiadomo, że Łukasz Gibała teraz rozpytywany przez wszystkich.
1: Słyszycie, co nas czeka teraz właśnie przed nami. Łukasz Gibała, z nim właśnie rozmowa w RMF FM. Czekamy na to, trwa krakowski wieczór wyborczy.
2: Powiedział pierwszy.

0: to ten wieczór jest ważny nie tylko dla Krakowa, ale też dla całej Polski. Trwa krakowski wieczór wyborczy. Łukasz Gibała, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, właśnie udziela pierwszego wywiadu po wyborach reporterowi RMF FM, Maćkowi Sołtysowi. To jest też na live na YouTubie. Jeden z ciekawszych fragmentów teraz dla Was.
1: Bardzo mi zależy na tym, żeby w pierwszej kolejności ochronić tereny wokół Doliny Prądnika. To jest ponad 100 hektarów pięknej zieleni, cennej przyrodniczo, której grozi zabudowa. My tam od dawna postulujemy park XXL i tym się zajmę w pierwszej kolejności.
0: A więcej w faktach już o 21:30.

0: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
1: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
0: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
1: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
0: A skrócenie szkoleń BHP?
1: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
0: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
1: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklamie.
12: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski, 21:30.
13: Już wiemy, w Krakowie będzie druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich, wyborów, które określane są mianem pojedynku politycznych kamikadze. Zaczynamy od sondażowych wyników OGB i PSOS-u dla Polsat News. Jeżeli potwierdzą się te dane, o fotel prezydenta zawalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A kto wygra drugą turę? Od odpowiedzi na to pytanie sondażowe. Zaczynamy Fakt o 21:30. Krzysztof Berenda ma te dane.
14: Zatem
13: Krzysztofie, co o politycznych nastrojach w Krakowie? Mówią teraz liczby.
14: No te liczby mówią, że będą zmiany. Mamy najnowszy sondaż już powyborczy, to jest sondaż na drugą turę, czyli o tym, co ma się wydarzyć za 2 tygodnie. No i z tego sondażu wynika, że w tej drugiej turze Łukasz Gibała politycznie zmiażdży Monikę Piątkowską. W tej drugiej turze, która za 2 tygodnie, Łukasz Gibała może liczyć na aż 57,2%. Monika Piątkowska 38,4%. Łukasz Gibała przede wszystkim przejmie elektorat młodzieżowy do 40 roku życia. Oczywiście także elektorat Łukasza Drewnickiego. No i przede wszystkim elektorat Konfederacji, czyli ludzi, którzy w pierwszej turze nie głosowali, bo przypomnę, kandydat Konfederacji nie startował, ponieważ nie dał rady zebrać podpisów. Na kogo natomiast może liczyć Monika Piątkowska? Oczywiście na tych, którzy pójdą za szyldem Platformy, ale czy ktoś, kto poszedł za szyldem Lewicy, będzie głosował na Piątkowską? Co ciekawe, nie, bo ci ludzie nie chcą. Tak wynika z badania OGB dla Polsat News. Oni raczej nie są zainteresowani drugą turą. Przed Moniką Piątkowską, więc bardzo wymagające 2 tygodnie, przede wszystkim mobilizacja tych, co na dzisiejsze wybory nie poszli, bo przypomnę, dzisiaj w Krakowie frekwencja była bardzo niska. Według badania Exit Poll Ipsosu raptem 41,9.
13: Łukasz Gibała, radny miejski, startuje w wyborach prezydenckich po raz czwarty. Dziś uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4% głosów. A my wracamy teraz na ulicę Krakowską, 67, do biura Łukasza Gibały. Tam jest Maciej Sołtys. Maciej, zwycięzca pierwszej tury, już zwrócił się do swoich wyborców. na gorąco po zwycięstwie w pierwszej turze. Zatem co usłyszeliśmy od kandydata?
11: Przede wszystkim zapowiedział, że przez najbliższe 2 tygodnie będzie spotykał się z mieszkańcami Krakowa, ale też z wyborcami innych kandydatów i będzie ich przekonywał do swoich politycznych postulatów. Zapytałem go o meblowanie gabinetu w budynku magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Na razie wyklucza, że takie rozmowy są prowadzone, a zapytałem dlatego, że był tutaj Jan Hoffmann, który wycofał się z tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa i przekazał poparcie Gibale. Były takie podejrzenia, że za tym wycofaniem był po prostu polityczny ruch związany z obietnicą wiceprezydentury. Łukasz Gibała zapowiedział też, że w razie zwycięstwa w drugiej turze będzie podejmował trudne decyzje i będzie chciał przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta.
13: Dziękuję bardzo. Maciej Sołtys. Gibała zapowiedział też, że jutro o 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Zatem co zrobi kontrkandydatka Monika Piątkowska? Sprawdzimy w faktach o 22.00. A teraz przenieśmy się jeszcze do sztabu Michała Drewnickiego, który według sondaży zajął 3. miejsce, zatem odpada z wyścigu do krakowskiej prezydentury. Wystąpienia polityka PiS wysłuchał Kacper Wróblewski. Kacper, co zatem usłyszeliśmy?
15: A Michał Drewnicki podkreślił kilkukrotnie, że dzisiejszy wynik jest zdecydowanie wyższy niż wskazywały sondaże. Jednocześnie nie ogłosił jeszcze, kogo poprze przed drugą turą wyborów. Będzie pan chciał się spotkać z kandydatami teraz, przed tą drugą turą?
16: Być może to jest dobry pomysł, żeby z tymi kandydatami, którzy będą w drugiej turze, porozmawiać. Czy to może będzie debata, czy jakieś inne spotkanie? Być może tak, nie wykluczam takiej możliwości.
15: Usłyszałem od Michała Drewnickiego z hotelu Nowotel Kacper Wróblewski.
13: Kraków wybiera. Przypominam, to jest hasło wieczoru wyborczego w radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ten wieczór w naszej internetowej stacji w sieci. A jak komentują aktualne wyniki politycy? Obiecuję, sprawdzimy w faktach, one wracają punktualnie o 22.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A my już za chwilę przeniesiemy się na live na YouTubie. Tam Piotr Stalak i kolejne polityczne komentarze właśnie do krakowskich wyborów prezydenckich. Paweł Jabor, witajcie ponownie, 21.35.

0: To jest krakowski wieczór wyborczy Radia RMF FM i RMF 24. No i kolejne komentarze do sondaży powyborczych. Piotr Salak, jego goście.
1: Oczywiście nam się tej goście zmieniały i bardzo gorąca atmosfera rzeczywiście. Mimo, że te wybory, to, że ta pierwsza tura przynajmniej przewidywalna w pewnym sensie, choć niektórych pewnie zaskoczyły te wyniki sondażowe. Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Mita, poseł Rozwoju Plus, razem z nami. Jesteśmy na antenie RMF FM w tej chwili razem z naszymi słuchaczami. Czy ten przejazd, czy tak posłanka wybrana przez, czy pani senator wybrana przez Donalda Tuska jako kandydatka koalicji rządzącej, to był błąd, pani zdaniem? Pani
2: nie, posłanka? Uważam, że to była bardzo dobra kandydatura. Monika Pionkowska ma doświadczenie zarówno w pracy w magistracji, w administracji. Uważam, że to było pokazanie, że ma wsparcie zarówno wicepremiera, jak i premiera. No później ta kampania przecież działa się w Krakowie. Pani senator zresztą na co dzień jest w Krakowie. To było posiedzenie Senatu. Myślę, że to był jakiś jeden szczegół tej kampanii, a ważniejsze było to, że przecież później no i pan premier, i pan wicepremier, czy pan minister finansów Andrzej Domański zjawili się w Krakowie. I ta kampania no, działa się oczywiście w Krakowie, tam gdzie pani senator zresztą już jako senatorka spotykała się z mieszkańcami i tam działała, więc to jest naturalne, że działało w
1: Krakowie. Łukasz Kmita, Rozwój Plus, razem z nami. To, że Rozwój Plus nie wystawia swojego człowieka jako kandydata na prezydenta, oznacza, że Kraków nie jest istotny dla Rozwoju Plus?
3: Nie, myśmy późno zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości, no i mówiąc szczerze, już nie było czasu na to, żeby zgłosić kandydata, ale w sposób naturalny dla wielu naszych wyborców Rozwoju Plus zdecydowało się głosować na Michała Drewnickiego. A co ciekawe, odejmując, Monika Piątkowska była kandydatką i Koalicji Obywatelskiej, i PSL-u. Okazuje się, że odejmując to poparcie PSL-u, mogło się okazać, że Piątkowska jakby sama startowała z Koalicji Obywatelskiej, miała jakby gorszy wynik niż Michał Drewnicki. Więc zmienia się dużo ta mapa polityczna i w Krakowie, myślę, że w całym kraju następuje moim zdaniem erozja Koalicji Obywatelskiej. Będziemy to widzieli przez najbliższe 12 miesięcy.
1: To niech pan powie, panie pośle, w takim razie, czy Rozwój Plus poprze człowieka, który był w ruchu Palikota?
3: Panie redaktorze, będziemy patrzyli na program ostatnim czasem.
1: Co z tego patrzenia na program panu wychodzi?
3: Wydaje mi się, że na dzisiaj, gdybym ja miał odpowiedzieć, kto będzie lepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, według programu, patrząc na zaangażowanie, to Łukasz Gibała jest faworytem i mam nadzieję, że mieszkańcy Krakowa nie zdecydują. Monika Piątkowska nie przedstawiła spójnej wizji, a poza tym dla mnie Monika Piątkowska to powrót także Aleksandra Miszalskiego, nie wiem czy na stanowisko wiceprezydenta, ale z pewnością będzie twarzą Moniki Piątkowskiej i Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak, tutaj musimy postawić kropkę. Łukasz Kmita, Rozwój Plus, razem z nami Aleksandra Kot. Zostają oczywiście w naszym studiu, Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zostają w naszym studiu wyborczym. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
0: Dziękujemy Piotrze, Piotr Salak i jego goście. To co najważniejsze macie właśnie w RMF FM, możecie też nas oglądać na YouTubie RMF 24.

0: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. To jest informacja tego wieczoru. Jak to może wyglądać właśnie w drugiej turze? Kto ma większe szanse sondażowo? O tym wszystkim usłyszycie od naszych dziennikarzy w Faktach RMF FM, a te punktualnie już o 22:00.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Cała Polska tego wieczoru patrzy na Kraków. Zaczynamy fakty w RMF FM. Te o 22:00 ma dla nas Tomasz Staniszewski.
4: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
5: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
4: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków 11 października. W drugiej turze jest 22:00 punktualnie. Zapraszam na fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22:00 otwiera Krzysztof Berenda.
6: Witam ponownie.
4: Krzysztofie, przypomnijmy zatem te wieczorne rozstrzygnięcia w liczbach.
6: Wyjdźmy od badania Ipsosu dla Polsat News. Z niego wynika, że polityczna temperatura Łukasza Gibały okazała się wzorcowa, 36,6. Monika Piątkowska 24,4%. Do drugiej tury nie wchodzi Łukasz Drewnicki, ale to jego elektorat będzie decydujący, bo kandydat PiSu zdobył aż 19,6%. Poza podium Aleksandra Owca z solidnym wynikiem 8,7. I co ciekawe, ona jako reprezentantka partii Razem pokonuje rywalkę z lewicy Darię Gosek-Popiołek, która zdobyła, można powiedzieć, tylko 6,1. Stawkę zamykają Michał Klimek 4,2 i Sławomir Pietrzyk 0,4. Przypomnę, to wyniki według Ipsosu bardzo podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
4: Krzysztof, zanim odwiedzimy sztab wyborcze, mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne 2 tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
6: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu, mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
4: Pełne sondażowe wyniki te OGB i Ipsosu są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6:45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Hawełka. W Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej, z Paweł Konieczny. Pawle, emocje już pewnie opadły. Zatem co teraz? Co dalej?
7: No były tu niezwykłe, choć sam z Łukaszem Gibałą, Moniką Piątkowską nie jest mało. Teraz w Hawełce ma już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
8: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Gibała, albo pani senator Piątkowska.
7: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Gibałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
4: Powtórzmy, Łukasz Gibała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Gibały przy Królewskiej.
9: Tak jest, witam ponownie.
4: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Gibała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
9: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Gibały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
10: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
9: sztab Gibały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie, Maciej Sołtys.
4: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, jestem? Według Ipsosu i OGB, kandydatka Lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki Lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami, ale co mówi ona sama?
11: Przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
4: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w Faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa. Na temat tych wyników sprzed godziny, Karolu, jak oceniają sondaże?
12: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. Ich zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
13: No myślę, że faworytem jest pan Gibała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
14: No one były przewidywalne, trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. To nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
12: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
14: A, to ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
12: Druga tura wyborów za dwa tygodnie. Przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
4: Kraków wybiera także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
15: Kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
16: W zasadzie dobry wieczór.
15: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
17: Dobry wieczór.
15: Panie Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
16: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
15: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
17: Chyba się od tego nie ucieknie, znaczy, bo jakbym powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznione.
15: Ale Kraków nie chciał polityki, jak słyszałem.
17: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich i skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
15: Nie było takich wyborów,
17: tak,
15: to prawda.
17: Tak byli obserwowani. Ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów. Czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze. Ludzie chodzą, głosują.
15: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
16: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też... Zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać. Ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak? Bo to są wybory, które są powiedzmy w takim ponadnormatywnym czasie wyborczym. Trochę...
15: To prawda, ale z drugiej strony...
16: To obniża temperaturę.
15: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii, krakowianie chcieli zagłosować.
17: No, myślę, że dla większości Krakusów jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na dwa lata, ale
15: tak
17: też
15: jest.
17: Myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak, że to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści z zagranicy.
15: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
4: Krakowskie wybory na rok przed wyborami parlamentarnymi, zatem wskaźnik dla politycznych partii, jakich ewentualnych błędów w kampanii unikać, jakie wpadki omijać. Polecam informacyjne radio RMF 24, polecam naszą stronę internetową, tam pełne sondażowe wyniki i OGB, i IPSOS-u dla Polsatu News. Możecie je porównywać, możecie sprawdzić przewidywania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Ja z faktami wracam punktualnie o 22.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To jest krakowski wieczór wyborczy. Za chwilę kolejne gorące komentarze z naszego studia live, które prowadzi Piotr Salak. Możecie to też oglądać na YouTubie RMF 24. Paweł Jawor, dobry wieczór ponownie, jest 22.09.

0: Najbardziej aktualne i gorące komentarze z krakowskiego wieczoru wyborczego w RMF FM. Właśnie kolejni goście w studiu live i Piotr Salak.
1: Radio RMF 24 na specjalny wieczór wyborczy. Tak jest, kolejni goście razem z nami. Aleksandra Piotrowska, czyli Akcja dla Krakowa. Mateusz Janicki, aktor, ja aktywista. Jesteśmy teraz na antenie radia RMF FM i rozmawiamy sobie, jak ten Kraków może wyglądać po drugiej turze wyborów i co by było, i co dla Krakowa byłoby korzystniejsze. Gdy dzisiaj myślimy o tym, co jest podstawowym problemem Krakowa, pani Aleksandro, to z punktu widzenia mieszkańców, jak pani rozmawia z mieszkańcami, to co jest dla nich najistotniejsze? Polityka czy takie codzienne sprawy?
2: To są codzienne sprawy oczywiście. Tutaj
1: bilety, strefa czystego transportu, tak?
2: Zieleń również, bardzo często wymieniana przez mieszkańców. Turystyka, o której pan wspomniał, mieszkalnictwo, ceny mieszkań. No to są rzeczy, które są bardzo istotne dla mieszkańców.
1: Dzisiaj widać, mimo trudnego terminu, mimo słabej kampanii, że ta frekwencja pokazuje, że dla Krakowa były ważne te wybory, panie Mateuszu. Pańskim zdaniem to jest tak, że Krakowie nie chce, domagali się tą wysoką frekwencją w pierwszej turze. Pokazali, że domagają się zmiany?
3: Trudno powiedzieć znowu, bo znowu gdybyśmy popatrzyli na to, na wyniki, to tak naprawdę to znowu siedzieli trochę tak jak przy referendum, że to referendum też nam mówi, że pewna część Krakusów, te 30% domaga się zmiany, ale co to 70%, jakie ono ma marzenie o Krakowie, trochę tego nie wiemy. I dzisiaj też widzimy, że za zmianą opowiedziało się te 30%, które prawdopodobnie zagłosowało za Łukaszem Gibałą. Natomiast no, mamy dwóch polityków, znaczy polityczkę i polityka, którzy de facto reprezentują może nie kontynuację, ale jednak są związani z władzą miasta, więc też znowu, czy to jest zmiana? Bo ja mam wrażenie, że w Krakowie dużo rzeczy się już dzieje. Pytanie tylko właśnie, żeby one się działy dalej. To znaczy, to jest walka właśnie na przykład o zieleń miejską i o uregulowanie też rynku w ogóle deweloperskiego w Krakowie.
1: Wiecie co, jak rozmawiałem z mieszkańcami Krakowa, jak słyszę też te głosy, to niektórzy mówią tak: przez pół roku nie było prezydenta i całkiem nam się dobrze żyło w tym Krakowie.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś w Belgii przez chyba ponad pół roku nie było w ogóle rządu i też jakoś państwo dali funkcjonowało, radę. Więc nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Natomiast będzie to trochę chyba taki czas na przeczekanie niestety.
1: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa, Mateusz Janicki, aktor i aktywista. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale jesteśmy oczywiście cały czas z naszym wieczorem wyborczym w radiu RMF 24.
0: Tak jest, do Piotra będziemy jeszcze wracać, ale możecie też go oglądać na YouTubie RMF 24.

0: Kraków wybiera trwa nasz specjalny powyborczy wieczór w RMF FM. Gospodarzem jest Piotr Salak. Komentarze na gorąco właśnie na YouTubie też RMF 24. Możemy teraz posłuchać fragmentu rozmowy.
1: Nie ma poparcia w Radzie, to praktycznie nie jest w stanie ich realizować. Ponieważ no wszystko, praktycznie każda decyzja musi przejść. To
0: właśnie jest teraz omawiany temat tego, jak wygląda Rada Miasta Krakowa, bo tam będzie problem, jeżeli Łukasz Wibała wygra wybory, to będzie musiał się dogadać z radnymi, głównie z Koalicji Obywatelskiej. No ale też zbieramy dla was nie tylko komentarze polityków, aktywistów, ale czytamy, co piszecie w internecie pod live'em. Mikołaj napisał, żeby przestało, chciałbym, żeby po tych wyborach przestało tak brzydko pachnąć na Bielickiej i na Prokocimiu przy bagrach. No właśnie, ten problem chyba jest z nami od lat. Ciekawe, czy ta władza, nowa władza to rozwiąże. No i oczywiście jest też problem zielonej fali, która często w Krakowie wygląda na czerwoną falę, czyli auta zatrzymują się na każdym skrzyżowaniu. Do waszych problemów krakowian będziemy też wracać w faktach RMF FM już o 22.30.

0: Krakowski wieczór wyborczy, 22:30. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Tomasz Ostańszewski.
1: Pełne wyniki wyborów w Krakowie powinniśmy poznać dopiero jutro rano, koło 6:00, dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper w tej chwili przed krakowskim magistratem, zatem plac Wszystkich Świętych 3x4. Tam właśnie zaparkował nasz wózce elitarny. Kacprze, rozmawiałeś z urzędnikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
2: No, w systemie teleinformatycznym pojawiły się już raporty z pierwszych komisji, jednak to głosy oddane m.in. w szpitalach, więc tych przeliczonych głosów nie ma na razie zbyt wiele. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że dopiero 10 z 454 komisji zdało elektroniczny raport. Jak usłyszałem, najwcześniej o 6:00 rano poznamy pełne wyniki, jeśli przeliczanie i raportowanie głosów odbędzie się bez problemów. Urzędnicy podkreślają, że z pewnością w magistracie spędzą całą noc.
1: A Kraków stoi przed pytaniem, kto wygra drugą turę. Przypominam, dzisiejsze rozstrzygnięcia pierwszej tury w przedterminowych wyborach prezydenckich. Tutaj rozstrzygnięcie nie zapadło, żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów uprawnionych. Zwycięzcą w dwóch sondażach i OGB i Ipsosu Łukasz Gibała. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7% głosów w badaniu OGB, 36,6% głosów w badaniu Ipsosu. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, 28,4% oraz drugi sondaż 24,4%. Największym przegranym, trzecie miejsce, nie wejdzie do drugiej tury, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w obu sondażach powyżej 19% głosów. Jego komentarz, jego ocena szans prawicy na przykład na wybory parlamentarne za rok w faktach o 23:00. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
3: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe 2 tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibały, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te 2 tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numer 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
4: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać. To jest po prostu spadek, duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
3: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
1: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
5: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
1: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal 2 razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF 24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik. Przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF 24, a pełne wydanie faktów RMF FM o 23:00 już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i my tych rozmów też będziemy słuchać w RMF FM. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we're turning the floor into a

0: trwa krakowski wieczór wyborczy i kolejni goście związani z Krakowem w studiu live YouTube RMF24, Piotr Salak.
1: Tak jest, to jeszcze raz przedstawię w takim razie Malina Gada, Wiktoria Malinowska, instagramerka, Rafał Sonik, przedsiębiorca i jak samo sobie mówi, Kraków z urodzenia i z emocji. Panie Rafale, do pana pierwsze pytanie. Dlaczego pan się nie zgodził kandydować na prezydenta Krakowa?
2: Doszedłem do wniosku, że taki życiorys jak mój niekoniecznie będzie atutem. Przyjrzałem się temu, jakie padają argumenty w różnych gorących okolicznościach wyborczych i uznałem, że nie chciałbym w tej fazie życia, kiedy rodzi się jeszcze mój trzeci syn, za parę dni dosłownie, narażać rodziny na taki stres.
1: Gdyby nie względy rodzinne,
2: Względy rodzinne i to, co powiedziałem. Paradoksalnie życiorys z wieloma dokonaniami, bogaty życiorys jest dużo łatwiejszy do przedstawiania w krzywych zwierciadłach. Pozytywistycznie ujmując, to jest kapitał.
1: No,
2: ale w wyborach i w polityce niekoniecznie ten kapitał działa dobrze. A nie chciałbym, żeby moja rodzina z tego powodu cierpiała.
1: Mówiąc brutalnie, pan się obawiał ostrej kampanii.
2: Obawiałem się kampanii nieuczciwej. Ja w ogóle mam takie może trochę staroświeckie, ale jednak przywiązanie do fair play. I zauważyłem, że bardzo źle się czuję wtedy, kiedy reguły nie są przestrzegane, kiedy reguł nie ma, kiedy kampania czy w ogóle debata jest pozbawiona tego, co moim zdaniem jest kwestią zasadniczą, czyli jakość, merytoryczność i prawda.
1: Młodzi ludzie w tych wyborach będą odgrywali, czy odegrali decydującą rolę, pani zdaniem?
3: Myślę, że nie. Niestety. Myślę, że mało osób poszło na wybory z wieku młodych.
2: Ale już 11 października to trochę może być lepiej, prawda?
3: Tak.
2: Jeżeli mówimy dokładnie o tym, czyli jak dużo młodych ludzi pójdzie 11 października,
3: tak
2: no dużo
3: wydaje.
2: Więcej niż teraz.
3: Tak.
1: Malina Gada, Wiktoria Malinowska i Rafał Sonik, przedsiębiorca, rajdowiec, cały czas razem z nami w Radiu RMF24, słuchaczom RMF FM. Pięknie, pięknie dziękujemy.
0: Dzięki Piotrze, będziemy jeszcze do ciebie na pewno zaglądać.

0: Trwa krakowski wieczór wyborczy i z najważniejszymi faktami nie czekamy. Pojawiły się właśnie pierwsze wyniki late poll, czyli sondażu uzupełnionego, dane z komisji wyborczych, czyli te jeszcze bardziej dokładne. Piotr Salak ponownie z nami.
1: Popatrzcie.
2: No i właśnie mamy razem z nami Rafał Sonik, przypomnę, przedsiębiorca, rajdowiec, Malina Gada, Wiktoria Malinowska. To teraz patrzymy na te late pole, czyli 36,1, 29,5 dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża zmiana, bo ta różnica już nie jest taka duża. Jak pan to skomentuje, panie Rafale?
1: No widzimy tutaj instytucję, która podała te wyniki.
2: OGB,
1: one się różniły już wcześniej między instytucjami. Ipsos podawał inaczej,
2: tak
1: OGB
2: jest.
1: Inaczej i to bardzo duża różnica była. Pytanie, co podaje Ipsos teraz?
2: Michał Drewnicki 17,9, ale to już wiadomo, że w drugiej turze i Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Co to może oznaczać dla drugiej tury, że to będzie o włos, pani zdaniem?
3: Myślę, że tak i że to będzie bardzo podobne do zeszłych wyborów.
2: Ale to znaczy w jakim sensie?
3: Do tego, że tam...
1: Mikroróżnica.
3: Tak, mikroróżnica.
2: Wtedy było 5000 głosów, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, 2% zdaje
3: tak.
1: się.
3: Tak. Bardzo mała, do samego końca nie wiedzieliśmy, kto wygra.
2: Tylko, że pamiętacie, że te ostatnie wybory też się decydowały niemalże do ostatniego dnia, tam były też różne nieczyste zagrywki, bo miał o to pretensje Łukasz Gibała. Czy to oznacza, że ta druga tura też może być taka brutalna, pańskim zdaniem?
1: Raczej na pewno będzie taka. Mm-hmm. Tym bardziej, że polaryzacja teraz będzie eskalowała, prawda? Jednak przy 7 kandydatach głosy się rozkładają według sympatii. A przy 2 kandydatach głosy będzie też decydowała antypatia, prawda? Tutaj w pierwszej turze każdy mógł szukać swojej satysfakcji, że głosuję na kandydata, który bardziej do mnie przemawia. Nie wiem,
3: dokładnie.
1: Czy się ze mną zgodzi.
3: Tak, tak, a teraz
1: natomiast
3: będziemy
1: teraz
3: wybierać
1: mniejsze zło. I tych, których chcemy i dlatego, że kogoś nie chcemy.
3: Dokładnie.
1: To już będzie gra bardzo emocjonalna.
2: To jeszcze spójrzcie na sondaż przed drugą turą. To jest też sondaż Ipsosu dla Polsat News. 52,7 Łukasz Gibała, Monika Piątkowska 38,4.
1: Ja ten sondaż widziałem, dokładnie taki, tylko właśnie podstawą do tego sondażu był inny exit poll. Myślę, że Ipsos ma zupełnie różne dane od tych, które OGB pokazało i to też ten wynik tu byłby inny.
2: Rafał Sonik, Malina Gada, Wiktoria Malinowska razem z nami w wieczorze wyborczym RMF 24, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie. Jesteśmy cały czas w streamie i oczywiście w radiu i na antenie radia RMF 24.
0: Dziękujemy, Piotrze. Więcej na pewno w faktach już o 23:00.

0: Trwa krakowski wieczór wyborczy, a my teraz przenosimy się do redakcji Faktów RMF FM. Najbardziej aktualne fakty właśnie teraz dla was o 23:00. Tomasz Stańszewski.
1: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Late Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23:00, mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakt otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Late Poll wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
2: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na poziomie 36,1, Monika Piątkowska 29,6 i on i ona poprawili swój wstępny rezultat mniej więcej o 1 punkt procentowy. Pogorszył się za to wynik numeru 3, czyli Michała Drewnickiego. On już nie ma 19%, on ma 17,8. Reszta stawki bez większych zmian. Aktualny wynik Aleksandry Owcy to 7,2, Darii Gosyk-Popiołek 4,6, bardzo podobny wynik 4,3 notuje Michał Klimek. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk 0,4. To jest badanie Late Poll, czyli bliższe rzeczywistości. To jest Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos. No a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
3: Tym żyje Kraków.
1: Oddajemy teraz w faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biuro ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
4: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski i współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
5: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
4: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
1: Jak mówiliśmy już w faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszemu reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce przy rynku głównym niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
6: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na 4 miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
7: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czy jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
6: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
1: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
8: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
1: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Czy ten pomysł ma lewica? No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo, co Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według Lejtpolu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
9: Rozczarowanie?
10: A dlaczego zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić? To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i który chciałam budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
1: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze,
11: późno,
1: 5 minut po 23. Co usłyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
11: Niekoniecznie. Większość Krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
12: To można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
11: Widział pan wyniki?
13: Widziałem.
11: Zadowolony jest pan?
13: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za to, co wygrał.
11: Frekwencja ponad 40%.
12: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego, że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjada.
11: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
1: A to był wieczór wyborczy w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu Lejtpol OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek. A na końcu stawki Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterzy RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7, Łukasz Gibała o 8 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dużo przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No dobry wieczór, tu Radiowcy Bez Cenzury i startujemy z historią dla dorosłych w RMF FM.
14: I to z nie byle jakim odcinkiem historii, bo ten odcinek będzie poświęcony.
0: No poświęcony będzie.
14: Poświęcony.
0: Tak. A czemu będzie poświęcony?
14: Relikwiom.
15: A abyście nie uwierzyli, co za relikwie były w średniowieczu i w ogóle.
14: I w ogóle.
15: Tak. No.
14: I w ogóle.
0: I to było i tamto. Szczegóły za chwilę w RMF FM.
14: A teraz zapraszamy Przemysław Skowron,
0: Jacek Tomkowicz,
15: Tomasz Olbratowski,
14: czyli wasi radiowcy bez cenzury.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Dopingowaliście? Kibicowaliście? Polska mistrzem Europy! Biało-czerwoni pokonali w finale Francję 3-1, ależ to był mecz. A o ten wynik nie mówi wszystkiego o tym spotkaniu. Pierwszy set 31-29. No to był właściwie osobny dramat. Potem Polacy przejęli kontrolę, wygrali drugą partię 25-19, ale Francuzi się podnieśli. Odpowiedzieli w trzecim secie, ale w czwartym to już Polska nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń 25-16. No i to zwycięstwo ma także taki dodatkowy wymiar. Wymiar bardzo istotny, bo mistrz Europy uzyskuje prawo gry w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Ale to jest przyszłość, a teraz porozmawiamy o tym meczu z kimś, kto zna reprezentacyjną siatkówkę od środka, od samego wnętrza. Naszym gościem jest pan Piotr Gruszka. Witam serdecznie, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Były reprezentant Polski, kapitan biało-czerwonych, medalista Mistrzostw Europy, mistrz świata. Proszę pana, zacznijmy od tego może takiego banalnego, ale chyba najważniejszego pytania. Co tak naprawdę zdecydowało o tym zwycięstwie Polski nad Francją, pana zdaniem?
2: Kolektyw i nasza siła drużyny, bo to było bardzo kluczowe. Zobaczmy, że Wilfredo Leon, MVP tego turnieju, został zmieniony przez Kamila Semeniuka i Kamil Semeniuk grał fantastycznie w tym spotkaniu. Kamil Semeniuk wsparł nasze przyjęcie, wsparł nasz atak, generalnie naszą grę jeszcze bardziej.
1: Ale Leon nie zawiódł, prawda? Miał tam niesamowite zagrania zupełnie.
2: Tak, ale to jest właśnie siła, to jest to, co wszyscy nam zazdroszczą, ale to też trzeba umieć zarządzać i właśnie Nikola Grbić to robi. Tych zmian może nie robił bardzo dużo w tych najważniejszych spotkaniach, ale w bardzo dobrych momentach i dobrze obserwował, zna tych chłopaków, więc po prostu wykorzystał potencjał tej grupy bardzo dobrze.
1: Pan też bardzo dobrze zna tych chłopaków, proszę pana. Jak pan tak patrzył na przebieg pierwszego seta, to drżały panu dłonie. Myśli pan, że ta wygrana po takim nieoczekiwanym momencie, prawda, bo się już ważyły losy tego seta, to był taki game changer tutaj, to ustawiła ta pierwsza część cały mecz, tak psychologicznie?
2: Myślę, że ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Ale to był bardzo ważny set, bo Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, ciężko było złamać drużynom, więc to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
1: Ja już się pożegnałem z tą wygraną w pierwszym

0: Chcecie. Myślałem, że to już posprzątane, że Francuzi wybrali tego pierwszego seta. No właśnie,
1: było,
0: tak.
1: Faktycznie sędzia już zagwizdał, ale tam jeszcze była taka możliwość, żeby ten challenge sprawdzić i ten challenge był skuteczny.
0: Tak,
1: ale
0: Francuzi, później, Francuzi popełnili błąd, jak się okazało, tak. No i potem sprawa się zmieniła diametralnie.
1: Tak jest, ale trzeba było jeszcze wygrać te dwie akcje dodatkowe. My to zrobiliśmy, później dominowaliśmy, a Francuzi w trzecim secie znowu wykorzystali swoje argumenty. To, co jest trudno grać z naszą reprezentacją. Ktoś może grać fantastycznie przez chwilę, ale żeby utrzymać to przez całe spotkanie, to my na to nie pozwalamy i tak było też w tym spotkaniu.
0: Tak, tutaj wspominamy naszych wspaniałych zawodników. Pan mówił, że gra w siatkówkę to oczywiście gra zespołowa, zbiorowa, to jest taki kolektyw, jak pan potwierdza. Ale proszę pana, kogo by pan szczególnie wyróżnił w tym meczu jednak? Takie największe polskie indywidualności.
1: Mówiliśmy już o Kamilu Semeniuku, bo on wchodzi z roli niełatwiej, ponieważ wchodzi na boisko w trakcie spotkania. Ale fantastyczne granie Tomka Fornala. Naprawdę zagrał wyśmienite spotkanie.
0: 13 punktów zdobył.
1: Ale punkty to nie mają znaczenia czasami. Kto chce w jakim momencie co zrobi. I dodatkowo Bartłomiej Lemański, który wracając po 7 latach do reprezentacji, zostaje najlepszym środkowych z Jakubiszakiem na tych mistrzostwach. To jest coś niesamowitego.
0: To jest monstrualny zawodnik. Jak tak patrzę nawet na jego fizyk, prawda? To on tak dominuje po prostu nad tymi wszystkimi zawodnikami. No, potęga.
1: Dojrzał niesamowicie i bardzo się cieszę, że wrócił ten zawodnik do reprezentacji na taki poziom. A tym wszystkim zarządzał świetnie Komenda, Bołoń. Tam naprawdę to jest to, co każdego moglibyśmy wyróżnić za to, co robił dla drużyny. Tak samo po Pliwczach. Każdy, kto wchodził, robił coś dobrego dla drużyny i to jest nasza olbrzymia siła.
0: Pan mówi, że ta statystyka nie odgrywa roli. Ja tu jednak patrzę. Bartłomiej Bołoń zdobył 16 punktów. Czy jego gra była dla Francuzów większym problemem, niż mogli się spodziewać, jak pan sądzi?
1: Nie, myślę, że Bołoń zrobił to, co robił we wszystkich spotkaniach. Tak naprawdę miał tylko jeden moment trudniejszy, ale po którym wrócił. Też świetne granie tego zawodnika. Oczywiście zastanawialiśmy się, czy ten zawodnik będzie grał dalej na takim poziomie w tak ważnych spotkaniach. I on to zrobił, Pomimo trudnego początku wrócił i grał swoją siatkówkę, czyli na tym najwyższym poziomie. Naprawdę to jest niesamowite, jak Nikola Grbicz, trener naszych siatkarzy, zarządzał tymi chłopakami, a oni jak są głodni wygrywania i to wczoraj pokazali panowie.
0: No właśnie, mówimy o tej naszej, swojej siatkówce, prawda, swojej grze, ale popatrzmy też na naszych rywali, mimo że oni już, prawda, są bez szans w tym meczu, bo mecz jest zakończony. Kogo by pan wyróżnił w tym składzie? Matisse Henault, czy nie wiem, Teofore?
1: Tak, myślę, że Matisse Henault to jest młody zawodnik, który zaczyna być ważną częścią tej reprezentacji francuskiej. To są dwukrotni mistrzowie olimpijscy i on wchodzi w tą reprezentację jako ten, z którym są wiązane dużo nadziei. On się wywiązuje. To jest pierwszy sezon taki jego szóstkowy, ale to jest bardzo ciekawy zawodnik. Podobnie Teofore, który gdzieś tam był w reprezentacji, ale teraz to on jest tą jedynką. To są zawodnicy, którzy na pewno będą stanowili o sile reprezentacji Francji. Ale jeszcze to nie jest ten poziom. Oni są po dużych zmianach i jeszcze naprawdę, żeby wygrywać takie mecze z taką reprezentacją jak nasza, muszą jeszcze troszkę popracować, ale to będzie znowu reprezentacja, która będzie się liczyła.
0: Tak, pan w swojej wypowiedzi użył słowa siła. No ja tak obserwuję, zwłaszcza te zagrywki, to jest no potęga, to jest po prostu niesamowita moc, ta piłka leci jak jakiś kamień czasami. Myśli pan, że to jest bardzo istotny element takich meczów? Czy on może być decydujący?
1: Siła to jest jedno. Bardziej się liczy skuteczność i miejsce zagrywania, bo to, że my potrafimy zagrywać tak jak Wilfredo po 130 na kilometrów na godzinę, to jest jedno. Ale żeby to
0: jak można w ogóle odebrać taką piłkę, proszę pana, lecącą z taką prędkością? No to jest po prostu jak zderzenie z jakimś meteorytem.
1: No da się, nie wszyscy to potrafią, ale to jest bardzo trudne, ale mówię, regularność tego serwisu i miejsce tego serwisu, tam gdzie chcę zagrywam, to jest też coś, co robimy bardzo dobrze. Potrafimy wykluczać zawodników z gry poprzez właśnie regularność swojego serwisu i wczoraj też to pokazaliśmy.
0: No, ten mecz miał jeszcze istotne znaczenie ze względu na naszą rywalizację z Francją, taką też statystyczną. No, pan wskazuje, że siatkówka to nie tylko statystyka, no, ale to jest istotne, prawda, w jakim sensie tutaj jesteśmy na tych listach rankingowych. I Polska przegrywała już ważne mecze z Francją, prawda, ten słynny olimpijski finał w Paryżu. Ten mecz miał taki też element rewanżu, pana zdaniem?
1: No No to już są takie statystyki, które gdzieś ktoś może sobie jako podteksty podkładać i dla dziennikarzy, dla kibiców czasami te statystyki są ważne, bo jeżeli wspomnimy chociażby Tokio ćwierćfinał, czy finał w Paryżu igrzysk, ale również Francuzi mogą zobaczyć 2009 Mistrzostwa Europy finał przeciwko naszej reprezentacji. Generalnie w XXI wieku rozegraliśmy 40 oficjalnych takich spotkań. Do wczoraj był remis. 20 wygranych, 20 przegranych. Stosunek, jeśli chodzi o spotkania. Dzisiaj jesteśmy jeden mecz do przodu, więc to też pokazuje, że mecze z Francją zawsze były bardzo niewygodne, bardzo trudne, bo to jest zespół, który przede wszystkim jest bardzo dobry technicznie. Wczoraj ten pierwszy set to pokazał, bo złamać ich linię przyjęcia było bardzo ciężko, ale my również dobrze przyjmowaliśmy i to była nasza odpowiedź na pierwszego seta.
0: Myśli pan, że utrzymamy tą wspaniałą passę? No, przed nami teraz najważniejsza impreza, turniej olimpijski w Los Angeles 2028 rok. Jak pan prorokuje, jak pan przewiduje? Utrzymamy tę pozycję?
1: Po drodze jeszcze mamy Mistrzostwa Świata w Polsce, które chcielibyśmy, tak, ponownie były naszym zwycięstwem, bo chcemy odebrać to Mistrzostwo Świata Włochom, bo to oni są aktualnym mistrzem świata. A później igrzyska, ale na pewno o igrzyskach już powoli wszyscy myślą, ze względu na to, że ten finał nas bardzo zmotywował do tego, żeby jednak ten jeden krok jeszcze zrobić po to złoto olimpijskie. To byłoby naprawdę, mielibyśmy już wszystko w swojej kolekcji w tym ostatnich latach, bo ta reprezentacja wygrywa wszystkie medale, ale tego złota brakuje nam od dawna, dawna, dawna.
0: A proszę przypomnieć, w takiej hierarchii ważności imprez to Igrzyska Olimpijskie są wyżej niż Mistrzostwa Świata, czy odwrotnie?
1: Zależy, kto jak czuje. Ja myślę, że dla sportowców z dyscyplin olimpijskich to Igrzyska Olimpijskie są tym bardzo ważnym i bardzo trudnym do zdobycia medalem, więc myślę, że Igrzyska są czymś wyjątkowym. Ale każdy medal ma swoją wartość, bo każdy medal trzeba mocno pracować, ale Igrzyska są chyba takim czymś bardzo wyjątkowym, bo to jest święto naprawdę całego sportu na całym świecie.
0: Wisienka na torcie. Piotr Gruszka, bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Mistrzostwo Europy jest już faktem, a my dziękujemy za analizę tego finału.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Z nami na łączach pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Dzień dobry panie Eugeniuszu, witamy.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
1: Jak to jest z tymi podróżami Polek i Polaków? Sycylia we wrześniu, dokąd jeszcze jeździmy najchętniej?
2: Czy na ogół generalnie to zależy od modelu podróżowania, ponieważ jeżeli spojrzymy na osoby, które rezerwują wyjazdy z biurami podróży, no to tu kierunki właściwie są całkiem stabilne, jeżeli chodzi o sezon, ponieważ cały czas bardzo przekonującym produktem turystycznym, jak to w branży nazywamy, pozostaje właśnie Egipt, Turcja, Grecja. Kierunki pewne, po których wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że też poziom obsługi będzie odpowiedni, ale też takie, które wciąż pozostają, powiedzmy, w zasięgu też powiedzmy wielu budżetów domowych. Więc jeżeli chodzi o taki typ pojazdów, no to myślę, że to są takie najważniejsze trendy. Natomiast jak spojrzymy na drugą stronę tego rynku, czyli na osoby, które częściej rezerwują wyjazdy właśnie mniej zorganizowane, właśnie bardziej na własną rękę, no to tutaj Hiszpania, Włochy właśnie, tutaj i Sardynia, i Sycylia są też bardzo popularne, czy Malta, która no również ogromne sukcesy odnosi, jeżeli chodzi o przyjazdy Polaków w ostatnich latach.
1: Zmienia się turystyka, zmieniają się nasze podróże, a jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają planowanie wyjazdów?
2: Z jednej strony pomagają, myślę, że na pewno dużo bardziej, dużo łatwiejsze stało się planowanie takiego wyjazdu, poznawanie jakiegoś też kierunku, przygotowywanie się do takiej podróży. I tu mówię z jednej strony zarówno o kwestiach typu sprawdzamy miejsca, tutaj destynacje, do których chcemy pojechać czy polecieć, atrakcje najważniejsze, co warto właśnie w takim miejscu zrobić, ale też po kwestie w ogóle, jak się do takiej podróży logistycznie przygotować, co spakować właśnie, co ze sobą zabrać, czego nie potrzebujemy, o czym trzeba pamiętać. Na pewno właśnie, więc myślę, że ta część organizacyjna i właśnie między innymi sztuczna inteligencja zdejmuje duży ciężar związany z przygotowaniami, no i pozwala po prostu w jakimś stopniu większym na pewno cieszyć się z takiego wypoczynku. Jest to prawda też druga strona tego medalu, ponieważ często możemy poddać się takiej pokusie patrzenia na wyjazdy przez pryzmat właśnie tych najpopularniejszych destynacji, które chociażby takie narzędzie sztucznej inteligencji nam podpowie. No a trzeba pamiętać, że przecież każdy kierunek skrywa w sobie na pewno dużo ciekawych rzeczy, które niekoniecznie pojawią się właśnie w tych rekomendacjach, które nam tutaj technologia i nasz asystent wirtualny podsunie, tylko powiedzmy może nieco dłużej potrzebujemy poświęcić na to czasu, żeby takie perełki wyszukać. Mhm.
1: No właśnie, jakie perełki? Te najbardziej egzotyczne kierunki, dokąd wybierają się Polacy, to...
2: Te najbardziej egzotyczne, ja myślę, że tu jest cały świat właściwie tutaj stoi przed nami otworem, bo na pewno dostępność połączeń lotniczych sprawiła, że podróżowanie w ciągu właśnie ostatniej dekady, kilkudziesięciu lat stało się zdecydowanie łatwiejsze, ale jeśli chodzi o kierunki, które możemy uznać za taką egzotykę i gdzie najchętniej jeździmy, no to na pewno wciąż pozostaje właśnie czy to Tajlandia, Wietnam, Japonia, właśnie generalnie całe kraje, tutaj cały ten region Azji, tej takiej dalszej. Natomiast warto też powiedzieć o może nieco mniej obecnym w takiej kulturze popularnej, ale jednak odkrywanym też przez Polaków w regionie, czyli właśnie Ameryce Południowej. Coraz więcej też podróży właśnie tam odbywamy, czy do Ameryki też Środkowej chociażby, na wszelkie wyspy i mniejsze kraje, chociażby Morza Karaibskiego. Więc ja myślę, że też to są takie kierunki, które są pewnym może odkryciem, właśnie te, na pewno uległy w większym stopniu takim, stały się po prostu bardziej rozpowszechnione, jeżeli chodzi czy to ofertę właśnie biur podróży, czy portali noclegowych. No i też w tym kierunku myślę, że turystyka będzie w kolejnych latach podążać.
1: A czy w podróżowaniu lepiej stosować last, czy first minute, jak to wygląda?
2: Kiedyś mówiło się, kiedyś tak mówię, że kwestia bardziej 10-15 lat temu, że faktycznie last minute oferty były dostępne, były atrakcyjne i ogólnie realne po prostu. Natomiast popularność i rozpowszechnienie w ogóle podróżowanie jako takiego, bo kiedyś podróże były takim dobrym, nie chcę powiedzieć może luksusowym, chociaż powiedzmy, że jeszcze dawniej były. Natomiast no, na pewno czymś rzadszym, na co czekaliśmy powiedzmy przez cały rok i wyjeżdżaliśmy raz, a na długo. Ale właśnie kwestia tego wraz z pojawieniem się wielu połączeń lotniczych, poprawą też infrastruktury drogowej, też wieloma możliwościami, gdzie możemy nawet chociażby nocleg zarezerwować i kwestia tego, że to stało się po prostu dostępne dla bardzo dużej grupy osób sprawiło, że my podróżujemy jakby tutaj na pewno warto rezerwować jak najwcześniej, ponieważ widać, że jest wtedy większa szansa właśnie na to, że lepszą cenę znajdziemy, czy skorzystamy z udogodnień właśnie w miejscu noclegowym, do którego chcemy jechać, z takich, na których nam jak najbardziej zależy. Powiedzmy, no, jest to szczególnie istotne w przypadku osób podróżujących z dziećmi, gdzie poszukiwane są bardzo często hotele właśnie z animacjami, właśnie z posiłkami w cenie. No a wiadomo, że im bliżej jesteśmy podróży naszej i im bliżej tego terminu, no to tym większa jest tym większe jest prawdopodobieństwo, że po prostu takiego pokoju czy takiego miejsca może zabraknąć, którego my poszukujemy najbardziej.
1: Koniec września, czy rezerwować już podróże na święta, na Sylwestra, to jest ten czas?
2: Absolutnie. Właśnie ostatnio przeprowadziliśmy taką analizę krótką, gdzie pokazujemy, że na okres świąt, ale też ferii, ceny aktualnie w Polsce, akurat tu mówimy o polskim rynku, są średnio o 8-10% niższe niż rok temu, więc po pierwsze okazja taka cenowa, myślę, że to jest ważny tutaj argument, ale też po drugie właśnie kwestia tej dostępności. Na pewno święta stają się też może nie jest to taki masowy trend, że nagle wszyscy ruszymy poza nasze domy i będziemy spędzać święta właśnie w hotelu, ale widać, że z roku na rok liczba takich osób rośnie, w związku z czym no też oczywiście dostępność noclegów maleje bardzo szybko, więc jeżeli myślimy o wyjeździe, czy to na święta, czy na ferie już również, no to myślę,
1: teraz.
2: Że końcówka września jest jak najbardziej słusznym czasem.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Turystyki.
2: Dzięki serdeczne i dla państwa również.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej.

0: To już niemal godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 85% obwodów. W drugiej turze wyborów w Krakowie zawalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szef Microsoftu, Bill Gates, ostrzega przed sztuczną inteligencją. Będzie ją trudniej regulować niż broń nuklearną. W tym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka cen na stacjach paliw. Zaczynamy od najświeższych informacji z Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta. Według danych PKW z prawie 85% obwodów Łukasz Gibała ma około 36,4% głosów, a Monika Piątkowska 29,7%. To oznacza, że między kandydatami jest niespełna 7 punktów procentowych różnicy. Z kolei najnowszy sondaż Late Poll przeprowadzony przez Ipsos przewiduje, że Łukasz Gibała uzyskał 36,9% głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 29,1%. Oficjalne, pełne wyniki poznamy nad ranem. Druga tura odbędzie się 11 października. Frekwencja według wstępnych danych wyniosła nieco ponad 43%. Na Węgrzech rusza kolejny etap tzw. operacji Czyściec, zapowiada premier Peter Madziar. Dziś Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia ma rozpocząć dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Madziar zapowiedział też, że parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów dwóch byłych ministrów. Nowe biuro powstało w tym roku. Ma badać m.in. przetargi publiczne, państwowe dotacje, fundusze unijne i majątek publiczny. Regulowanie sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny, tak uważa Bill Gates. Założyciel Microsoftu w rozmowie z NBC News apelował o międzynarodowe zasady dotyczące rozwoju AI. Jak podkreślał, potrzebne są zabezpieczenia, bo niewielkie grupy wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą dziś zrobić rzeczy, które wcześniej były możliwe tylko dla dużych państw. Zdaniem Gatesa szczególnie groźne jest wykorzystanie AI przez ludzi o złych zamiarach. Jak mówił, pytanie brzmi, czy odpowiednie zabezpieczenia powstaną przed, czy dopiero po wielkich cyber- lub bioatakach. Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Kolejne wzrosty cen paliw analitycy przewidują na rozpoczynający się tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz podrożyć ma autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
3: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
4: Autogaz też ma drożeć.
3: No tak, tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
4: Ponad 3 zł, tak?
5: 3,19 między innymi.
3: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 3,40 tak. Na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
4: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
6: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy, bo tam brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje setne urodziny.
7: Sir David Attenborough. 10, 9.
8: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
0: O czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To pytanie, które zadaliśmy wam w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. To kolejna rewolucja przemysłowa, nie powinno się jej spowalniać. Nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. To tylko niektóre z waszych głosów. Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuką z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Panie profesorze, czy powinniśmy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji?
10: Słyszymy takie postulaty, najczęściej one padają z ust szefów dużych firm technologicznych, co na pewno bardzo dziwi, więc my sami też możemy się zastanowić, co leży u podstaw takich stwierdzeń i takich postulatów. Dlaczego mielibyśmy zwolnić ten postęp? Można patrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, takie spojrzenie życzeniowe. Ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy trochę bardziej rozważnie rozwijali te narzędzia, gdyż one obecnie idą w kierunku jak najbardziej dużych, szybkich, zasobożernych, które potrzebują niesamowicie dużych ilości zasobów, centrów danych, które może za chwilę postawione zostaną na naszym podwórku, dosłownie i w przenośni. Będą korzystały z wody, z prądu, co powoduje duże zakłócenia dla lokalnych społeczności. Więc z tego punktu widzenia patrząc, przyhamowanie tego rozwoju i ciągły pęd za tym, żeby były coraz to większe inwestycje w ten biznes, byłoby to uzasadnione, to spowolnienie. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie uważam, żeby to było realne, dlatego że chociaż te stwierdzenia padają z ust szefów firm, to nie wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym, który teraz jest elementem takiego trochę naprawienia złego PR-u, który powstał po niedawnych incydentach, o których mówi się, że jakoby chmara agentów napędzanych algorytmem AI włamała się na jakiś serwer albo uciekła z tak zwanego sandboxa, czyli piaskownicy, w których miała być wyizolowana i tam testowana, że wyrwała się z tego środowiska testowego. I ta historia również nie jest do końca prawdziwa, bo taki agent, taka sztuczna inteligencja nigdzie się nie ukryła przed człowiekiem, nie uciekła i nie ukryła się, nie skopiowała się na żaden inny serwer, nie zawłaszczyła sobie czegoś materialnego, tylko korzystała z możliwości przesyłania komunikatów w internecie, odczytywania tego, co w tym internecie jest i wysyłania różnych rzeczy, co zostało szumnie nazwane wielką ucieczką sztucznej inteligencji.
4: Filmowo to brzmi.
10: Filmowo oczywiście i to podbudza nastroje na przykład inwestorów, bo firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp, że jest ciągły rozwój, że mamy niesamowite przewagi nad naszymi konkurentami, więc tym bardziej dziwi ten apel, jakoby wszyscy mieliby teraz zastopować i wszyscy się ze sobą zgadzają i tak jak w piosence elektryczny gitar będzie nadal tak jak jest.
4: Ale trwa też dyskusja na takiej płaszczyźnie dotycząca tego, że sztuczna inteligencja może zabierać pracę ludziom, może ograniczać rynek pracy. Czy to jest coś, o co naprawdę powinniśmy się martwić?
10: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania, mówiąc tak trochę antropomorfizując ją. Jednak ona oferowana jest jako produkt, który miałby zastąpić dużą liczbę zadań, które robimy jako zawodowcy. Nawet ja, jako naukowiec i dydaktyk, też spotykam się z takimi przykładami, że AI teraz rozwiązuje problemy matematyczne, dowodzi jakichś twierdzeń sprzed nierozwiązanych przez ostatnie 100 lat i tak dalej, co buduje takie poczucie zagrożenia i znowu tej wielkości i wyższości AI nad człowiekiem, która ma rzekomo być taka wydajna, niesamowita, nieomylna, szybsza od człowieka i równie jak on, albo jeszcze bardziej uzdolniona. I to znów jest PR. Rozwiązanie problemu matematycznego Navier-Stokesa związanego z dynamiką płynów i tak dalej, coś o czym można było usłyszeć w mediach tydzień czy dwa tygodnie temu, pochłonęło koszty obliczeń, aby wygenerować i sprawdzić ten dowód, pochłonęły 20 milionów dolarów ponad. A tymczasem jest to oferowane matematykom i naukowcom jako problem milenialny, za rozwiązanie którego jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. Więc tutaj można oczywiście wkładać niesamowicie duże środki finansowe w to, żeby zrobić rozwiązanie AI, ale ono będzie póki co zawsze o wiele bardziej kosztowne niż praca ludzka. To jedna rzecz. A druga rzecz, że takie narzędzie dostarczy pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne polegające na tym, że człowiek, który miał zweryfikować jakość takiego materiału, jego poprawność, coś przeoczył i zrobił to zbyt pobieżnie i szybko i taki raport ukazał się publicznie. W naszym kraju mieliśmy tego przykład też około 2-3 tygodnie temu. Raport o marce Polska, pełen błędów i wyhalucynowanych informacji, ale takie rzeczy na świecie również się zdarzały. Firma Deloitte dla rządu Australii przygotowywała raport i potem z części swojego wynagrodzenia musiała oddać pewną karę za to, że ten raport był wypełniony błędami. I to oczywiście powoduje zmniejszenie wizerunku tego kogoś, kto dostarczył taki błędny materiał. W takim razie, czy chcielibyśmy takie omylne AI, nie gwarantujące nam jakości, włączyć do naszego zespołu jako pracownika, albo cały zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją się ze sobą dogadać, zastąpić jednym takim algorytmem, którego nikt może nie rozumie, któremu nikt nie umie wytłumaczyć, a potem sprawdzony materiał i tak trzeba przez długie, długie godziny weryfikować.
9: Czyli tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji nie powinien nas martwić. To jest coś naturalnego, jeżeli chodzi o to narzędzie.
10: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją. Czyli z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne. Więc nasze zawody nie są zagrożone, one będą się zmieniały i ta technologia również będzie się rozwijała, tak samo jak wiele innych technologii przez lata. Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez na przykład zasilane urządzenia, czy komunikujące się drogą radiową, jak istnieją normy dotyczące hałasu w miejscu pracy i można tak wymieniać ich dużo. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI i wraz z tym dynamicznym rozwojem technologii, jej adopcja, czyli włączanie jej w swój warsztat, musi być obwarowane sensownymi regulacjami.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.